0: Donald Trump zarzucił irańskim władzom, że są dwulicowe. Słuchacie faktów RMF FM. Policjanci z niemal całej Europy rozpoczęli dużą akcję Speed. Funkcjonariusze do 9 sierpnia będą zwracać szczególną uwagę na kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. W akcji wezmą również udział polscy policjanci. Wzmożone kontrole są zaplanowane na najbliższy piątek.
1: Będą się odbywać przez całą dobę przez wszystkich policjantów ruchu drogowego w całym kraju. I na tym polega ta inność tych działań. Oczywiście zwracamy uwagę przede wszystkim na prędkość, a więc te osoby, które przekroczą prędkość, muszą się liczyć z tym, że zatrzymamy ich do kontroli.
2: Czy są takie drogi, takie trasy, gdzie jest większe prawdopodobieństwo, że Państwa spotkamy?
1: Będziemy starać się tak rozmieszać służbę, żebyśmy byli na tych odcinkach drogi szczególnie uczęszczanych, a więc na głównych ciągach komunikacyjnych, ale także w miejscach, gdzie na przykład lokalnie odbywa się duży ruch, bo miejsce jest atrakcyjnie, turystycznie. Tam będziemy koncentrować swoje działania także w aspekcie ruchu drogowego.
0: Z rzecznikiem Komendy Głównej Policji pod inspektorem Andrzejem Fijołkiem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Zamiast uczniów robotnicy, a zamiast dzwonków odgłosy remontów. W szkołach trwa wyścig z czasem przed rozpoczęciem nowego roku.
3: Zajęło nam to 2 tygodnie, mieliśmy tu kompleksową modernizację hali. My kończymy swoje prace, po nas wchodzi parkieciarz, który będzie robił konserwację.
4: Ale już tak spokojnie, już bez hałasu.
3: Tak, teraz już muzyczka w tle gra i można działać.
4: Co było trzeba zrobić tutaj?
3: No tutaj musieliśmy wykonać szycie murów, ponieważ były spękania i to było na zasadzie wkuwania prętów w ściany za zbrojeniem specjalną masą.
4: Trwają prace w sali gimnastycznej, ale tutaj na samym wejściu też będą zmiany.
5: Tak, będzie wymieniany tarkiet na parterze, gdzie jest reprezentacyjne miejsce szkoły.
4: Czyli tak naprawdę to, co widzimy tutaj, zniknie. Tak, tak. To jest mnóstwo pracy jeszcze.
5: Damy radę, wszystkie ręce na pokład i przywitamy dzieci jak należy.
0: Trzymamy kciuki, a w sobockiej ósemce był nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Przestępstwa z nienawiści popełniane w ostatnim czasie w Polsce wynikają z ogromnej polaryzacji społeczeństwa, mówił wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek, który był gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie RMF FM.
7: To jest próba poszukiwania emocji wyborczej, by wygrywać wybory. Migracja i kwestie napuszczania na migrantów były przecież wielkim paliwem wyborczym dla PiS-u, dla Konfederacji, są nieustannie, i dla Konfederacji Brauna. I to, że pojawił się pan Robert Bąkiewicz, że pojawiły się zielone ludziki Brauna, to przecież jest taka próba właśnie podbijania tych emocji. Ci ludzie niczego, odwołują się do pozytywnych motywacji obrony polskich granic, obrony porządku publicznego, tak naprawdę wprowadzają zamieszanie i dopuszczają.
8: To może przeciwko nim trzeba zacząć zdecydowanie działać. Jeżeli mówimy o nich zielone ludziki, to zielone ludziki kojarzą się z Putinem. Wiemy, jak się zakończyło niedziałanie przeciwko zielonym ludzikom
7: działamy,
8: na Krymie.
7: Działamy i wszystkie te głośne przypadki, które mieliśmy, we wszystkich tych przypadkach sprawcy zostali natychmiast ujęci. Ja przypominam, że podszywanie się, bo to jest próba podszywania się pod polskich funkcjonariuszy, przywłaszczenie funkcji publicznej, czyli podszywanie się, to jest przestępstwo, naruszanie miru domowego, te kontrole lokali, z którymi mieliśmy do czynienia, to jest przestępstwo, znieważenie to jest przestępstwo i w każdym tym przypadku będziemy konsekwentnie ścigać sprawców. Jeszcze raz powiadam, że mamy potencjał, jeżeli chodzi o polską policję, inne służby, Straż Graniczną, która też w określonym zakresie prowadzi postępowania przygotowawcze. Mamy potencjał do tego, by skutecznie działać i będziemy działać.
8: Panie ministrze, to ja zadam pytanie, które zadają politycy, niektórzy politycy, o których pan mówił, także niektórzy z publicystów, oni mówią tak, no dobrze, mamy przestępstwa przeciwko Ukraińcom, przeciwko wyznawcom islamu, a co z przestępstwami z nienawiści przeciwko Polakom? Dlaczego policja nie raportuje takich przestępstw, skoro ich zdaniem, tu podkreślam ich zdaniem, relata refero, to jest rosnący problem przestępstwa z nienawiści wobec Polaków?
7: To jest kategoria, którą już wymieniłem. Przestępstwa z nienawiści motywowane...
8: Ale mamy takie przestępstwa w Polsce?
7: Motywowane przynależnością narodową. Jeżeli w toku postępowania wyjdzie nam, że przestępstwo przeciwko Polakowi było motywowane przynależnością narodową, faktem, że jest Polakiem po prostu, no to...
8: Ale były takie przestępstwa ostatnio w statystykach?
7: Nie. To, ale to
8: czyli
7: zostanie...
8: to jest dęcie w jakąś taką trąbkę, która nie istnieje.
7: Ja chcę wyraźnie powiedzieć, my nie mamy żadnego powodu, żeby ukrywać jakiekolwiek dane dotyczące statystyk kryminalnych. Mamy dużą skuteczność. Przestępstwa kryminalne, jak powiedziałem, wyraźny spadek w przestępstwach drogowych tak samo. I w związku z tym nie mamy żadnego powodu, żeby nie podawać rzeczywistego stanu rzeczy. Zresztą byłoby to karygodne, bo po prostu no, co do faktów się nie dyskutuje.
8: A jak wyglądają statystyki, jeśli chodzi o przestępstwa popełniane przez Ukraińców? Bo też cały czas słyszymy, odkąd wpuszczono Ukraińców, dodajmy, że mówią to często politycy, którzy słusznie wyrazili zgodę na wjazd uchodźców do Polski. Ale odkąd przyjechali Ukraińcy, to mamy dużo wyższą przestępczość. To się sprawdza w statystykach, jeśli chodzi o przestępczość dokonywaną przez Ukraińców.
7: To jest na szczęście niewielki procent, jeżeli chodzi o przestępczość cudzoziemską, popełnianą przez cudzoziemców, około 6%. W tamtym roku...
8: 6% przestępstw popełnianych przez cudzoziemców jest popełnionych przez Ukraińców?
7: Nie.
8: Ogólnie?
7: Wszystkich cudzoziemców.
8: 6% wszystkich przestępstw popełniają cudzoziemcy?
7: Tak, Ukraińcy najwięcej, dlatego że to jest największa w Polsce populacja. No, ponad 1,5 miliona ludzi. 1,5 miliona ludzi. Jeżeli odniesiemy to do innych grup, no to jest zdecydowanie kilka razy więcej. Natomiast pozytywne jest to, że w pierwszym półroczu bieżącego roku liczba z tych przestępstw spadła w stosunku do 2025 roku, więc przynosi efekty ta polityka, którą prowadzimy, zasada zero tolerancji dla przestępstw popełnianych w Polsce przez cudzoziemców, naruszania porządku publicznego czy stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa, deportacji najkrócej mówiąc.
8: Przemysław Czarnek właśnie was wyzywał, że za mało deportujecie.
7: No to dobrze by było, gdyby pan Czarnek był w rządzie, przypomniał sobie rok, no na przykład 22, w którym skutecznie doprowadzili do skutecznych deportacji 3 tysięcy ludzi, a my w roku 25 10 tysięcy, to jest trzykrotnie więcej, więc te wezwania po prostu nawet wiedzy elementarnej nie ma. Nie potrafi skojarzyć tego, że nic, znaczy, że w porównaniu z nimi robimy w tej sprawie kilkakrotnie więcej.
8: Wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii przestępstw nienawiści i ich obrony. Grzegorz Braun zapowiedział, że w przyszłorocznych wyborach do Sejmu Komitet Konfederacji Korony Polskiej umieści funkcjonariusza służb mundurowych, czyli na przykład policjanta, strażnika granicznego czy strażnika więziennego na 5. miejscu w każdym okręgu wyborczym. Co na to MSWiA? Bo to będą, no to część z nich, część z tych ludzi to będą, no, ludzie podlegli MSWiA.
7: No, wielkim wysiłkiem doprowadziliśmy do tego, że służby są poza polityką. PiS próbował zapisać Straż Pożarną, Policję zapisać Straż Pożarną i Policję do PiS-u. Na szczęście to się nie udało od 23.
8: No, ale teraz korona próbuje zapisać iluś ludzi oni wrócą do służby. Część z nich nie dostanie się do Sejmu. Polskie prawo głosi dokładnie tyle. Oni mają prawo wystartować, składają wtedy raport do przełożonego, on ich wysyła na urlop bezpłatny, ale jeśli się nie dostaną do Sejmu albo do Senatu, no to wracają do służby. I trudno mi sobie wyobrazić Ukraińca, który przychodzi zgłaszać sprawę, patrzy się, a tu gość siedzi na komendzie, który przed momentem startował z list wyborczych Brauna i opowiadał rzeczy, no, skandaliczne o Ukropolin.
7: To chodzi w ogóle o to, by służby były poza polityką. I to chciałem pokazać to działanie ostatnich lat, w którym wyraźnie komendanci naszych formacji otrzymali jasne zalecenie, że funkcjonariusze muszą wybierać się. Albo realizują się w karierze zawodowej, w instytucjach, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i wszystkich obywateli, albo wybierają karierę polityczną.
8: Pozwala to zrobić. Znaczy, co w takiej sytuacji? Ja wrócę jeszcze raz do tego pytania. Jest sytuacja. Startuje policjant z list Grzegorza Brauna. No jeśli się nie dostanie, to wróci czy nie wróci? Prawo mu pozwala wrócić. Może trzeba zmienić prawo?
7: Prawo pozwala podejmować komendantom tych formacji decyzję o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby, jeżeli jego postępowanie ze względu na dobro formacji. Już dziś mamy taką sytuację, że prawo nie zabrania łączyć mandatu radnego z aktywnością w służbach i mimo tego bo to byli ludzie, którzy byli już w służbie, byli już radnymi w 23 roku, ale mamy 2-3 takie przypadki w skali kraju, w których budzi to duże emocje społeczne, dlatego że przy tak dużej polaryzacji ten funkcjonariusz siłą rzeczy musi się zaangażować po jakiejś stronie, a nie po stronie wszystkich obywateli. Najkrócej mówiąc, nie ma zgody i ktoś, kto podejmie decyzję o karierze politycznej, w szczególności, jeżeli ktoś będzie podejmował decyzję o wyborze kariery politycznej, to musi zapomnieć o karierze w służbach.
0: Powiedział Tomaszowi Telikowskiemu Czesław Mroczek, wiceszef resortu spraw wewnętrznych.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: informacji w RMF FM.
1: Czego ci naukowcy nie odkrywają? Teraz na przykład zabrali się za taką kwestię, jak mózg utrzymuje motywację. Wyniki prowadzonych na szczurach badań przynoszę do studia Grzegorz Jasiński. Witamy serdecznie, Grzegorzu. To co z tych wyników dla nas wynika?
2: No, kluczowy wniosek jest taki, że sztuczne, farmakologiczne wzmacnianie motywacji może nie być takie łatwe. Tymczasem utrata motywacji to jest oczywiście problem, który dotyka przede wszystkim wielu osób cierpiących na różne zaburzenia, takie jak depresja, uzależnienia czy ADHD.
1: To ważna sprawa.
2: Ale to oczywiście też jest problem taki normalny. No dzisiaj mamy poniedziałek, no więc co mówimy o motywacji?
1: Nie powiemy, że szewski, tak.
2: Dotychczas jednak mechanizmy leżące u podstaw tych trudności z motywacją pozostawały w dużej mierze nieznane i zespół badawczy z Uniwersytetu w Nagoi postanowił przyjrzeć się bliżej roli tak zwanych neuronów oreksynowych, komórek nerwowych. One są odpowiedzialne w naszym mózgu między innymi za regulację snu, apetytu, wydatków energetycznych. To nie był taki strzał w ciemno, bo wcześniej już podejrzewano, że właśnie te neurony mogą odgrywać istotną rolę również w procesach motywacyjnych.
1: Mnie zastanawiają, Grzegorzu, te kulisy laboratoryjne, wiesz, bo wcześniej prowadzono badania na myszach.
2: Tak.
1: To w czym te badania na szczurach były lepsze?
2: Okazuje się, że jednak te gryzonie wykazują bardziej złożone zdolności uczenia się. No, są po prostu sprytniejsze i to pozwala na przeprowadzenie bardziej skomplikowanych testów takich behawioralnych. A kluczowym osiągnięciem zespołu było stworzenie genetycznie zmodyfikowanych szczurów, dzięki którym możliwe było precyzyjne sterowanie aktywnością neuronów produkujących oreksynę, sterowanie nimi z pomocą światła. W pierwszym etapie badań naukowcy aktywowali te neurony, a zwierzęta wykonywały test, w którym liczba dotknięć wymaganych do zdobycia nagrody, czyli pożywienia, stopniowo rosła. No to taki test, któremu sami moglibyśmy się poddać, albo
1: taki
2: czasem
1: dotykany.
2: Jesteśmy poddawani. No i oczywiście miarą motywacji był moment, w którym szczur już rezygnował z dalszych prób.
1: No i co się okazywało?
2: Potwierdziło się, że aktywacja neuronów oreksynowych skutkowała większą determinacją. Zwierzęta były bardziej wytrwałe w dążeniu do celu. Z kolei szczury, u których te neurony zostały uszkodzone, szybciej się poddawały.
1: Mówiły pas.
2: Tak. Kolejny etap badań polegał na rejestrowaniu w czasie rzeczywistym aktywności neuronów oreksynowych podczas oczekiwania na nagrodę i jej otrzymywania. No i tutaj zaobserwowano, że aktywność tych komórek rosła tuż przed zdobyciem nagrody, spadała po jej otrzymaniu, a pozostawała podwyższona, gdy ta oczekiwana nagroda się nie pojawiała. Tu
1: no to
2: też
1: jasne.
2: Nie ma niespodzianek.
1: Tak.
2: Co więcej, im większego wysiłku wymagało zdobycie nagrody, tym silniejsza była aktywność neuronów oreksynowych. Wyniki te sugerują, że mózg wykorzystuje właśnie te neurony do powiązania oczekiwań z wysiłkiem, które jest potrzebne do osiągnięcia celu.
1: No to czym można je tak sztucznie pobudzić?
2: No i tu wydaje się, że to nie jest takie proste, dlatego że w kolejnym etapie badań naukowcy zastosowali tę optogenetykę, technikę pozwalającą na precyzyjne sterowanie aktywnością neuronów z pomocą światła i gdy aktywność tych komórek była hamowana, w momencie oczekiwania na nagrodę, no to szczury faktycznie wykazywały mniejszą motywację. Jednak sztuczne pobudzenie neuronów ponad taki naturalny poziom nie prowadziło do dalszego wzrostu motywacji, mimo że neurony reagowały na te stymulacje. Oznacza to, że te neurony oreksynowe są niezbędne do utrzymania motywacji, ale ich nadmierna aktywacja nie przekłada się na jeszcze większą wytrwałość. To sugeruje właśnie, że ta wiedza, owszem, może pomóc w leczeniu zaburzeń związanych z motywacją, jeśli ich przyczyną jest blokada neuronów oreksynowych. Sztuczne pobudzanie? No raczej nie. Jeśli to nie jest ta przyczyna, trzeba kolejnego elementu układanki szukać, a na razie motywować się tradycyjnie.
1: Naturalnie bardzo chcemy poznawać kolejne twoje informacje, Grzegorzu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Grzegorz Jasiński, Radio RMF 24.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24.

0: fun. A w RMF FM pora na nocny kryminał. Kinga Wójcik, Wybierzysko. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Okulscy mieszkali w parterowym domu kawałek za rezerwatem Niebieskie Źródła. Aleksander zatrzymał samochód na podjeździe i zerknął na numer na płocie, aby się upewnić, że dotarł we właściwe miejsce. Wysiadł, podszedł do furtki i nacisnął dzwonek. Po chwili usłyszał brzęczenie oznaczające, że zamek został zwolniony. Pchnął furtkę i pokonał krótki odcinek dzielący go od domu rodziców Dominiki. Dostrzegł, że za budynkiem mieszkalnym stoją stodoła i zagroda dla kur, z której dochodziło gdakanie. Drzwi otworzył mu mężczyzna z pokaźnym brzuchem, upchniętym pod ubrudzoną smarem koszulką. Pan Marek Okulski? A kto pyta? Detektyw Aleksander Zamojski. Przepraszam za najście, ale czy moglibyśmy chwilę porozmawiać? Okulski zmrużył oczy. O czym? Nadszedł kluczowy moment, którego Aleksander bardzo się obawiał. Wiedział, że rodzice Dominiki nie chcą rozmawiać o córce. Dziennikarzy odsyłali z kwitkiem, ale Zamojski liczył, że jeśli zaznaczy, że jest detektywem, Okulski zamieni z nim kilka słów. O Dominice. Facet nawet nie mrugnął. Moja córka nie żyje od przeszło 15 lat, odparł. Dlaczego chce pan o niej rozmawiać? Jeśli da mi pan 5 minut, wszystko wyjaśnię. Dałem panu 2 i nadal nie wiem, po co pan do mnie przyszedł. Niezrażony Zamojski zrobił krok naprzód. Zajmuję się zaginięciem rodziny Hazelów, powiedział. To jeden z powodów. Drugim jest odnalezienie ciała Ingi Kraszewskiej. Na pewno słyszał pan o jej zaginięciu. Druga informacja zdecydowanie bardziej zainteresowała Okulskiego. Uniósł brwi. Był zaskoczony, ale szybko odzyskał rezon. To nie moja sprawa, odparł. Myli się pan. Mężczyzna zmierzył detektywa wzrokiem. Co ta dziewczyna ma wspólnego z Dominiką? Zapytał. Aleksander nie wdawał się w szczegóły. Okulskiemu do niczego by się nie przydały, więc oszczędził mu historii o powodach swojej wyprawy do rezerwatu i odnalezieniu zwłok nastolatki. Policjanci znaleźli ciało Ingi w tym samym miejscu, co ciało pańskiej córki, powiedział. Pomyślałem, że może to pana zainteresować. Okulski rozdziawił usta. Żartuje pan? Nie jestem w nastroju do żartów. To niemożliwe. Z tego powodu chciałem z panem porozmawiać, wyjaśnił Zamojski. I jeżeli da mi pan kilka minut, nie mam nic do powiedzenia. Okulski wszedł mu w słowo. Wszystko, co wiem, powiedziałem 15 lat temu. Nie znam tej zaginionej dziewczyny, ani jej rodziny. Nie wiem, dlaczego ktoś ją zabił. Moja żona również. A ja muszę myśleć o niej. Jest chora i lepiej, żeby pan sobie poszedł. Nie chciałbym jej zdenerwować. Mógłby pan porozmawiać ze mną na zewnątrz. Nie chcę sprawiać kłopotu pańskiej żonie. Lepiej nie. Marek? Z głębi mieszkania rozległo się wołanie. Kto przyszedł? Niech pan idzie, powiedział Okulski i chwycił za klamkę. Zamojski jednak nie ustąpił.
0: Gdy wywierzyska przestają bić, w mieście zawsze dzieje się coś złego. Wywierzysko w RMF FM.

0: Co mają wspólnego nowe śledztwo i sprawa sprzed lat? Kinga Wójcik, wywierzysko w RMF FM.
1: Naprawdę nie przeszkadza panu, że ktoś zabił kolejną dziewczynę? Zapytał. Inga miała 15 lat, Dominika 17. Obie miały przed sobą całe życie. Powtarzam, że nie mam nic do powiedzenia, warknął Okulski i szarpnął klamkę. Aleksander zrozumiał, że nie powinien się z nim spierać. Sięgnął do kieszeni i podał mężczyźnie wizytówkę. Jeśli zmieni pan zdanie, proszę zadzwonić. Okulski wziął karteczkę i spojrzał na detektywa. Zamoyski miał wrażenie, że w oczach mężczyzny dostrzegł wahanie. A potem zatrzasnął mu drzwi przed nosem. Roma zaparkowała przed kamienicą Kraszewskich. Siedziała z wyłączonym silnikiem, usiłując zebrać myśli. Szybko pożałowała swojej prośby. Gdyby mogła, wysłałaby do rodziny Ingi kogoś innego, ale było za późno. Musiała stawić im czoło. Wiedziała, że to będzie jedna z najtrudniejszych rozmów w jej życiu. Obiecała, że odnajdzie Ingę i zawiodła. Teraz musiała ponieść konsekwencje. Przełknęła ślinę i wysiadła z wozu. Powolnym krokiem pokonała ścieżkę prowadzącą do drzwi. Kiedy je otworzyła i weszła na klatkę schodową, poczuła zapach wilgoci. Drzwi zatrzasnęły się, a ona stała w ciemności. Ocknęła się po kilku sekundach i poszukała włącznika światła. Przesuwała palcami po chropowatej ścianie, ale na nic nie natrafiła, więc włączyła latarkę w telefonie. Zapaliła górne lampy. Z bijącym sercem zapukała do Kraszewskich. Czuła, jakby coś ściskało ją w żołądku, a plecy oblał zimny pot. Drzwi się otworzyły, a w progu stanęła matka Ingi. Tuż do rzęs spłynął jej wzdłuż policzków. Oczy miała czerwone i mokre. Wystarczyło, że spojrzała, a Roma już wiedziała, że oni wiedzą. Ale skąd? Kto im powiedział? Dobry wieczór, przyszłam spierdalaj. Sułecka zająknęła się. Czego pani tutaj szuka? Zaatakowała ją Kraszewska. Na cholerę pani tutaj przyszła? Chciałam z wami porozmawiać. O czym? O tym, że moja córka jest martwa? To mi pani chciała powiedzieć? Roma pomyślała, że gorzej być nie mogło. Nie miała pojęcia, który z policjantów był takim idiotą, ale gdyby w tej chwili przed nią stanął, była gotowa zrobić mu krzywdę. Kraszewska wyjęła telefon z tylnej kieszeni spodni i podsunęła go Romie pod nos. My już wiemy, warknęła. Jak pani nie wstyd, co? A takich rzeczy musimy się dowiadywać z internetu. Uważa pani, że tak powinno być? Jesteśmy jej rodzicami, do cholery. Sułecka wzięła od niej smartfon i spojrzała na ekran, gdzie wyświetlał się krótki artykuł o odnalezieniu zwłok Ingi Kraszewskiej. Zerknęła trochę niżej, by odnaleźć autora, a kiedy przeczytała imię i nazwisko, poczuła, jakby miała zaraz zwymiotować. Arek Namirski. Przełknęła gulę w gardle i oddała Monice telefon. To niedopuszczalne, powiedział. Przepraszam. Nie miałam pojęcia, że prasa już wie. Taka sytuacja nie powinna się zdarzyć. Wolała nie myśleć, jak poczuli się rodzice dziewczyny, kiedy zobaczyli ten artykuł. Nie było w nim konkretów, a jedynie sucha informacja. Myślałam, że policja działa w inny sposób, ale się k***a pomyliłam, syknęła Kraszewska. Niech pani stąd idzie. Obiecała pani, że odnajdzie Ingę i nie dotrzymała słowa.
0: Aleksander Zamoyski i Roma Sułecka na tropie lokalnych tajemnic. Wywierzysko w RMF FM.

Bardzo gorąco będzie dziś w ciągu dnia. Właściwie tylko dwa regiony Polski doświadczą temperatury poniżej 30 stopni. To warmińsko-mazurskie i pomorskie, tam od 24 do 28 stopni. Pozostałe regiony no to powyżej 30 w wielu miejscach. Małopolska, Podkarpacie oraz lubelskie to 36-37 stopni. Trzeba pamiętać, że to jest temperatura prognozowana w cieniu. To oznacza, że odczuwalna temperatura, na przykład ta w słońcu, będzie dużo wyższa, więc pijcie dużo wody. Pamiętajcie o kremach przeciwsłonecznych oraz oczywiście o cieniu. Jeśli możecie go sobie zorganizować w dowolnym miejscu, to na pewno warto z tego skorzystać. A teraz jest pięknie i chłodno jeszcze. I tego też można doświadczyć. W programie Pierwsza Kawa z RMF.

Wtorkowy poranek. Jeszcze trochę do wschodu słońca. Na razie za 8 minut godzina 4. Rada tych, którzy wstają dzień, wstają i rozpoczynają ten dzień, to będzie ważny komunikat. Korzystajcie z tych chwil teraz, póki jest jeszcze tak chłodno. Można wpuścić trochę świeżego, pięknego powietrza do waszych domów, do waszych mieszkań i zobaczycie, jak potem w ciągu dnia będziecie doceniać te poranne chwile. U nas oczywiście także fakty, w nich powiemy m.in. o drobnych utrudnieniach na drodze S7 na Warmii i Mazurach. To chodzi o pasy w kierunku Gdańska. Zostańcie zatem z RMF FM i jedźcie bezpiecznie.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM i najbardziej wpływowi ludzie w Polsce.
2: Moim gościem będzie minister finansów Andrzej Domański, a porozmawiamy o programie CPN i pieniądzach na niego, a także o drugim progu podatkowym.
1: Już dziś po 8:00 poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski.
3: Zaczynamy fakty o godzinie 4:00, a zatem posłuchajmy, co się wydarzyło, o czym warto wiedzieć o tej porze. W RMF FM poinformuje Was Mateusz Bożek.
4: Na początek tego wydania faktów ważne wieści dla kierowców z trasy S7 w Warmińsko-Mazurskiem. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Powiemy też o planach rządu dotyczących obniżki cen paliw. Z resortu energii płyną nowe informacje. A na koniec o kosmicznych planach kopalni Wujek. Kierowcy, musicie uważać na trasie S7 w Warmińsko-Mazurskiem. W pobliżu Rychnowa to odcinek Ostróda-Olsztynek. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Gdańska. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest obniżka VAT-u na paliwo. Takie sygnały docierają do nas z resortu energii. W ubiegłym tygodniu Donald Tusk zasugerował, że rząd może wprowadzić obniżkę cen na stacjach na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Pod warunkiem, że ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną w wyniku napięć na Bliskim Wschodzie. Dlaczego nie będzie pełnego pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej? To wyjaśni reporter RMF FM Jakub Rybski.
5: Dlatego, że do tego potrzebna byłaby ustawa, a do obniżki VAT-u wystarczy tylko rozporządzenie. W sierpniu trwają sejmowe wakacje, dlatego nie dałoby się do połowy miesiąca przyjąć odpowiedniego projektu. Minister Miłosz Motyka stwierdził jednak, że trwają także rozmowy z Orlenem.
6: To są to rozmowy przede wszystkim pod kątem właśnie minimalnych marży detalicznych. O tym rozmawiamy. One są de facto dzisiaj obniżone do minimum. Pewnego rozszerzenia wymaga też ten zakres promocyjny, który Orlen ma.
5: Szef resortu energii stwierdził też, że obniżka cen paliw byłaby dziś pewna, gdyby nie decyzja Karola Nawrockiego o skierowaniu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Projekt zakładał daninę w wysokości 60% zarobków wygenerowanych od marca do grudnia 2026 roku. Prezydent uzasadniał jednak, że prawo nie może działać wstecz, więc wdrażany podatek powinien dotyczyć tylko przyszłych zysków.
4: Wrocławska prokuratura złożyła do sądu wniosek o areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Kobieta opuściła już szpital. Ukrainiec usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem i zadania kilku ran kłutych w okolice szyi i klatki piersiowej. 18-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Ruszyły pilne prace związane z pogłębieniem morskiego wejścia do portu we Władysławowie. Piasek pobrany z dna wylewany jest na brzeg. Dzięki temu plaża staje się większa.
7: No dobrze, ja to lubię duże plaże. Tak?
8: Dzisiaj żałuję, że nie wzięliśmy takiej kuchenki podręcznej, bo można by było flądry zjeść na miejscu.
9: Tyle miejsca jest też.
8: Piach nie sypałby na patelnię.
9: No właśnie, bo jak jest mokry, to nie sypie.
8: Tak.
9: Sypywanie piasku to oznacza jedno nad morzem, bursztyn.
10: Tak.
9: Jest? Nie ma go?
10: Jest. Dzisiaj akurat mi się udało. Pokaż.
9: To jest porządny kawałek.
10: Pierwszy raz taki duży znalazłem.
11: Różne z dna, no niestety się nie przygotowałem. Przypadkiem przyjechałem, patrzę, coś ludzie zbierają, mówię, podejdę, nie? No i patrzę, bursztyny faktycznie zbierają ludzie. Jak na to, że nic nie mam, tylko patyczek i kubek. I tak jest naprawdę całkiem nieźle.
4: Usłyszał we Władysławowie nasz reporter Stanisław Pawłowski.
0: Ale kosmos. Słuchacie faktów RMF FM.
4: W likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach może powstać Centrum Technologii Kosmicznych. Powołana ma zostać spółka z udziałem samorządów, która będzie pracowała nad takim projektem. Pomysłodawca dr Tomasz Rożek przekonuje, że kopalnia i kosmos mają wiele wspólnego.
12: W kosmosie kolejne globy my będziemy zdobywali też pod ziemią. To nie jest tak, że na Marsie czy na Księżycu będziemy budowali piękne kopuły, jakie znamy wszyscy z filmów science fiction. Zbyt wysokie promieniowanie, brak atmosfery, zbyt duże wahnięcia temperatury, to wszystko powoduje, że my wszędzie tam też będziemy wchodzili pod ziemię. Albo będziemy korzystali z naturalnych, geologicznych tworów na tych globach, jak chociażby tunele lawowe, albo będziemy budowali infrastrukturę i ją przysypywali grubą warstwą regolitu czy marsjańskiego gruntu. Więc tak naprawdę tam też będziemy pod ziemią.
4: Wczoraj z naukowcami i samorządowcami spotkał się minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział wsparcie dla kosmicznego projektu w kopalni Wujek. Niezwykle skomplikowaną operację u 2,5-letniego Mikołaja przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Chłopiec trafił tam ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. Kwalifikował się do przeszczepu serca i płuc, ale specjaliści zdecydowali się na zabieg. Właściwie przebudowę niemal całego serca.
13: No to była bardzo skomplikowana operacja, tak nawet w literaturze anglosaskiej często nazywają ją wręcz kosmiczną operacją. Z tego powodu, że tutaj mamy wykonane kilka zabiegów jednoczasowo. Polega to na tym, że koledzy kardiochirurdzy zamieniają pracę prawej komory na lewą komorę, a lewa komora pełni taką funkcję połowy komory prawej i tak naprawdę jest ona wspomagana dodatkowym krążeniem, które koledzy stwarzają takie specjalne tunele wewnątrz i zewnątrz sercowe, żeby to wszystko mogło dobrze funkcjonować. Zabieg jest bardzo złożony i tak jak mówił pan doktor Zaleski, wymaga dużo czasu, wieloetapowości, no i także dwóch zabiegów kardiochirurgicznych, żeby to wszystko poszło sprawnie. Niestety rozległość tego zabiegu jest olbrzymia, tyczy większości tkanek mięśnia sercowego, jak również naczyń odchodzących od serca, w związku z czym bardzo łatwo jest popełnić jakiś błąd, czy doszyć, powiedzmy tak kolokwialnie mówiąc, łatkę nie tak jak trzeba, w związku z czym wyniki tych zabiegów nie zawsze są optymalne, a w naszym przypadku udało się naprawdę to fantastycznie, tak jak państwo widzą, Mikołaj funkcjonuje bardzo dobrze, jak zaglądamy mu do serduszka, również to serce funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinno, prawda? Także nie mamy żadnych zaburzeń o charakterze właśnie niewydolności, niedomykalności zastosowkowych, czy też zwężeń, czego moglibyśmy się obawiać. Natomiast na chwilę obecną to wszystko funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinno.
14: W jakim stanie Mikołaj trafił tutaj do państwa, do szpitala?
15: Mikołaj trafił do nas z zespołem niedorozwoju lewego serca, czyli jego lewa komora nie jest prawidłowo rozwinięta. Prowadzone jego leczenie było w innym ośrodku. I niestety doszło do licznych powikłań, przede wszystkim rozwoju nadciśnienia płucnego. I no to powodowało, że Mikołaj był kwalifikowany do przeszczepu serca i płuc w ośrodku macierzystym. Udało się tego uniknąć. No pierwsze zadanie, pierwsze wyzwanie przed nami to było wyleczenie tego nadciśnienia płucnego, które się wytworzyło. I tutaj pan profesor Kusa ze swoim zespołem poprzez interwencje wewnątrznaczyniowe i leczenie farmakologiczne to nadciśnienie płucne wyleczył. No i później mogliśmy przystąpić do tej operacji rekonstrukcyjnej.
14: Ile takich operacji wykonuje się na świecie?
15: Każdy z tych elementów to są operacje wykonywane. Operacje tego przełożenia podwójnego to jest kilkanaście, może w tej chwili około 20 kilku operacji na świecie, ale operacje składające się z tych wszystkich elementów, czyli wielopoziomowa rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch. No w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie przeprowadzona w takiej koncepcji dwuzespołowej, prawda? Czyli dwóch operacji jednocześnie. Ona trwała 12 godzin. 12 godzin pracy dwóch zespołów, prawda? Czyli jeśli by pracował jeden zespół, no to ona by musiała trwać powyżej 20 godzin, co w zasadzie jest niemożliwe, żeby organizm ludzki tak długo był w trakcie krążenia pozaustrojowego. Jest to dwa zespoły chirurgiczne, mój i pani doktor Kopacz z doktorem Gęcą, i do każdego zespołu jest przypisane kilkanaście osób, prawda? Czyli lekarzy kardiologów, anestezjologów, pań pielęgniarek operacyjnych, pielęgniarek anestezjologicznych i no, podwojony zespół krążenia pozaustrojowego.
14: Co teraz dalej z Mikołajem będzie? Jaka rysuje się przyszłość?
15: Wymaga bardzo skrupulatnej kontroli, dlatego że no, jest to innowacyjny zabieg na tyle, że nie mamy takich pacjentów i nie mamy kogo zapytać, jak taki pacjent funkcjonuje w przyszłości. No, mamy oczywiście informacje jednostkowe, jak podobni pacjenci funkcjonują, więc wymaga skrupulatnej kontroli. Jest w tym momencie 3 miesiące po operacji. No, jak państwo widzą, doszedł bardzo szybko do siebie i funkcjonuje już w zasadzie normalnie. No, Tak naprawdę czas pokaże, ale jesteśmy bardzo dobrej myśli, bo ta prawa kolana systemowa funkcjonuje dobrze, a no z doświadczenia wiemy, że jeśli start jest dobry, to później wiele lat, kilkadziesiąt lat to serce funkcjonuje dobrze.
14: Ja bym chciała zapytać jeszcze o te przygotowania do zabiegu. My tu mówimy o 12 godzinach zabiegu, ale w ogóle podjęcie decyzji takiej to jest chyba trudna sprawa.
15: No tak, dokładnie. Decyzja, najtrudniejszym elementem operacji jest decyzja, prawda? Podjąć się tego trudnego zadania, to jest ogromnie ryzykowne, bo wiemy, że tych operacji, których jest mało przeprowadzanych, wiemy, że duża część nie kończy się dobrym efektem. No ale tutaj mieliśmy sytuację wszystko albo nic, prawda? Czyli to ułatwiało nam podjęcie decyzji, bo jeśli byśmy tego nie zrobili, no to tak naprawdę rokowanie co do życia Mikołaja było bardzo złe.
14: Czy będą potrzebne kolejne operacje?
15: Znaczy, mam taką głęboką nadzieję, że nie będzie wymagana operacja kardiochirurgiczna już u Mikołaja w przyszłości. Jest duża szansa, że ewentualne braki wzrostu tkanek, prawda? No bo oprócz tego, że mamy ten efekt na dziś, no to wszystko musi jeszcze rosnąć razem z Mikołajem, bo jest dzieckiem, że te rzeczy będzie można robić wewnątrznaczyniowo.
14: Czy Mikołaj może teraz funkcjonować tak samo jak inne dzieci w jego wieku?
15: Taki był cel operacji, żeby przywrócić taki model krążenia, który da jak najlepsze funkcjonowanie, jak najlepszą jakość życia. Także tak jak Państwo widzicie, no Mikołaj swojej aktywności takiej ruchowej, intelektualnej nie odbiega od swoich rówieśników i tego oczekujemy od jego przyszłości.
14: My widzimy Mikołaja rzeczywiście ruchliwego. Jak funkcjonował Mikołaj przed tą operacją?
15: Znaczy pacjenci, którzy mają nadciśnienie płucne, to są pacjenci, którym brakuje tlenu. Oni to widzą rodzice poprzez sinienie, prawda? Czyli ten pacjent, no ja to porównuję, zawsze mówię rodzicom, jak no, zwykły człowiek na wysokości 8000 metrów, prawda? Czyli saturację w okolicach 80, prawda? Brak tchu, brak możliwości wykonywania jakiegokolwiek wysiłku, konieczność częstych odpoczynków, więc no tak wygląda jego funkcjonowanie przed operacją.
16: To był dla nas ogromny stres, dlatego że nie wiedzieliśmy, co będzie dalej z Mikołajkiem, bo naprawdę to, że tak powiem, ta operacja to była naprawdę ostatnia deska ratunku dla Mikołajka. Jak wyglądało jego życie? Znaczy na pewno widzieliśmy, że się więcej męczył. Miał zasinienia rączek, nóżek, ust, jak go kąpaliśmy, naprawdę był dużo tych zasinień. Bardzo dużo się męczył, pocił. Bo też mam dwójkę rodzeństwa Mikołajek ma, więc jak się bawili, widziałam, że on się więcej męczy. No i pan doktor też tutaj, Grzegorz Zalewski, powiedział, że to też nie może tak funkcjonować. Nie może tak zostać. Musi być to zrobione, bo po prostu nie wiadomo, ile by pożył Mikołajek.
14: A jak teraz Mikołaj funkcjonuje?
16: Jak jesteśmy w domu, to po prostu zapominamy o tym, że on w ogóle ma wadę serca, że on jest po tej operacji, bo on naprawdę nie możemy za nim nadgonić. On szaleje, bawi się na placu zabaw, biega, uwielbia samochody. Widzimy po nim, że on się mniej męczy. Nie ma tych zasinień na ciele. Naprawdę, to jest bardzo wesołe, energiczne dziecko. Pan doktor, no, naprawdę, ja to zawsze będę... On po prostu podarował Mikołajowi życie. Szansę na funkcjonowanie, no, że tak powiem, na normalne życie, tak? Dzięki Bogu pan doktor się tu zdecydował przeprowadzić i mówię, jesteśmy tak wdzięczni, że będziemy się kłaniać do końca życia. Naprawdę, i dziękować.
4: Z kardiologiem profesorem Jackiem Kusą, kardiochirurgiem doktorem Grzegorzem Zalewskim oraz panią Hanną, mamą Mikołaja, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Kolejne minuty przed nami, dzień się rozpoczyna, dzień się zaczyna, za chwilę wstanie słońce i będzie bardzo gorąco. Tu RMF, program Pierwsza Kawa, RMF, Marcin Jędrych, dzień dobry. Eurythmics, Domagała im rozum. To nasz muzyczny

0: 23 minuty po godzinie 4 to RMF i program Pierwsza Kawa z RMF. Jeśli jesteście już po tej pierwszej kawie, to bardzo dobrze się składa, bo jak zawsze taka kawa nastaje pozytywnie na kolejne minuty nowego, otwierającego się dnia. Przy okazji jeszcze tutaj kontakt ze słuchaczem. Halo?
1: Cześć, tu Wiktor Złowicza. Wreszcie porządnie gracie. I tak trzymać.
0: No zgadzam się z tym, że porządnie gramy. Słowo wreszcie mnie nie pasuje, bo robimy to samo do wyboru.

0: takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Oczywiście można też to odnieść do tej sytuacji pogodowej, która towarzyszy nam i będzie nam towarzyszyć w najbliższych dniach, bo w studiu ponownie Mateusz Bożek.
1: Jestem.
0: No wiemy, witam, że jest gorąco i będzie gorąco.
1: Jest gorąco, będzie gorąco. No, Europa zmaga się z kolejną czwartą już falą upałów. W Polsce nawet 38 stopni dzisiaj mogą termometry pokazać, tak, zwłaszcza w południowej.
0: Te prognozy, tak.
1: No właśnie, niezbyt dobre, prawda? 38
0: to już
1: stopni.
0: To za dużo jest, tak.
1: To już za dużo, zdecydowanie za dużo.
0: O 10 za dużo, moje.
1: Oj, zdecydowanie. Dla mnie o 13-14 nawet. Wysokie temperatury, niewielka ilość opadów, no dotykają coraz mocniej też gospodarek krajów Starego Kontynentu. Szczególnie ciężko jest w Rumunii i na Węgrzech. W tej pierwszej jest z powodu rekordowo niskiego stanu wody w Dunaju.
0: A tak, trzeba o tym było, słyszeliśmy.
1: Dokładnie, tak. Trzeba było wyłączyć jeden z dwóch reaktorów elektrowni w Czernowadzie. Ta elektrownia dostarcza blisko 1/5 produkcji energii elektrycznej i w tej chwili trwa walka o to, żeby w ogóle utrzymać jej pracę, żeby nie wyłączać tego drugiego bloku. Dosłownie można nazwać to walką, bo rumuńska armia przeprowadziła kontrolowane detonacje na Dunaju, aby zwiększyć dopływ wody do elektrowni.
0: A ciekawe.
1: No dokładnie. A z kolei na Węgrzech też z powodu niskiego stanu wody w tej samej zresztą rzece zamknięto elektrownię jądrową w Pakrz. Nie wygląda to dobrze.
0: Tak, no widzieliśmy też zdjęcia Dunaju, który odsłonił różnego rodzaju artefakty nawet z czasów II wojny światowej.
1: Tak, tak jest, miny.
0: Tak, zaskakujące, albo jakieś zatopione jednostki pływające jeszcze z czasów II wojny światowej. Z kolei w Debreczynie wprowadzono limity zużycia wody. Zabrania się podlewania terenów zielonych, przestrzeni publicznych, wodopitną, mycia samochodów, uruchamiania fontan i wodotysków. No to dość zrozumiałe oczywiście.
1: Tak, no zgadza się. No władze proszą, aby wstrzymać się z tymi czynnościami, aby ograniczyć zużycie wody. No w tej chwili to jest właściwie złoto.
0: Tak, a co u nas? Czy mamy się też takich obostrzeń u nas spodziewać, Mateusz?
1: Według Ministerstwa Energii nie. Resort przekonuje, że jesteśmy przygotowani na kolejną falę upałów. Co więcej, twierdzi, że możemy nawet pomóc Węgrom w dostarczaniu energii. A o tym wszystkim powiem w faktach o 5:00 szczegółowo.
0: To już za 27 minut. Dziękuję.

I konieczny zwrot, czy też hasło ze słynnej misji Apollo 13, które przez lata funkcjonuje również w takim powszechnym obiegu jako Houston, mamy problem, trafiło również do popkultury w piosence Jaśka Piwowarczyka. Halo Houston przed chwilą, a u nas Natalia Kukulska powraca.

fakty i tematy zawsze w programie Pierwsza Kawa z RMF dla naszych słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy podróżują albo właśnie zaczynają swoją poranną podróż. Będą ważne fakty już za 10 minut dla użytkowników drogi S3 oraz autostrady A4.

0: Poranek z radiem RMF FM. U nas już prawie godzina piąta, a zatem najważniejsze fakty. Wszystko to, o czym powinniście właśnie teraz wiedzieć, przedstawi Mateusz Bożek.
1: Na początek ważne informacje dla kierowców z drogi S3 i autostrady A4. Jeśli jedziecie tymi trasami, dajcie głośniej. W faktach ostrzegamy też przed upałami. Termometry pokażą dziś nawet 38 stopni. Na koniec zajrzymy do Łańcuta, w którym w najbliższy piątek zagości kino. Kierowcy. Zablokowana w kierunku Lubawki jest trasa S3 w Jaworze na Dolnym Śląsku. Dachował tam bus. Nie ma informacji o poszkodowanych. Musicie uważać także na autostradzie A4 w Michałowie, niedaleko Opola. Tam bus zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. W tym wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. Nawet 38 stopni mogą pokazać dziś termometry w południowo-wschodniej i centralnej części kraju. Dla tych rejonów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. W zachodniej i północnej Polsce temperatura sięgnie maksymalnie 33 stopni. Tam również obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. Nasz system energetyczny jest bezpieczny, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Szef tego resortu stwierdził, że Polska jest przygotowana na kolejną falę upałów.
2: W 2026 roku, w momencie rekordowego zapotrzebowania na moc, tutaj mówimy o styczniu, mieliśmy nadwyżkę, mogliśmy eksportować energię, jednocześnie też mając dużą poduszkę. Więc jeżeli chodzi o kwestię związaną z zapotrzebowaniem, przede wszystkim to tutaj ryzyka nie ma większe, widzimy po stronie przesyłki pod kątem lokalnych przeciążeń sieci.
1: Mówił minister Miłosz Motyka. Dodał, że Polska może pełnić rolę eksportera energii na Węgry, gdzie sytuacja jest bardzo trudna. Ze względu na niski stan wody w Dunaju zamknięto węgierską elektrownię jądrową w Paksz. Dwa śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, połączone w jedno. Dalsze postępowanie będzie prowadzić Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
3: Teraz pokrzywdzeni powinni kierować korespondencję właśnie do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, a nie do Prokuratury Regionalnej. Prokuratura Krajowa prowadziła do tej pory postępowanie dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, która później zmieniła nazwę na Zonda Krypto. Jak informują śledczy, w sprawach zachodzi łączność podmiotowa i przedmiotowa, stąd połączenie śledztw. Afera Zonda Krypto wybuchła wiosną tego roku. Użytkownicy tej giełdy zaczęli mieć problemy z wypłatą środków. Wszczęto wówczas śledztwo pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zgłoszeń od poszkodowanych.
1: Nieznany pocisk uderzył w statek handlowy w cieśninie Ormus, około 40 km od omańskiego miasta Hasab, informuje brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Żeglugi. Dotychczas brak informacji o ofiarach lub uszkodzeniach. Incydent oznacza dalszą eskalację działań zbrojnych w rejonie Zatoki Perskiej. Znany muzyk zagra innego znanego muzyka w filmie biograficznym. W jaką rolę wcieli się John Legend? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
4: John Legend zagra Harry'ego Belafonte, pomysłodawcę charytatywnego przeboju We Are The World, autora wielkiego hitu Banana Boat Song. To będzie opowieść o burzy politycznej i kulturowej wokół powstawania albumu Graceland Paula Simona sprzed dokładnie 40 lat, który nagrywano w ogarniętej apartheidem RPA. Belafonte był głosem sumienia i doradcą, którego Simon nie posłuchał. W obsadzie biografii są też m.in. Guy Pearce i znana z Wicked Cynthia Erivo. Zdjęcia do filmu właśnie ruszyły w RPA. Czekamy na datę premiery.
1: A skoro mowa o kinie, Łańcut w najbliższy piątek znajdzie się na podkarpackim szlaku filmowym. To okazja, by przypomnieć sobie filmy nagrane we wnętrzach tamtejszego zamku, a to choćby Trędowata.
5: Już wcześniej zebraliśmy szereg historii związanych z miejscem, bo szlak filmowy to przede wszystkim opowieści o filmach, to są kulisy, anegdoty, historie, to czego zazwyczaj nie widzimy, o czym nie słyszymy, a co wydaje się często najbardziej interesujące, czyli jak te filmy powstawały, co się udawało, co się nie udawało. Te historie nas szlaku przywołujemy. Organizujemy panele dyskusyjne, mamy opracowaną mapę spacerownik z anegdotami, mamy stronę internetową, która wszystkie te produkcje prezentuje wraz właśnie z cytatami, z anegdotami, z ciekawostkami. W tym roku to przede wszystkim spotkanie z Trendowatą.
1: Bo, jak przypomina Marta Kraus z Podkarpackiej Komisji Filmowej, w tym roku mija 50 lat od premiery tego filmu. Z kolejnymi efektami my wraz z RMF FM wracamy punktualnie o 6. Zapraszam na nie w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Nowy dzień się budzi, nowy dzień się zaczyna. Czwarty dzień sierpnia 2026 roku. Uff, jak dziś będzie gorąco, o tym będziemy bardzo często mówić, przypominać i zarazem radzić, by dbać o siebie, pić dużo wody i przede wszystkim szukać miejsc, które będą zacienione, o ile oczywiście będzie to możliwe. U nas 5 minut po godzinie 5, tu Marcin Jędryk, pierwsza kawa z RMF. Kto planuje ten napój, niech pomyśli być może o

13 minut temu wstało słońce, rozpoczynając dzień, który ma w kalendarzu numer 4 sierpnia. Obchodzą dziś swoje imieniny, między innymi Dominik. I a propos właśnie tego pięknego męskiego imienia, taka ludowa przypowieść. Może na dzisiaj akurat będzie bardzo na czasie, bo kiedy w Dominika słońce grzeje, od ostrej zimy człek zemdleje. Więc jak komuś dziś będzie bardzo gorąco, to niech sobie pomyśli, że kilka miesięcy może być bardzo zimno, chłodno, przeraźliwie jest. 15 po 5. Tu RMF. Pierwsza kawa.

0: 27 minut po godzinie 5 to jest właśnie czas rozpędu całego dnia 4 sierpnia 2026 roku. I o czym warto dziś się wiedzieć, o tym teraz ponownie Mateusz Bożek w studio.
1: Zgadza się, jestem. No, po ranku jednym z głównych tematów na pewno będą obniżki cen paliw.
0: Tak.
1: Premier Donald Tusk zapowiada już wcześniej, że jest możliwe ich wprowadzenie na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Resort Energii planuje, chce obniżyć podatek VAT na te paliwa. Mhm. Przyjrzymy się dokładnie tym planom, a także temu, jak Europa, jej gospodarka, energetyka radzą sobie z kolejną falą upałów.
0: No właśnie, mówiliśmy o tym, że ciężko na Węgrzech, w Rumunii też
1: ciężko
0: są problemy.
1: Ciężko na Węgrzech, ciężko nam w Rumunii, dokładnie tak. I że państwom Starego Kontynentu, właśnie patrząc na to, co tam się dzieje, grozi blackout.
0: A u nas, jak mówił minister Motyka, wszystko w porządku, mamy nadwyżki energii.
1: Mam nadwyżki energii, tak, jesteśmy nawet w stanie pomóc Węgrom, prawda?
0: Pogoda powie dzisiaj, sprawdzam i jutro.
1: Dokładnie tak, więc będziemy na pewno się temu przyglądać. No ale żeby nie było tak smutno i źle, to czekamy też z niecierpliwością na powrót naszych siatkarzy z Chin.
0: Złotych siatkarzy,
1: biało-czerwoni, przypomnę, wygrali tam Ligę Narodów, pokonując w finale Stany Zjednoczone. Dzisiaj mają wrócić do kraju. No, będzie nie lada święto pewnie.
0: Tak.
1: W Warszawie. Polacy mogą się pochwalić aż 3 triumfami w siatkarskiej Lidze Narodów. Mam nadzieję, że to nie będą ostatnie 3, tylko będą i kolejne, i kolejne, i kolejne.
0: Tak, liczymy na kolejne sukcesy, a dziś, życząc dobrego dnia, pozdrawiam cię, Mateusz. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: słoneczny, bardzo ciepły dzień zapowiada się dziś, wtorek, 4 sierpnia 2026 roku. Za chwilę program Stawaj Szkoda Lata. Tomasz Obratowski, Przemysław Skowron, a Marcin Jędrych, dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia.
1: Reklama. Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwrot wskazujący na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Lato. RMF FM.

0: meble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: A wakacje z RMF FM brzmią tak.

0: oddacie zaraz głośniej. Następny numer to będzie Szakirka. Są nowe badania z USA i okazuje się, że mężczyźni myślą o seksie średnio 19 razy dziennie.
1: Przyznać się, który obniża średnią.
0: Czekaj, bo wcześniej były badania i tam one mówiły, że facet robi to co 7 sekund.
1: Aha.
0: To była bzdura, bo to by znaczyło, że jakieś 8 tysięcy razy na dobę. No.
1: Mhm.
0: Szkoda tylko, że ani jedni, ani drudzy autorzy badania nie piszą, co konkretnie facet myśli.
1: A kogo to poza nim obchodzi?

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Reklama.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku, różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy, opakowanie 10 rolek, teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ej, chłopaki, bo Mateusz przylatuje z Islandii, a do tego Tomek ma urodzinę. Może beach party i roller coastery?
7: To może mega wypad do Energylandii. Słyszałem, że RMF FM rozdaje bilety.
8: Przygotuj się na Magic Night w Energylandii. Napisz na www.rmffm, czemu twoja paczka koniecznie musi się tam spotkać. Do zgarnięcia bilety do Energylandii i kieszonkowe.
0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit. Barbara w Media Expert. Nowości. Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
12: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
11: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
12: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
11: Jeszcze możesz wziąć w

0: sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.
3: To już prawie siódma, co to oznacza, że mamy dla Was w tym momencie fakty w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski, zapraszamy.
4: A pod lupą porannych faktów Port Polska.
5: Największe lotnisko w Polsce planowane między Łodzią a Warszawą. W piątek odwołano prezesa i jednego członków zarządu spółki CPK, która odpowiada za inwestycje.
4: Ukraińskie drony zaatakowały o poranku region moskiewski.
5: Donald Trump daje Iranowi ostatnią szansę przed dekapitacją.
4: I po tej dyplomacji à la Trump krótka wizyta na Półwyspie Helskim.
6: Na święty spokój masz, super.
5: 568 milionów złotych wyniesie kwota odszkodowań dla wywłaszczonych właścicieli gruntów, na których powstać ma Port Polska, dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Chodzi o największe lotnisko w Polsce planowane między Łodzią a Warszawą w mazowieckim Baranowie. W piątek odwołani zostali prezes, jeden z członków zarządu spółki CPK, która odpowiada za te właśnie inwestycje.
5: A Michał razem z nami w porannych faktach o siódmej. Dzień dobry, Michał.
7: Dzień dobry.
5: Ty odwiedzałeś Baranów. Kiedy skończą się wywłaszczenia?
7: W październiku. Wtedy też fizycznie ma już ruszyć budowa. To potwierdza Piotr Achwalski z Portu Polska.
8: Mamy stradziałek, większość już pozyskaną. W tym miejscu, gdzie potrzebujemy, mamy już decyzje lokalizacyjne, więc możemy budować.
7: Z kolei mieszkańcy Baranowa pokazali mi, że większość ich sąsiadów już się stamtąd wyprowadziła.
9: Strona to praktycznie tutaj cała. Tam córka moja troszkę dalej mieszka, nowy domek postawiony i wykupili to od niej, bo powiedzieli, że jakaś droga techniczna będzie szła.
7: Kiedy się wyprowadziła córka stąd?
9: A do grudnia ma termin wyprowadzenia się. Pieniążki już dostała, sobie tam poukładać na to wszystko tego.
7: Dużo osób zostało, dużo osób nie chce się wyprowadzić?
9: Bardzo mało. Między innymi ja należę do tych, bo przecież trochę mi było szkoda.
7: A pierwszy samolot w Baranowie ma wylądować według planów za ponad 6 lat.
4: Jak dzisiaj wygląda to miejsce? To możecie zobaczyć na rmf24.pl. Do Baranowa wrócimy w porannych faktach. Ukraińskie drony zaatakowały region moskiewski.
5: Jak przed chwilą podały lokalne władze, zginęło 5 osób, 6 zostało rannych.
4: Z kolei Ukraina informuje, że w rosyjskim nalocie na miasto Sumy zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych.
5: Rosjanie zaatakowali cywilną infrastrukturę miasta bombami kierowanymi. Stany Zjednoczone prowadzą rozmowę z Teheranem na prośbę strony irańskiej. Tak ogłasza Donald Trump.
4: Amerykański prezydent jednocześnie ponownie zagroził potężnym atakiem na Irana.
5: Chcę dać im ostatnią szansę, zanim dojdzie do dekapitacji. To, co zaplanowaliśmy i co wciąż planujemy, jest niezwykle trudne do zrealizowania. Zobaczymy, co się wydarzy, ale to naprawdę bardzo trudne zadanie.
4: Tymczasem strona irańska przekazała, że nie prowadzi żadnych rozmów z USA.
10: Europa w kryzysie energetycznym.
5: Fala ekstremalnych upałów przetacza się przez stary kontynent.
4: Susza i wysoka temperatura powodują coraz trudniejszą sytuację energetyczną.
5: Niski poziom wody w Dunaju sprawił, że rumuńskie władze wyłączyły jeden z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej w Czernowodzie.
4: Rumuńska armia wznowiła kontrolowane detonacje na rzece, aby doprowadzić więcej wody do tej właśnie siłowni.
5: Jak mówił w radiu RMF 24, Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki Europie, grozi wizja blackoutu.
11: Mamy tutaj do czynienia z czymś, co powoli nabiera rozmiarów kryzysu energetycznego. To jest coś, co może prowadzić do załamania się tych systemów. Jeżeli nie znajdą się moce, które będą w stanie wejść w miejsce tych wygaszanych jednostek, czy to jądrowych, czy wodnych, no to faktycznie blackout może się pojawić.
4: Afrykańskie upały szykują się także w Polsce.
5: A przyjemne 18 stopni w tej chwili na Półwyspie Helskim. W południe 22 kreski.
4: Nasz reporter sprawdzał, jak przebiegają wakacje w Kuźnicy.
12: W domu śniadanko, tutaj albo czasami na plaży, więc można odpoczywać.
13: Lubię wstawać sobie trochę wcześniej i na przykład tak jak teraz tutaj jestem, to sobie nawet wyjść na plaży, pobiegać właśnie, jak jest jeszcze takie słoneczko nisko i tak super świeci na wodę. Półwysep ogólnie jest miejscem, do którego warto przyjechać i się tak po prostu odciąć od jakby tamtej części Polski. Tutaj po prostu jest inny świat i tutaj po prostu poczuć vibe.
14: Poranki tutaj jak wyglądają?
15: 6 rano. I już wstajesz, idziesz do piekarni po bułeczki świeże. Urlop, ale o 6 rano już stoisz w piekarni, nie?
14: Wtedy tutaj.
15: No potem idziesz tu, no. Też od 7 już na nóżkach, nie?
16: Na plaży jak się idzie, to zawsze jest miejsce.
15: Tu sobie jakieś deski pływają, tam gdzieś jak zobaczysz. No święty spokój masz, super.
5: Ciekawe, gdzie ten pan w Kuźnicy, w tym miejscu świętego spokoju, znalazł piekarnię. Te głosy na Półwyspie zabrał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Nad morzem trochę chłodniej. Dokładną temperaturę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Magdalena Karwat-Marek.
0: Jak słyszeliście już w faktach, dzisiaj dalszy ciąg upałów. Najcieplej zapowiada się na Podkarpaciu, tam nawet do 36 stopni, ale jak tak patrzę na mapy, to w Krakowie, we Wrocławiu czy w Lublinie na przykład temperatura będzie równie wysoka. W centralnej Polsce trochę chłodniej, chociaż to słowo nie pasuje, bo około 30 stopni. Na Warmii i Mazurach 26, a nad morzem też zwykle nieco ponad 20 stopni i gdzieniegdzie mogą się pojawić przelotne opady deszczu.
3: No i co? Coś wam pewnie zagrać.
6: No, na skrzypkach taką... chyba zagrasz.
0: No tak, żeby ładnie coś do tej pogody pasowało na przykład.
3: To ja wam zagram Dua Lipę, co wy na to?
0: O, to no, Dua Lipa bardzo pasuje.
3: I to jest takie nowoczesne, współczesne, a potem John Parch, czyli stare, ale dobre.
0: O, takie to takie coś, to my lubimy.
3: Takie wciąż jarę, co tarza i nawilża.
0: Dobra.
3: Odwratowski, Karwat-Marek, Przemysław Skowron, dzień dobry, cześć, kłaniamy się nisko, to Wstawaj, Szkoda Lata jest 7:05.

0: 12 po 7, uwaga. Wakacyjne sejfy w RMF FM. To jest miejsce, gdzie ludzie wygrywają naprawdę duże pieniądze. Zakończyliśmy lipiec na bogato. Dagmara z Przyny wygrała 1 300 000. Tak to leciało.
1: Nie wierzę. Tak.
2: O, ja też nie wierzę. Dagmara, my obiecaliśmy dzisiaj.
0: A słyszycie tam, jaki tam jest gwar w redakcji? To co się działo w newsroomie za reżyserką? Jak ludzie usłyszeli?
3: Jak skakali.
0: Dyku rozdał 1 300 000. Ależ tu się działo.
3: Ale będzie miał, to mu da prezes.
0: Prezes mu da. Ale najważniejsze, że dzisiaj w sejfach nowy milion.
3: Nowy.
0: Świeżutki, pachnący, to było wczoraj.
3: Jest to moje, od wczoraj jest nowy milion.
0: Pachnący leży w sejfach. Można go wyjąć. I uwaga, bo grając z nami dzisiaj, wchodząc do wakacyjnych sejfów, gracie też jednocześnie w finale sierpnia. Czyli te SMS-y z hasłem RMF, które wyślecie pod 7474, grają dzisiaj o milion. No i grają w finale sierpnia. Tam będzie na pewno, to wiemy już dzisiaj, BMW 220 Grand Coupe.
3: A ja widziałam to.
0: Luksusowe, sportowe, hybrydowe, klasa premium. W kolorze szary skyscraper.
3: Czyli szary wieżowiec.
0: Taki troszeczkę drapacz chmur. Taki. No ale teraz dobra uwaga. Załatwiliśmy wam z Lubratowskim wczoraj jedno. Bonusisko. Bonusunio. Bonululu. I te bonululu polega na tym, że przez chwilę. Będziemy mnożyli wasze SMS-y razy 1013. Każdy jeden będzie pomnożony razy tyle. Wysyłasz jednego SMS-a tak, by przyszło ich 1013.
3: No i gdzie tak macie?
0: Nie, nigdzie. No gdzie? RMF SMS 7474.

0: No dobrze, bo my to sobie gramy, najlepszą muzę, jest naprawdę wspaniale, upalny dzień się budzi, ale tak naprawdę, ludzie kochane, dramatom ludzkim nie ma końca. Joanna Krupa,
1: co się stało?
0: Joanna Krupa mówi prasie: najgorszemu wrogowi nie życzę. I się żali na swojego byłego męża.
1: No, nas to na szczęście nie dotyczy.
0: Nas na szczęście.
1: Nie mamy byłych mężów, nie. Tak, a jedynie obecne żony.
0: Ale obecne żony to akurat jest to super. Żony, luksusowa sytuacja.
1: Nie, to nie musisz mówić.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
2: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
3: A co bystrzaki robią w te wakacje?
4: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
3: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
5: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
6: To każda chwila staje się dziką przygodą.
7: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Po reklamie.
10: 7.30 na zegarach oznacza, że mamy dla Was fakty w RMF FM.
11: A w faktach ważna informacja dla kierowców z Lubelszczyzny.
12: W pobliżu Woli Osińskiej na trasie S17 samochód osobowy uderzył w barierę.
11: Zablokowany w tej chwili ostrzegamy pas ekspresówki w kierunku Warszawy.
12: Czy na stacjach paliw będzie taniej?
11: Czy rząd zdecyduje się na podniesienie kwoty wolnej od podatku i zwiększenie drugiego progu podatkowego?
12: Między innymi te tematy pojawią się w porannej rozmowie w RMF FM i radiu RMF 24.
11: Już za pół godziny, 2:30 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister finansów Andrzej Domański. Zapraszamy. Były premier Mateusz Morawiecki zapowiada tymczasem, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną.
12: Poinformował o tym podczas rozmowy na kanale YouTube Rymanowski Live.
11: Na ten dzień planowana jest konwencja jego stowarzyszenia Rozwój Plus.
12: Centrum Technologii Kosmicznych ma powstać w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach.
11: Pomysłodawca dr Tomasz Rożek twierdzi, że podziemne wyrobiska są dobrym miejscem do testowania kosmicznych technologii.
13: Dzisiaj polskie i nie tylko polskie firmy po to, żeby kompleksowo zrobić badanie satelity czy jakiegokolwiek innego urządzenia lecącego w kosmos, muszą odwiedzić Berlin, muszą pojechać do Holandii, do Włoch, bo tam co innego, a później wrócić do Berlina. Zróbmy to w jednym miejscu.
14: Procesy likwidacyjne tutaj mogą być barierą również.
13: Tak, to jest znowu problem bardziej prawno-formalny niż techniczny czy finansowy.
12: Usłyszała nasza dziennikarka Anna Kropaczek.
11: Dodajmy, że ten pomysł utworzenia Centrum Technologii Kosmicznych w oparciu o infrastrukturę kopalni Wujek wspierał w poprzednich miesiącach katowicką kandydaturę na Polski Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Magic Karwat Marek. No posłuchajmy, bo to jest...
16: Bo to warto posłuchać. Naprawdę, bo bardzo miła...
10: Porządna dziewczyna.
16: Porządna, bardzo fajna dziewczyna, to. Tak.
10: Tak,
16: i bardzo
10: uczesana.
16: Uczesana tak. Też. Bardzo miłe wiadomości od rana pod 3-3-2-2 przychodzą.
10: Szczotkowana, ona się szczotkuje.
16: Słuchajcie, bo Tomaszów Lubelski pozdrawia. No nie, pozdrawia. Tomaszów Mazowiecki, ty powinieneś być zainteresowany, Olo. Bo to są Tomaszowy jednak. I bardzo fajnie, że się pozdrawiają, bo w obydwu dzisiaj 34 stopnie.
10: Poczekaj, ci zagram jeszcze raz na spokojnie.
16: Żeby tak jeszcze raz to
10: żeby
16: powiedzieć,
10: to, żeby
16: co
10: tak,
16: powiedziałam?
10: Żeby to, no, żeby
17: no,
10: to było
17: tak bo ładnie. Tak było, tak wiesz.
10: Bo to gadamy cały
16: ale
10: czas,
16: no,
10: wiesz,
16: ale
10: o tym szczotkowaniu
16: nie to
10: włosów.
16: Ale sobie naprawdę fajnie.
10: Przecież przeszkadzamy, to nie można tak
16: bo
10: przeszkadzać.
16: Bo wy mi zazdrościcie
17: ja
16: takiego
17: tak
16: szczotkowania włosów.
10: Nie, ona się, bo myśmy widzieli normalnie tu Magic, kiedyś się czesał szczotką, to ona się szczotkuje.
16: Grzebieniem
10: to,
16: akurat, ale, grzebień, ale oczywiście to był grzebień.
17: Ale taki wiele warstwowy.
16: Ale ty wczoraj o szamponie, tak. Dzisiaj o szczotkach i grzebieniach. O co ci chodzi w Przemysławie Skowronie?
10: Włosy są ważne.
16: Coś o tym wiemy.
10: Chcesz jeszcze raz podkładzić, żeby coś...
16: Nie, za pół godziny się słyszymy.
10: A ten czas wypełni nam muzyka najlepsza pod słońcem. W RMF FM, dajcie głośniej, RMF jest wszędzie, tam gdzie wy i takie są te wakacje.
16: Nawet we włosach.
10: Na zegarach jest 7:33.

0: Za 20 minut będzie godzina 8. Słuchajcie, niby Sejm ma wolne, ale znowu się zaczyna. Mateusz Morawiecki rzuca wyzwanie Donaldowi Tuskowi. Mówi, jestem gotowy do debaty telewizyjnej.
1: Jasne. Polska teraz najbardziej potrzebuje debat.
0: Tego nam brakowało.
1: W temacie debat i dyskusji jest u nas posucha. Czasem śmigasz po kanałach publicystycznych w telewizji. Chciałbyś posłuchać debaty i po prostu nie ma.
0: Nie ma. Już tak mówiąc poważnie, to zamiast debatować, to mogliby obaj coś pożytecznego zrobić.
1: Zrobić.
0: Przekopać ogródek pani Agacie Posierpniowej, wymalować mieszkanie pani Hawrankowej, czy tam dwa mieszkania. Coś z konkretnego.
1: I to byłby dobry przykład dla obywateli.
0: Który szybciej wypiele grządkę, ten wygrywa.
1: Wypieli
0: nawet.
1: Wypieli. Dobra. Nie kontynuuj.
0: Wypieli to oni się lata temu, ja wiem. Ale tak, nie, to nie kontynuujemy.

0: Donaldem Tuskiem. Debata, uwaga, jak powiedział pan Morawiecki, mogłaby dotyczyć wszystkiego, co interesuje Polaków, dlatego mnie ciekawi, przepraszam.
1: Czy na przykład?
0: Jedno mnie ciekawi. Panowie, motocykl BMW R1200 GS to olejak, jak mój, czy może jednak, kurde, wodniak? Wypowiedzcie się.
1: A ja właśnie to mnie interesuje, żeby panowie przedyskutowali, czy olejek do opalenia z filtrem z zeszłego roku nadaje się też w tym roku?
0: A jak się posmarujesz tym takim, co ma olejek filtr 15, dwa razy to masz 30?
1: No właśnie.
0: Czy nie?
1: To jest ważne o tej porze roku.
0: 3-3-2-2. Co was interesuje? O czym mogliby dyskutować panowie Morawiecki z Tuskiem?

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
1: Zawsze z wami.
2: Mamy dla was gorące newsy,
1: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
3: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
0: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.
2: Wstawaj! Szkoda!

0: Uniting Nations w RMF FM, 7:54 na zegarach. Potencjalna debata Tusk-Morawiecki ma dotyczyć tego, co interesuje Polaków. I uwaga, bo Polacy, co to są za ludzie, podrzucają nam tematy pod 3-3-2-2.
1: O, tak, Morawiecki i Tusk mogliby przedyskutować, czy pomidor mający małą oznakę pleśni jest do wyrzucenia.
0: No.
1: Czy można ją odkroić i na legalu wszamać pomidora.
0: Ja bym chciał zobaczyć taką debatę, proszę. Tak. Jak układać ogórki do kiszenia w słoiku? Jasną czy ciemną stroną do góry? No. Jaka sól do ogórków kiszonych?
1: Albo takie, czy można jeść konserwę turystyczną, nie będąc turystą?
0: No, albo dlaczego kura pija, a nie sika?
1: I to są tematy, które
0: to
1: interesują
0: ludzi. To są tematy. Mam nadzieję, że sztabowcy panów Morawieckiego i Tuska słyszeli, że ta debata,
1: notowali.
0: I ta debata tak będzie wyglądać.

0: tak się gra. George Ezra, najlepsza muzyka pod słońcem. Niebawem 8 na zegarach, za chwilę fakty w RMF FM.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
4: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
3: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
4: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
3: W poniedziałek po 15 w RMF FM. Byle do lata.
5: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
6: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
3: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
7: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent Elektrowit. Elektrolitów z witaminą C i magnezem.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: O reklamie.
0: To już prawie 8, a skoro tak, to czas na obiecywane fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
11: Co z podwyższeniem drugiego progu podatkowego?
12: Jakie głosy w tej ważnej sprawie dla Polaków słychać w koalicji rządzącej?
11: Sprawdzamy w faktach jeszcze przed poranną rozmową w RMF FM.
12: Jej gościem za chwilę minister finansów Andrzej Domański.
11: Bus uderzył w tył ciężarówki na A4 między Opolem a Brzegiem.
12: Ostrzegamy, tam cały czas są utrudnienia z przejazdem.
11: Trzej mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego zatrzymani za nielegalne e-papierosy.
12: Jest 8, to faktor RMF FM. Na podwyższenie drugiego progu podatkowego na razie się nie zanosi.
11: Założenia do ustawy zaprezentujemy, ale wprowadzenie zmian w życie będzie możliwe raczej dopiero w kolejnej kadencji. To usłyszał nieoficjalnie od polityków koalicji rządzącej dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Kacper, razem z nami w faktach. Dzień dobry. Dlaczego rządzący nie są w stanie zrobić tego teraz?
13: Wszystko z powodu pieniędzy, a raczej ich braku. Taka zmiana będzie kosztować budżet kilka, jak nie kilkanaście miliardów złotych. Rozmowy na ten temat w koalicji jednak trwają.
14: Widzimy dosyć spore oczekiwanie społeczne do tego, aby jednak poluzować kwestie progów podatkowych.
13: Powiedział mi poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski. Zmian w podatkach chcą także inni koalicjanci.
15: Lewica nieraz mówiła, że podatki powinny być sprawiedliwe, że podatki powinny być tak skonstruowane, że im mniejsze wynagrodzenie i mniejsze przychody, tym mniej podatku.
13: Usłyszałem od wicepremiera, szefa resortu cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Jak słyszę od polityków, ostateczną decyzję w tej sprawie i tak podejmie minister finansów, który szuka środków na realizację takiej obietnicy.
12: Policjanci wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali trzech mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, którzy posiadali nielegalne e-papierosy.
11: Z nami nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co wiadomo o zatrzymanych?
16: Chodzi o trzech mężczyzn w wieku 21, 22 i 57 lat. Wszyscy zostali zatrzymani na gorącym uczynku na terenie Gdańska przed magazynem, w którym przetrzymywali nielegalne towary. Na miejscu w budynku i samochodach dostawczych zabezpieczono ponad 23 tysiące jednorazowych e-papierosów z płynem nikotynowym oraz ponad 15 tysięcy tradycyjnych papierosów. Gdyby wyroby te bez polskich znaków akcyzy trafiły na rynek, strata Skarbu Państwa wyniosłaby ponad 3 miliony złotych. Zatrzymanym przedstawiono już zarzuty związane z popełnieniem przestępstwa skarbowego.
11: Wciąż są utrudnienia po porannym wypadku na A4 na Opolszczyźnie.
12: Jak informowaliśmy już w faktach, w Michałowie między węzłami Opole Zachód i Brzeg bus najechał na tył ciężarówki.
11: Korkują się pasy w kierunku Wrocławia.
17: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
12: Tomasz Terlikowski, jego gość.
11: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Andrzej Domański, minister finansów. Witam, panie ministrze.
18: Dzień dobry.
1: Panie ministrze, to co z tym PIT-em? Będą zmiany? Nie będzie? Słyszeliśmy, że nawet pana partyjni koledzy mówią, że jest oczekiwanie i to od pana zależy, co się wydarzy.
18: Faktycznie, potwierdzam. Pracujemy w Ministerstwie Finansów w tej chwili nad projektem ustawy budżetowej na rok 2027 i co za tym idzie nad propozycjami zmian w systemie podatkowym. Zresztą w Ministerstwie Finansów zawsze takie prace dotyczące systemu podatkowego, uszczelniania, ale także zmian chociażby w progach, one trwają.
1: No dobrze, trwają prace, ale czego się możemy spodziewać? Będzie to podniesienie progu? Pojawi się podniesienie progu czy jakiś miks? Bo różne informacje do nas docierają na temat potencjalnych zmian.
18: Panie redaktorze, jeszcze jest trochę za wcześnie, bo musimy przedstawić ustawę budżetową. Fakt jest taki, że dzięki rosnącym wynagrodzeniom rzeczywiście wielu Polaków wpada w drugi próg podatkowy. Jest oczywiście związane z tym, że wynagrodzenia, chociażby dla nauczycieli w ostatnich latach wzrosły, z czego ja się bardzo, bardzo cieszę. To była nasza obietnica wyborcza, którą w pierwszych tygodniach rządu udało się zrealizować. Ale faktycznie jest taki, że w tej chwili około 11% podatników rozliczających się na skali podatkowej wpada w tak zwany drugi próg podatkowy. No i jest to na pewno wyzwanie, jest to na pewno nieprzyjemny moment, kiedy w trakcie roku pensja, która wpływa do nas na rachunek, okazuje się
1: to mniejsza. Wszyscy wiemy, tego nie musi pan namówić. Ja się tylko pytam, w tej kadencji czy w przyszłej? Bo słyszeliśmy, że pojawiają się takie pomysły, że wprowadzicie, ale z taką gwiazdeczką, że jednak od przyszłej kadencji.
18: Pracujemy nad tym, aby było to możliwe jeszcze w tej kadencji. Natomiast czy to na pewno stanie się faktem, to najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące pokażą.
1: Od czego to zależy? Od wyliczeń czy od decyzji politycznej?
18: Panie redaktorze, mamy w tej chwili potężne nakłady na bezpieczeństwo. 200 miliardów złotych. Rosną nakłady na ochronę zdrowia. Realizujemy, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, potężne inwestycje infrastrukturalne. No i to oczywiście wszystko wymaga finansowania. Ja muszę prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową, więc muszę równoważyć dochody z wydatkami.
1: Ale jest pan również politykiem i doskonale pan wie, że to mówił w polityce Koalicji Obywatelskiej, że elektorat Koalicji Obywatelskiej to jest często klasa średnia, czyli ci, którzy jako pierwsi wpadli w drugi próg podatkowy, albo wpadają, albo za chwilę wpadną i polityka wymaga, żeby im ułatwić życie.
18: Nie z uwagi na politykę, ale z uwagi na rachunek ekonomiczny. Bardzo bym chciał, aby w przyszłym roku doszło do zmian w progach podatkowych.
1: A kwota wolna od podatku wzrośnie? To jest obietnica, którą składał premier Donald Tusk jeszcze przed wyborami. Wzrośnie ta kwota?
18: I tutaj też mogę tylko potwierdzić, że trwają analizy też związane z ustawą budżetową na rok 2027.
1: Panie ministrze, czyli nic pan nie może powiedzieć. Mówi pan, trwają prace, ale przed chwilą tak pan jest. Powiedział, ciągle trwają prace.
18: Mamy harmonogram prac nad budżetem.
1: Naszych słuchaczy interesuje, zapłacimy mniej? Nie, no, a przynajmniej nie wejdziemy w drugi próg, czy wejdziemy?
18: Tak jak
1: podniesiony będzie ten próg, czy nie będzie? I kiedy?
18: Tak jak powiedziałem, chciałbym, aby podatnicy, którzy w tej chwili wpadają w drugi próg, w przyszłym roku zapłacili niższe podatki.
1: Panie ministrze, chcieć to móc, mówi stary polski.
18: Wszystko robimy, aby tak było.
1: Dobrze, stawiamy kropkę, żegnamy się z uszami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam pytanie o ceny paliw.
12: Minister, jak słyszeliśmy, chce, Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w systemie podatkowym, ale jak usłyszeliśmy na konkrety w tym decyzji o podniesieniu drugiego progu podatkowego jest, cytat, trochę za wcześnie.
11: Ciąg dalszy rozmowy z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w Radiu RMF 24. Tam zapraszamy.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: SMS przyszedł. Proszę się przestać czepiać, pani Magic. Wy bandziory radiowe, no, czy... pisze Arkadiusz. Pisze.
2: Właśnie, bandziory, wy bandziory radiowe.
4: Jakie radiowe?
2: Widzicie, jakich mam tutaj obrońców wśród naszych słuchaczy. Słusznie. Bardzo dziękuję Arkowi i wszystkim. No, chłopaki przerwały mi poprzednią pogodę, bo rozmawiali sobie o włosach i o grzebieniach, więc teraz z dedykacją dla radiowych bandziorów pogoda w miejscowości Włośki. Na Podkarpaciu 35 stopni, Włochy w Świętokrzyskiem 36 i grzebień w Łódzkiem 34.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: A kudłaczów na Poniedziu? Tak? A ile jest w Szczecinie? No, ile?
2: A Szczecin.
0: Bo my wiemy.
2: No, ja też wiem,
0: że
2: ile.
0: Szczecino 20.
2: No, 29 będzie, 30
0: a jest
2: nawet
0: jeden.
2: Może.
0: Brawo, Szczecin.
2: Jest jeden stopień? Nie.
4: 21.
2: 21.
0: 8, dzień dobry.

0: 15 po 8. Ważna informacja dla tych, co nad naszym morzem są. Można legalnie rozpalić w Polsce ognisko na plaży, tylko trzeba się, uwaga, zwrócić o pozwolenie na takie ognisko do właściwego urzędu morskiego. I to jest fajne, tylko że na decyzję czeka się do 4 tygodni, ale dostajesz po 4 tygodniach, sobie robisz ognisko na totalnym spontanie, wiesz.
1: Ale to jest pomysł na interes dla ludzi mieszkających nad morzem. Składasz wnioski o pozwolenia na to ognisko, a później idziesz na plażę i bawisz się w plażowego sprzedawcę. Chodzisz koło plaży i sprzedajesz nad Bałtykiem do ścierpienia na ognisko pozwolenia.
0: Tak, idziesz, wrzeszczysz wzdłuż morza. Pali stary, pali młody, lśnią Bałtyku ogniem wody.
1: Ogniem lśnią Bałtyku wody, może tak.
0: Może tak. Ludzie, zarabiajcie, jak jest okazja, korzystajcie. O proszę, a tu już naszych ulubionych dwóch Kubów. Kuba i Kuba. No.
1: Dla rozróżnienia Kuba i Kuba.
0: No byli Marek i Wacek, tam Pszczółka i Maja, to jest Kuba i Kuba. I to jest dobre, bo tego się bardzo fajnie
1: Bolek
0: słucha.
1: Bolek i Lolek był też.

0: tak się gra. I od razu włączasz radio i wiesz, że to brzmi wakacyjnie, plażowo, basenowo.
1: Uściskaj mi mocno śpiewano.
0: Wychodzisz z namiotu, a to Mary Kayman.
1: Hold
0: teraz...
1: me tight.
0: Uwaga. Wakacyjne safe w RMF FM i hasłem obowiązującym nas wszystkich radiowców jest lato na bogato w RMF FM. Na bogato zakończyliśmy lipiec. Przypomnę, że Dagmara wygrała 1 300 000 i przypomnijmy, jak się cieszyła, bo to jest piękne.
2: Nie wierzę.
0: Tak.
3: Ja też nie wierzę. Dagmara, my obiecaliśmy dzisiaj.
0: Człowiek zostaje milionerem i tak się cieszy. Tak to wygląda. Ktoś z was też może być milionerem dzisiaj, dlatego że w sejfach upakowaliśmy kolejny 1 000 000 złotych polskich.
1: To jest jedynka i 6 zer.
0: I to są PLN-y.
1: PLN-y.
0: Wszystko świeżutkie, nowiutkie, pachnące. Mm-hmm. To są...
1: Ze znakami wodnymi.
0: I z podpisem prezesa Narodowego Banku Polskiego. Tak, to są królewsko wielkie pieniądze. Wspomnijcie moje słowa. A w sejfach jest też 24, 33, 44. To są kwoty zmieniające życie. I uwaga, bo wchodząc dzisiaj do zabawy, jednocześnie gracie w finale sierpnia, a tam piękne, magiczne BMW. Natomiast teraz będziemy się bawili poważnie.
1: O!
0: 1 000 000 to jest, mówiłeś, jedynka i 6 zer.
1: 6 zer, tak.
0: Dlatego mamy teraz 2 szczęśliwe numerki. I to jest 6 i 0, bo 6 zer.
1: No logiczne.
0: Czyli teraz tak, skupcie się. Każdy, kto wyśle hasło RMF SMS-em pod 7474, dostaje 1200 szans. Mhm. Każdego SMS-a mnożymy razy 1200. Ale kto ma 6 i 0 w numerze telefonu, ten dostaje 2 razy więcej od nas szans, czyli 2400. 6 i 0 nie muszą być po kolei.
1: Nie.
0: Nie muszą być obok siebie.
1: Ważne, żeby były oba.
0: Żeby było i 6 i 0. Mogą być w różnej kolejności, jak chcecie. Każdemu pomnożymy SMS-a razy 1200, ale temu, kto ma 6 i 0, pomnożymy SMS-a razy 2400. 1 000 000 czeka, pięknie pachnie, lśni i mówi: weź mnie, wyjmij, wydaj mnie na głupot, rób co chcesz, zatrać się maleńki, maleńka. I wejdź do zabawy. RMF SMS 7474.

0: Słuchajcie, myśleliśmy, że oszukamy system i że przez to, że oszukamy system, to będziemy mogli wam mnożyć wasze SMS-y, które przychodzą pod 7474, a tak do godziny 9. Ale niestety dostaliśmy telefon od prezesa, że panowie, kończcie ten mnożnik. Udało nam się załatwić, że będziemy mnożyli wasze SMS-y jeszcze do godziny 8.32. Czyli dużo czasu wam nie zostało. Przypomnę, każdego mnożymy SMS-y razy 1200, ale kto ma w numerze 6 i 0, temu mnożymy SMS-y razy 2400 i ten ma 2400 szans nawet na 1 000 000 zł. Wejdźcie do zabawy. RMF SMS 7474.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów. Po reklamie.
0: 8.30, fakty w RMF FM. Czas zacząć, zapraszamy.
7: Minister finansów, mówiąc o zmianach w systemie podatkowym, unika konkretów.
8: Na przykład o ewentualnym podniesieniu drugiego progu podatkowego.
7: Andrzej Domański, pytany było to dziś w porannej rozmowie w RMF FM.
9: Pracujemy nad tym, aby było to możliwe jeszcze w tej kadencji, natomiast czy to na pewno stanie się faktem, to najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące pokażą.
10: Od czego to zależy? Od wyliczeń, czy od decyzji politycznej?
9: Panie redaktorze, mamy w tej chwili potężne nakłady na bezpieczeństwo. 200 miliardów złotych.
8: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl.
7: Uwaga kierowcy, kolizja dwóch ciężarówek na autostradzie A1 w Gołygowie w Łódzkiem.
8: Zablokowany jest pas w kierunku Katowic.
7: Nasz mózg w czasie snu zmienia swoje priorytety.
11: Najnowsze badania naukowców ze Szwajcarii wskazują, że podczas kluczowej fazy snu REM zaczyna ignorować świat zewnętrzny, skupiając się na bodźcach z naszego ciała.
8: W studiu Grzegorz Jasiński.
11: Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Faza REM to ta, w której pojawiają się intensywne marzenia senne.
11: Tak, charakteryzuje się też szybkimi ruchami gałek ocznych, nieregularnym biciem serca i zmiennym oddechem. Badacze z Lozanny i Genewy przeprowadzili eksperyment z udziałem 25 ochotników. Przez dwie noce monitorowali ich aktywność mózgu z pomocą elektroencefalografii, podawali bodźce dźwiękowe i rejestrowali reakcje na uderzenia serca. Okazało się, że w fazie REM snu mózg zmienia kierunek uwagi, bardziej koncentruje się na naszym stanie wewnętrznym, ignoruje świat wokół. To może w przyszłości pomóc w terapii zaburzeń snu, a już od dziś daje nam pewność, że jest, choć we śnie, taki moment, kiedy nasz mózg naprawdę słucha naszego serca.
8: Dla tych, którzy i sercem, i rozumem wspierają naszych sportowców, już za moment fakty.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: No to zaczynamy. Iga Świątek, Maja Chwalińska. One wracają do gry. Nasze obecnie najlepsze tenisistki rozpoczynają dziś turniej w Toronto.
8: Czas na fakty sportowe, które przygotował Cezary Dziwiszek.
13: Dzień dobry
8: ponownie. Jak długa przerwa za Igą i Mają?
13: Nieco dłuższa za Mają, ale w obu przypadkach odpowiedź brzmi ponad miesiąc. Ostatni raz widzieliśmy w akcji Świątek i Chwalińską jeszcze na kortach Wimbledonu. Obie zakończyły wielkiego szlema niespodziewanie wcześniej. Iga przegrała w trzeciej rundzie z młodą Filipinką Aleksandrą Ejalą, która wczoraj wygrała swój pierwszy singlowy turniej w Waszyngtonie. Natomiast Maja odpadła już w pierwszej rundzie z tajską kwalifikantką Sałankają, a z rytmu wtedy wybił ją uraz. Dziś w Toronto obie zaczynają od drugiej rundy. O 18.30 Świątek zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Na innym korcie nie wcześniej niż o 20.00 Chwalińska z Australijką Talią Gibson. Pogoń Szczecin z pierwszym zwycięstwem, Krakowia z pierwszą porażką w nowym sezonie Ekstraklasy. Portowcy po golach Leo Borżesa i Pola Mukairu wygrali w Krakowie 2-0. Trener Pasów Bartosz Grzelak żałował po meczu licznych niewykorzystanych szans.
1: może nawet powinniśmy zasłużyć na jedną bramkę. No i niestety, jak wszystko już pod koniec meczu paliśmy do przodu, no to strzelili 2-0 i tak się zakończył mecz, ale zawodnicy, nie mam żadnych pretensji do zawodników, jeżeli chodzi o ambicje, walkę.
13: W trzeciej kolejce Ekstraklasy Pogoń zagra u siebie z Motorem Krakowia na wyjeździe ze Śląskiem. Liderem jest Legia, tuż za nią Jagiellonia. Na lotnisku Chopina w Warszawie właśnie miało się zaczynać oficjalne powitanie naszych siatkarzy po wygraniu Ligi Narodów. Został jednak odwołany przez opóźniony lot z Nimbo. Więcej informacji w Faktach za pół godziny. Zapraszam.
0: Magdalena Karwat-Marek.
14: Ślecie pozdrowienia z miast do miast pod 3322 i od razu jakoś tak się przyjemniej robi, bo Malbork pozdrawia Lemborg i Fromborg. W Malborku i Lemborku 26 stopni, a Fromborg taki chłodniejszy, tylko 23 stopnie w ciągu dnia. To nawet kilkanaście stopni mniej niż na przykład na Podkarpaciu i na Śląsku dzisiaj, bo tam nawet 36-37 stopni i takie upały mogą potrwać aż do piątku.
0: A w RMFFM w tym momencie Alex Warren. I to jest numer, który można dać głośniej, bo to są wakacje w RMFFM.

0: Sukro i Baila w RMF FM. Ale teraz uwaga, co, gdzie i za ile? Paragony grozy. Pomagacie nam sporządzić cenową mapę Polski wakacji Anno Domini 2026. I mam tutaj od was informację. Pobierowo, gofry bąbelkowe z lodami 34,90. No ale jak bąbelkowe, to bąbelkowe. Parking Świnoujście 5 godzin 20 minut 150 zł. O. Inny SMS. Właśnie kupowałem paliwo 95, 7,70 za litr. Aczkolwiek zawsze tankuję za 150, więc podwyżki mnie nie dotyczą. Mam to samo. Dobra, najważniejsze pytanie. Co jest gdzie i najważniejsze za ile? Paragony grozy. Chwalcie się waszymi. 3-3-2-2.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
9: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: To jest RMF FM.

0: Zobacz, jak on to ładnie wyśpiewał. Że tu, że love me again, że rachu ciachu. Ale to jest, wiesz, najlepsza muzyka. Ale teraz skupcie się, bo to paragony grozy. Panna dyrektor usłyszała, że robimy paragony grozy. I mówi, że była w Krzeszowicach, poszła do cukierni piekarni, wzięła babkę taką 5 cm, mango, kardamon zapłaciła 17 ziko.
1: No kardamony poszły do góry.
0: Może mango
1: ciężko
0: też.
1: Się zbiera kardamony, wiesz.
0: Świnoujście, woda niegazowana 19 zł, to kupiłem piwo bezalkoholowe za 21. No ale, mądrze, roztropnie.
1: No musi być droższe od alkoholowego, bo wyciągnij z piwa alkohol, to kosztuje.
0: To jest
1: proces dodatkowy.
0: Rzecz. Kurczak pieczony, krasnesta w 40 zł z rożna. To gdzie tak tanie, to daj znać, to super cena jest. Parking way w Międzyzdroje Resort 120 doba.
1: Nie, no to tak. Ale tu mam, patrz, pół litra wódki bezalkoholowej na Helu 140.
0: To bo to też musieli alkohol wyciągnąć.
1: Tutaj. No. A to fajna fucha, wyciąganie alkoholu z wódek i piwa.
0: Paragony grozy. To nie są tanie wakacje 2026. Będziemy do tego tematu jeszcze wracać.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
8: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
7: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
8: Pyszne po polskie.
7: Słuchaj w RMF FM.
9: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
10: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.
11: Przed nami dziewiąta, przed nami również i fakty w RMF FM. A fakty przygotowali i przedstawią Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
12: Pracujemy i analizujemy.
13: Czy to ulubione słowa ministra finansów Andrzeja Domańskiego?
12: Posłuchajcie, jak w porannej rozmowie w RMF FM odpowiadał na pytania dotyczące zmian w systemie podatkowym.
13: O uwagę, prosimy też kierowców z Mazowsza.
12: Mamy ważne informacje z Krajowej Dwunastki i S8.
13: A na koniec zabieramy Was na kolonie.
12: W Kujawsko-Pomorskie.
13: Trwają prace, trwają analizy, pracujemy.
12: Minister finansów Andrzej Domański nie potrafił w porannej rozmowie w RMF FM opowiedzieć o szczegółach prac nad zmianami w systemie podatkowym, na przykład o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku.
13: To, jak przypominał ministrowi Tomasz Terlikowski, jedna z przedwyborczych obietnic Koalicji Obywatelskiej i pierwsza z propozycji zapowiedzianych w expose przez Donalda Tuska.
14: A kwota wolna od podatku wzrośnie? To jest obietnica, którą składał premier Donald Tusk jeszcze przed wyborami. Wzrośnie ta kwota?
15: I tutaj też mogę tylko potwierdzić, że trwają analizy też związane z ustawą budżetową na rok 2027.
14: Panie ministrze, czyli nic pan nie może powiedzieć? Mówi pan, trwają prace, ale przed chwilą tak pan jest. Powiedział, ciągle trwają prace.
15: Mamy harmonogram prac nad budżetem.
14: A naszych słuchaczy interesuje, zapłacimy mniej?
15: Tak jak powiedziałem, chciałbym, aby podatnicy, którzy w tej chwili wpadają w drugi próg, w przyszłym roku zapłacili niższe podatki.
14: Panie ministrze, chcieć to móc, mówi stare polskie.
15: Wszystko robimy, aby tak było.
12: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
13: Uwaga kierowcy, zderzenie dwóch samochodów na Krajowej 12 w pobliżu Mniszka na Mazowszu.
12: Między Przysłuchą a Radomiem policja kieruje ruchem. Utrudnienia też na S8 w pobliżu mostu Grota Roweckiego w Warszawie.
13: Tam na odcinku Wisłostrada Modlińska na pasach w kierunku Białegostoku auto osobowe uderzyło w barierę.
12: Numer do nas przypominamy 600-700-800.
13: Adres fakty@rmf.fm.
12: Powitanie polskich siatkarzy w Warszawie odwołane przez opóźnienie samolotu z chińskiego Ningbo.
13: Biało-czerwoni nie zdążyli na przesiadkę w Pekinie na samolot do Warszawy.
12: A o szczegółach już teraz w faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
16: Dzień dobry.
12: Wiemy, co dalej z przylotem siatkarzy?
16: Oficjalnie wiemy tylko tyle, że Polacy podzielili się na grupy i część kadrowiczów wylatuje z Chin na własną rękę, część wróci z Pekinu w większej grupie. Na pewno zatem kibice nie przywitają na lotnisku Chopina w Warszawie wszystkich siatkarzy, tak jak to było planowane, tylko jeśli w ogóle część z nich. Kiedy? Tego też jeszcze nie wiemy. Możliwe, że dziś, możliwe, że jutro, być może w ogóle. Czekamy na oficjalne wieści.
13: Cezary Dziwiszek, dziękujemy i przypominamy. Polacy w niedzielę wygrali Ligę Narodów, mistrzami zostali po raz trzeci, drugi rok z rzędu.
12: Impreza sezonu jeszcze przed nimi, od 9 września Mistrzostwa Europy.
13: Mistrzostwa rozegrane w 4 krajach, w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Mecz otwarcia w Neapolu. Finał też w Italii, Mediolanie.
12: A wcześniej w ostatni weekend sierpnia memoriał Huberta Jerzego Wagnera, tutaj w Krakowie.
3: Wakacje z faktami RMF FM.
13: Zabieramy was teraz na kolonie.
12: Nasz wóz satelitarny zaparkował przed harcerskim ośrodkiem wypoczynkowym w Smerzynie w Kujawsko-Pomorskim.
13: I tam gotowy na przygodę jest nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
12: Dzień dobry. Jak wygląda poranek na wakacyjnej kolonii?
17: No za nami już taka poranna zaprawa. To, co czuć w powietrzu, to unoszący się zapach śniadania. Nie będziemy zdradzać, kto ile pompek zrobił dzisiaj podczas tej porannej rozgrzewki, ale powiemy, co dziś mamy w planie. Ze mną jest Krzysztof Kastner z Biura Podróży Obozowa Przygoda, główny organizator tego obozu. Co nas zatem dzisiaj czeka?
18: Obozowa Przygoda na naszej bazie to 4 programy. Survivalowy, wodny, aktywny, a także ten dla najmłodszych. Dziś podpatrzymy, jakich umiejętności przetrwania w lesie nabył Wild Camp. Popłyniemy na supach oraz kajakach z programem Aqua Active, ale też porozmawiamy o emocjach, jakie towarzyszą dzieciom i rodzicom naszych obozowiczów.
17: A zatem przygoda, radość z wakacji, wypoczynek, kąpielówki są już przygotowane do usłyszenia w Faktach RMF FM i w Radiu RMF 24.
12: Do usłyszenia.
13: Do usłyszenia. Zapraszamy z faktami. Wracamy punktualnie o 10.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Nie ma jak Magic i jego prognozy pogody.
19: Oj, nie ma.
11: O, słuchajmy.
19: Nie ma jak ta wakacyjna pogoda, bo dzisiaj, jutro i pojutrze czeka nas kulminacja gorąca. To będą najcieplejsze dni w tym tygodniu i jedne z cieplejszych w ogóle w całym tym roku. Od piątku za to może się zrobić trochę chłodniej i ten weekend może być chłodniejszy, ale dziś i jutro na południowym wschodzie, czyli w rejonie Podkarpacia, temperatura może zbliżyć się do 39 stopni i lokalnie mogą paść nowe rekordy ciepła.
11: No to w takim razie czekamy, żeby się wygrzać, żeby potem mieć co wspominać w te długie zimowe wieczory, kiedy przyjdą mrozy.
19: A one przyjdą szybciej niż myślimy.
11: Dokładnie, to sobie wtedy przypomnijmy, jak to było w tym sierpniu. Jak to było we wtorek, 4 sierpnia, gdy w radiu leciał Denny, a potem Ava Max, a potem Dawid Podsiadło, a my czekaliśmy na upały, żeby ciepełko i promienie UV wniknęły w nasze boskie organizmy. Ale teraz dajcie głośniej.

0: Podsiadło.
1: Słucha się tego dobrze w robocie i przy baseniku wakacyjnym też.
2: Również.
1: Dzieci
2: tak
1: się tam
2: należątku.
1: Żona, mąż się pluszczą w wodzie. Ważna informacja, nasze fakty o tym mówiły rano. Reprezentacja Polski siatkarzy miała wylądować we Warszawie. Już wiadomo, że do tego nie dojdzie, gdyż nasza kadra narodowa nie zdążyła na samolot w Pekinie.
3: Wiecie, ja się boję, że to jest powód do kolejnej ogólnonarodowej dyskusji wśród polityków. Wina Tuska czy Nawrockiego?

0: śpiewali, nie?
1: No, ale to jest The Weeknd i to jest najlepsza muzyka i mam nadzieję, że słuchaliście głośno, żeby każdy słyszał, że RMF FM w te wakacje jest dokładnie tam, gdzie wy. A teraz ważny temat, wakacyjne sejfy w RMF FM, lato na bogato. Przypomnę, chyba wszyscy wiedzą, ale przypomnę, że tak naraz Pszczyny wygrała 1 300 000, minutę później 1 300 000, minutę później dzwoniła do męża.
2: No cześć mężu.
1: Cześć mężu.
3: Cześć.
2: Czy ty słuchałeś RMF-u?
3: Co się stało?
2: Drogi, jesteśmy bogatsi o 1 300 000 złotych!
1: Fajna informacja.
3: Jest, jest. A nic nie mówiłaś, że grałaś.
1: Ej, i słuchajcie, ej.
4: To niespodzianka miała być, nie?
1: Tak, to w takim razie to wy też dzisiaj nie mówcie nikomu, że gracie.
4: Tak.
1: Wyślijcie SMS-a.
4: Tajemnicy.
1: Tak, ale cichosza, wiecie tylko wy? No i nasz system, który przyjął wasze zgłoszenia. Dzisiaj zarejestrował wasz numer telefonu, wasze SMS-y. A tak to cichutko.
4: Leży przygotowana jedynka z 6 zerami.
1: Leży nowy milion, dokładnie właśnie tak. I teraz uwaga, bo to jest ważna informacja. Wchodząc do gry teraz, wchodzicie jednocześnie do finału sierpnia. Czyli wasze SMS-y pracują na waszą rzecz dzisiaj i w finale sierpnia, gdzie będzie do wyjęcia BMW 220 000, a może znowu 1 300 000, ktoś przytuli tak samo jak dzisiaj, jak ostatnio Dagmara. Teraz mamy coś dla was.
4: Będziemy mnożyć?
1: Będziemy mnożyć, ale to nie jest byle jaki mnożnik, tylko udało nam się załatwić u prezesa RMF-u szczęśliwą super godzinę. Czyli macie 60 minut, żeby wysłać tyle SMS-ów, ile tylko macie ochotę, może być 1, może być 10, żeby nikomu nie mówić. Żeby te SMS-y pracowały na was. Dlatego, że przez godzinę będziemy mnożyli każdego waszego SMS-a razy 1350. Czyli ciach, jeden SMS wchodzi do zabawy, macie 1350 szans. Wysyłacie 2 SMS-y i jakby 2700 SMS-ów pracuje na was, a wy nikomu nic nie mówicie.
4: A czy to jest ciężko policzyć?
1: No, tylko czekacie. Wejdźcie, wykorzystajcie ten vibe. RMF SMS 7474.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
15: Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
16: W
0: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play.
17: Po reklamie.
18: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Dzień dobry!

0: Nigdy się Magic nie spóźnia na prognozę pogody. Myśleliśmy, że będzie ten pierwszy raz, ale przyszła i jest teraz przed wami.
1: Ach wy, bandziory radiowe.
0: Wakacyjna prognoza pogody.
1: Super pytanie dostałam pod 3322. Nie mogę przejść obojętnie, bo to jest pytanie o długoterminową pogodę dla Szczebrzeszyna, bo pan motorniczy z Krakowa jedzie tam. Nie wiem, czy to prawda, ale na coroczne podziwianie chrząszczy. Powiedzmy, że to jest prawda, więc w województwie lubelskim dzisiaj bardzo ciepło. Taka informacja, 36 stopni. Jutro 37, pojutrze aż 38.
0: Nie, to musi być jakaś wymówka, żeby się wyrwać z domu.
2: Tak, żeby chrząszczą.
1: No ale wiecie.
0: Ale
1: no.
0: Popodziwiałbym chrząszcza.
1: Nie, no, mnie się bardzo ten SMS spodobał.
0: A jak ci się spodoba Purple Disco, to dajesz głośniej i słuchasz RMF FM.

0: ładne i piękne, jak wakacyjne poranki Somber w RMF FM. 9.41 na zegarach. Minister finansów Andrzej Domański był gościem porannej rozmowy Tomasza Terlikowskiego dzisiaj. Tak sobie panowie gadali.
1: A kwota wolna od podatku wzrośnie? To jest obietnica, którą składał premier Donald Tusk jeszcze przed wyborami. Wzrośnie ta kwota?
2: I tutaj też mogę tylko potwierdzić, że trwają analizy też związane z ustawą budżetową na rok 2020.
3: Trzy lata trwają. I analizy. Tak, czyli tłumacząc na polski, nie.
0: Nie. Znaczy, rozwijając temat, z tego co mówi pan minister, wynika, że temat wróci oraz analizy i prace przed wyborami w 2027 roku jako obietnica.
3: Tak, bo dobrych obietnic nie powinno się psuć ich pochopną realizacją.
4: Reklama. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowid.
17: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
18: Pobiliśmy absolutny rekord.
19: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
20: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
21: Możliwe, bo to
22: lato na bogato.
18: I to nie koniec.
19: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
23: Graj dziś.
24: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
25: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
26: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
27: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
28: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
29: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
30: Po reklamie.
31: Lato z RMF FM.

0: smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Po reklamie.
17: Przed nami 10, przed nami również poranne fakty w RMF FM. Ich kolejne wydanie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
18: To nie był dron wojskowy.
19: Za chwilę nowe informacje dotyczące maszyny odnalezionej w Głupiance na Mazowszu.
18: Powojenny niewybuch, natomiast znaleziony na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Jana Pawła II w Warszawie.
19: Dopiero w połowie września poznamy wyniki kontroli NFZ-u w warszawskim szpitalu południowym.
18: A na koniec faktów włoska fantazja.
19: Czyli ziemny portret ikony Hollywood.
18: Dron znaleziony na polu w Głupiance na Mazowszu nie jest maszyną wojskową.
19: Jak dowiedział się reporter RMF FM, takie są wstępne ustalenia służb.
18: Na szczątki maszyny przedwczoraj natrafił rolnik.
19: O incydencie poinformowano służby.
18: I Krzysztof Zasada z nowymi informacjami teraz w faktach. Krzysztofie, co to jest za bezzałogowiec?
20: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że to cywilny dron, nad którym kontrolę stracił operator. Ma cylindryczny kształt, około 50 cm długości. Urządzenie ma elementy sterów oraz oderwane jedno śmigło. Na miejsce wezwano policję. Teren zabezpieczali strażacy. W pierwszej kolejności zbadano to znalezisko pod kątem zagrożenia pirotechnicznego. Nie stwierdzono, by takie zagrożenie stwarzał. Obiekt został zabezpieczony. Trwa ustalenie, do kogo należał. O szczątkach maszyny zgodnie z procedurami poinformowano żandarmerię wojskową, a także m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
19: Niewybuch z czasów II wojny światowej odnaleziony tymczasem na terenie remontowanej linii tramwajowej w centrum Warszawy. Chodzi o skrzyżowanie Alei Solidarności i Jana Pawła II.
18: Jak informuje reporter RMF FM, to miejsce zabezpieczają transport policjanci, którzy czekają na przyjazd saperów. Z powodu tej akcji autobusy jeżdżą objazdami. Utrudnienia mogą potrwać do popołudnia. W połowie września Narodowy Fundusz Zdrowia ma podać wyniki kontroli w warszawskim szpitalu południowym.
19: Wyjaśniany jest szereg nieprawidłowości, do których mogło dochodzić w tej właśnie lecznicy.
18: Chodzi m.in. o przyjmowanie wybranych pacjentów poza procedurą i poza kolejką.
19: Koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego w tej placówce był lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
18: Najprawdopodobniej jutro stołeczny ratusz zaprezentuje wyniki swojego audytu w szpitalu południowym.
19: Postępowanie prowadzi też w tej sprawie prokuratura. W ciągu miesiąca wybrany ma zostać nowy prezes spółki CPK, która odpowiada za budowę Portu Polska, największego lotniska w kraju. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Były prezes i jeden z członków zarządu spółki zostali odwołani przed weekendem. Uzasadniano to wtedy tym, że potrzebne są osoby, tu cytat, z doświadczeniem budowlanym.
19: Michał zameldował się w przedpołudniowych faktach.
18: Michale, kiedy wobec tego ruszyć ma budowa lotniska w mazowieckim Baranowie?
6: Wczesną jesienią ma rozpocząć się przygotowanie, utwardzanie gruntów. Wcześniej spółka CPK musi jeszcze pozyskać, jak ustaliłem, 37 niezbędnych działek. Kilka rodzin wciąż nie chce się wyprowadzić, jednak większość już została wywłaszczona. To potwierdzają mieszkańcy okolic Baranowa.
11: Tam już na tych wsi, co miały do tego, to już nie został nikt. Nawet straże pokasowane są.
21: Straż pożarna?
11: Tak.
22: Ten domek, co tam taki jeszcze stoi, zamieszkały, to też już jest sprzedany. Zostaliśmy tu my.
11: Po tych drogach, co są za tego, nie wolno jest jeździć.
6: Równolegle rząd opublikował właśnie projekt nowych przepisów związanych z lotniskiem. Jest w nich plan budowy nowej drogi krajowej, alternatywnej dla zakorkowanej autostrady A2 z Warszawy do nowego lotniska.
23: Są i takie fakty.
18: A na koniec faktów Marilyn Monroe i jej portret.
19: 27 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni ma to dzieło wykonane traktorem, pługiem i broną we włoskim Castagnaro koło Werony na północy Italii. Dario Gambarin, Land artysta, bo tak się przedstawia, w taki właśnie sposób uczcił przypadającą w tym roku setną rocznicę urodzin gwiazdy światowego kina.
18: Jak zaznacza, dzieło powstało bez wykorzystania urządzeń GPS, a ta twarz wyryta w ziemi staje się hołdem dla niedoskonałego piękna, a jednocześnie wezwaniem do ochrony ziemi jako wspólnej przestrzeni pamięci, odpowiedzialności i pokoju. Tyle artysta.
19: Land artysta. Dzieło zobaczcie na rmf24.pl i zdecydujcie sami, jak bardzo ten portret podobny jest do oryginału.
18: O 11 w RMF FM. Fakty kulturalne.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Jak Magica kręci w nosku, to będzie na deszcz?
24: Kichać. Ja w sensie będę
17: deszcz,
24: kichać.
17: A psik na słonko?
24: No na słonko, oczywiście, że na słonko, bo według niektórych prognoz pogody w najbliższych dniach temperatura miejscowo może dojść nawet do 41 stopni Celsjusza. Ostatni rekord ciepła był pobity w czerwcu, pamiętacie, po ponad 100 latach, a teraz trochę ponad miesiąc później może być to samo, albo przynajmniej zbliżone temperatury. No zobaczymy. Uważajcie na siebie, bo tak czy siak do czwartku włącznie będzie na pewno w okolicach 30 stopni.
17: Daniel Dyk jest już na obiekcie.
25: Dzień dobry. Ja właśnie widziałem taką panią w Krakowie, która przechodziła przez przejście z parasolem, takim w kratkę, ewidentnie przeciwdeszczowym, ale przypomniałem sobie, że parasol to jest przeciwsłoneczny.
17: Dokładnie.
25: Od tego się to wzięło.
24: Francuskiego. Też widziałam też.
26: Parasolei.
25: I się nie bójmy używać parasoli, jak są takie upały, a brakuje słońca.

0: Dzień dobry jeszcze raz. Wita Daniel Dyk. Ostatnio dodaje ten, który miał tę niezwykłą przyjemność wręczyć historyczną, rekordową sumę RMF-u 1 300 000 zł naszej słuchaczce. Dzisiaj postaram się przypilnować, żeby i wam szansa na zostanie milionerem nie uciekła. A no właśnie. Kończy się super godzina. Został tylko kwadrans. A to oznacza, no, że ucieka genialna szansa, by wejść do gry. Aż 1350 losów zyskujemy. Wystarczy teraz wysłać SMS z hasłem RMF pod numer 7474. Można złapać ten bonus także na stronach www.rmf.fm. No potem, jak Dagmara z Pszczyny rozbiła bank, pamiętacie, zadzwoniliśmy do jej męża.
1: Co się stało?
2: To lepiej usiądź albo od razu się połóż. Jesteśmy bogatsi o 1 300 000 zł!
1: Jest!
0: Wy też możecie zostać milionerem w kilka minut. Dzisiaj czeka nowiuteńki milion dla was. Grając dzisiaj, wchodzicie też do finału sierpnia. Wtedy do wygrania będzie m.in. sportowe, hybrydowe BMW 220 Grand Coupé. Aż 1350 losów i w tym losowaniu się przyda. RMF 7474.

0: 10:24, tu byle do lata. Zaczynam od SMS-a pod 3322. Drogi RMF-ie, bocian potrzebuje pomocy. No więc oczywiście zadzwoniłem zapytać, co się stało.
1: Przejeżdżam tego tamtędy, ale widziałem, że tak, no, niezbyt się czuł i chyba był, nie wiem, czy poszkodowany jakiś, ale rzeczywiście droga krajowa 94, wysokość Pilzna, wyjazd w kierunku Tarnowa, do obwodnicy.
0: Niezbyt się czuł, co to znaczy?
1: Tak jakby siedział na ziemi z rozłożonymi skrzydłami, tak by się bronił przed światem, więc nie wiem, czy ktoś mu coś zrobił, czy zmęczony jest, czy no ciężko to odpowiedzieć, prawda?
0: Dzięki za sygnał. Nasi słuchacze są wszędzie, widzą wszystko. Najważniejsze, że nie pozostają obojętni. My kochamy zwierzaki, a bodźki szczególnie, więc musimy tutaj pomóc. Wiem, do kogo dzwonić. Zostańcie z RMF FM, zaraz ciąg dalszy tej sprawy.
2: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowi. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Oszczędni zawsze znajdą w Auchanu jakiś hit.
13: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Po reklamie.
15: Słuchacie radia RMF FM.

0: muzyka najlepsza pod słońce. Cudowna jest sala. Ale wracam do sprawy Bociana na obwodnicy Pilzna. Zgłosiliście tę sprawę nam, my przekazaliśmy dalej. Robert Pogorzelski, założyciel ośrodka rehabilitacji ptaków Puchacz, jest z nami i od razu nas uspokoił.
1: Policja pojechała na miejsce, zabezpieczyć teren. Urząd Gminy też został poinformowany. Tak ma trafić do mnie, do ośrodka.
0: To ja przy okazji zapytam, jak my powinniśmy reagować? Zatrzymywać się, czy tylko zgłaszać służbom? Próbować mu pomóc, czy absolutnie się nie zbliżać?
1: Jeśli widzimy leżącego bociana na poboczu, to na pewno coś mu się dzieje. To najprostsze i najskuteczniejsze, co może być. Wystarczy wpisać w internet słowa wykaz ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt w Polsce. I wtedy najprościej się skontaktować z najbliższym i jak to się mówi, już specjaliści podejmą odpowiednie kroki właśnie przy pomocy służb takich jak Straż Pożarna, Urzędy Gmin.
0: Dziękujemy w takim razie za pańską pracę, służbę, pasję, bo to pewnie wszystko się w tym łączy.
1: Sprawa jest w toku, czekamy na pacjenta.
0: Jak słyszeliście, dzięki naszym słuchaczom pacjent zaopiekowany.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem Byle do Lata jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
11: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
4: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
5: To są cienkie placki przełożone kremem.
6: Pyszne, bo polskie.
7: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
8: I odwiedzimy regionalnych producentów.
9: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
10: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
11: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
12: Ruszamy już jutro, po 7:00 w faktach RMF FM.
13: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
14: O czym marzą bystrzaki tego lata?
15: Codziennie czelady.
14: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8:00 w RMF FM.
16: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
17: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
18: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
19: Castorama! Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
20: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
22: Już prawie godzina 11, a więc czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Najistotniejsze rzeczy zebrali dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
23: Ludzie prezydenta przed południem bronią Karola Nawrockiego.
24: Wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
25: To odpowiedź na głosy krytyki dotyczące ułaskawionych, w tym Piotra Staruchowicza.
23: O 11:00 w faktach także śmiertelnie niebezpieczne miodowe pułapki na Ukrainie.
25: W faktach kulturalnych natomiast Abdel Makonnen Tesfaye, znany jako The Weeknd. Para rządzącym od prerogatyw prezydenta, tak jak słyszeliśmy, rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz skomentował przed południem decyzję prezydenta o ostatnich ułaskawieniach.
23: Jedną z trzech osób, które otrzymały prawo łaski, jest Piotr Staruch Staruchowicz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych kibiców Legii Warszawa.
25: Przed Pałacem Prezydenckim zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Tam na miejscu nasz reporter Kacper Wubewski.
23: Kacprze, witamy, Kacprze. Jak decyzję o ułaskawieniu tłumaczą ministrowie Kancelarii Prezydenta?
26: A mówił wprost, prezydent nie musi się z niczego tłumaczyć. Jak wyjaśnia minister Rafał Leśkiewicz, Karol Nawrocki korzysta z praw zapisanych w Konstytucji.
24: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej Konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta. To jest demokratyczny porządek prawny.
26: Kancelaria prezydenta jednocześnie nie ujawnia nazwiska osoby, która została ułaskawiona. Informuje jedynie, że miała ona sądowy zakaz wstępu na imprezy masowe, czyli mówiąc najprościej, była objęta tak zwanym zakazem stadionowym. O tym, że chodzi o kibica Legii Piotra Starucha Staruchowicza, poinformował jego adwokat w mediach społecznościowych. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Kacper Wróblewski.
25: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na łódzkim odcinku autostrady A1.
23: Między węzłami Łódź Południe a Tuszyn zderzyły się dwie ciężarówki.
25: I zablokowany w tej chwili jest jeden pas autostrady w kierunku Katowic, ostrzegamy.
23: Miodowe pułapki. Nowy sposób rosyjskich spec-służb na zabijanie ukraińskich żołnierzy.
25: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy informuje, że od początku roku udało się jej zapobiec ponad 50 zamachom, które organizowano z wykorzystaniem portali randkowych.
23: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak działają Rosjanie?
27: Podstawione osoby, podając się za kobiety, kontaktują się w sieci z ukraińskimi żołnierzami, proponują im spotkania i zapraszają we wskazane miejsca, tak mówił Artem Dechtarienko z SBU.
28: Najczęściej
27: w celu wyeliminowania ukraińskich żołnierzy terroryści stosują domowe i roboty bomby, które podkładają w miejscu planowanego zamachu. Wykorzystują też truciznę, dochodziło też do ataków z użyciem ostrego narzędzia. Na przykład w Zaporożu agentka zwabiła ostatnio żołnierza w miejsce, w którym czekał na niego zamaskowany napastnik z nożem, zadając mu kilka ran. Oboje sprawców zatrzymano, groźnie. Dobrze. żywocie.
23: To fakty w RMF FM. Powitanie siatkarzy już oficjalnie przełożone na jutro. Biało-czerwoni w okrojonym składzie powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie o 7:30. Potem odbędzie się oficjalne powitanie złotych medalistów Ligi Narodów z udziałem fanów i mediów.
25: Przypominamy, zmiana planów nastąpiła w związku z opóźnieniem samolotu z Ning, bo w Pekinie biało-czerwoni nie zdążyli na przesiadkę, musieli zatem przenocować w stolicy Chin. W przedpołudniowych faktach RMF FM zabieramy Was teraz na wakacyjne kolonie.
23: Obóz przetrwania w Smerzynie w Kujawsko-Pomorskim odwiedził nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłac, który jest już z nami na łączach.
0: Zgadza się. Dzień dobry, przetrwałem.
25: No więc gratulujemy. Jak wygląda wypoczynek na tym survivalowym obozie?
0: No, jest sporo atrakcji, między innymi ścianka wspinaczkowa, nauka filtrowania wody w butelce, budowania szałasów i rozpalania ognisk. Uczestnicy śpią w namiotach, śpią też w domkach letniskowych, a z pewnością nie ma nudy na wakacjach.
1: Nocny paintball.
0: Teraz gracie w dzień.
1: Tak, ale mieliśmy właśnie wczoraj nocny.
0: Który jest trudniejszy, który jest ciekawszy?
1: Ciekawszy jest nocny.
0: Wy jesteście na obozie survivalowym, to czego się nauczyliście?
1: Ja się nauczyłem na przykład rozpalać krzesiwem, budować jakieś domki.
0: A tobie co się najbardziej podobało?
1: Mi chyba supy, jak pływaliśmy sobie na jeziorze i mogliśmy też wchodzić na taką platformę.
0: Powiedzieli mi młodzi uczestnicy obozu przetrwania, a za chwilę przeniesiemy się na wspomniane na już jezioro, tam sprawdzimy, jak idzie nauka pływania na wspomnianych supach.
25: A w RMF FM teraz The Weekend przejmuje Warszawę.
23: I o tym na początek faktów kulturalnych RMF FM dołączyła do nas właśnie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Panie kanadyjskiego wokalisty usłyszą go w stolicy dziś i jutro. The Weekend wystąpi na Stadionie Narodowym. To i koncert, i spektakl wizualny. Artysta od początku kariery dba o swoją prywatność, nie boi się mówić o uzależnieniach. Ostatnio stworzył na przykład program edukacyjny dla młodych artystów z Polski. The Weekend jedzie do Szwecji. W Suwałkach, rodzinnym mieście Andrzeja Wajdy, trwają przygotowania do festiwalu Wajda na nowo. Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy, zaprosił m.in. Janusza Gajosa, Annę Seniuk i Magdalenę Zawadzką.
3: W roku Wajdy postaraliśmy się, żeby charakter naszego festiwalu miał szczególnie bogaty przebieg, żeby pojawili się na nim naprawdę wyjątkowi, wybitni goście.
2: Będą pokazy filmów i spektakli oraz koncerty między 20 a 23 sierpnia. John Galliano w Metropolitan Museum of Art. Słynny projektant będzie miał wystawę w Instytucie Kostiumów w Nowym Jorku. Zdefiniuje ona także najważniejsze modowe wydarzenie przyszłego roku – Gale Met.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Ciekawe, jakby tak zapytać polskich siatkarzy, co było trudniejsze, droga po złote medale czy droga do domu. Na pewno nie pytałbym, jak wylądują, jak leci. Daniel Dyk, dzień dobry, byle do lata. W RMF FM muzyka najlepsza pod słońcem. Dajcie głośniej. Pink.

0: sun.
1: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować, wakacjować.
2: No kiedy mam wam grać takie cudności sprzed lat? Wakacje, można je teraz poczuć w pracy. Proszę bardzo, byle do lata, dajemy głośniej. 11.15 i luzujemy krawaty.

0: opały. Jak czytam, kosztują Polskę miliardy złotych rocznie. Elektrownie, transport, szpitale. Podliczono, że może chodzić nawet o 124 miliardy złotych. Ja bym doliczył jeszcze te miliardy z naszych prywatnych kieszeni. Te na lody na deptaku.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacje Polaków? Czysta poezja.
3: Goła klata, symbol lata, ale nieapetyczny i owłosiony brzuch wieloryba to raczej nie, chyba.
2: Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba o tym, jak cała Polska latem traci głowę.
3: Zawsze wakacje wyrwie się na wolność jakiś krokodyl, aligator czy jadowity wąż. Trudno trzymać kciuki za jadowitym wężem, choć wielu turystów trzyma węża w kieszeni.
2: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
4: Reklama.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
2: Po reklamie.
0: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: to na bogato w RMF FM i na rekordowo, to już wiecie, w finale lipca Dagmara z Pszczyny rozbiła bank i wygrała pieniądze, jakich nie miał jeszcze nikt. 1 300 000 złotych. I wyśniła to sobie.
1: W zeszły piątek śniło mi się, że dzwonicie do mnie i wygrałam samochód, także mówiłam koleżankom w pracy, że chyba się spełnia.
0: A jak tam jest 1 300 000?
1: To jeszcze lepiej, będą 3 samochody i wakacje.
0: Może też marzycie o samochodzie? Dzisiaj czeka nowy 1 000 000 złotych. Dagmara, to już bez wątpienia wiemy wszyscy najszczęśliwsze imię teraz w Polsce, ale może sprawdzimy, jakie imię jeszcze chce być milionerem. Jeśli teraz wejdziecie do gry i w SMS-ie przyślecie swoje imię pod numer 7474, zyskacie 1013 szans na 1 000 000 złotych dzisiaj i wpadnie też 1013 losów do finału sierpnia. Wtedy do wygrania będzie dynamiczna hybryda BMW 220 Gran Coupe. Zobaczcie tę BMW na www.rmf.fm, tam też czekają fajne bonusy. 13 minut, 1013 losów w grze o 1 000 000 i o auto. Ślemy imię pod 7474.

0: Zbliża się całkowite zaćmienie słońca. Za tydzień w wielu krajach wyjątkowy spektakl. W Polsce będzie niemal całkowite. Na razie to my mamy, jak to powiedzieć, całkowite odćmienie.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Przepis na lato.
3: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
4: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Ostatnie dwie minuty. Zdążycie złapać 1013 losów w dzisiejszej grze o milion w wakacyjnych sejfach. I zagracie też w finale sierpnia o m.in. hybrydową, sportową BMW. Ślemy, uwaga, zmiana, imię. Wyjątkowo ślemy imię pod 7474.

Tom Kalmanie, dziękujcie. A przy okazji zaproszę na fakty w samo południe. Filmowa willa z Bondu. Ta kultowa, do kupienia. Szczegóły za

0: Real?
1: Reklama.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
3: Króla

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Po reklamie.
6: Już prawie godzina 12. Zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM i zapraszamy. Jest z nami Anna Wachowska. Witamy.
7: Dzień dobry. Zapraszamy. Dyrektorzy szpitali powiatowych krytycznie o propozycjach Ministerstwa Zdrowia. Trwają konsultacje w sprawie nowych przepisów, które wprowadzają limity czasu pracy i płacy lekarzy. Upał jak na Saharze. Dziś na termometrach nawet 38 stopni. I ty możesz zamieszkać w willi, która zagrała w Bondzie. Powiemy, jak to zrobić. Kilkaset uwag wpłynęło do Ministerstwa Zdrowia w ramach konsultacji nowych przepisów, które mają wyeliminować nieprawidłowości w polskich szpitalach. Chodzi na przykład o górne limity płac i pomysł, by lekarz zarabiał nie więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Dozwolone byłyby też maksymalnie dwa etaty. Ta reforma to reakcja na informacje o rekordowych wynagrodzeniach części medyków. W Faktach w południe witamy reportera RMF FM Michała Dobrołowicza.
8: Dzień dobry.
7: Michał, dotarłeś do uwag dyrektorów lecznic powiatowych. Jakie są ich wątpliwości?
8: Szefowie tych małych szpitali pytają, jak po wprowadzeniu limitów zmieni się długość kolejek do lekarzy dla pacjentów. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych proponuje, by najpierw zwiększyć liczbę internistów, chirurgów czy pediatrów. Nie podaje jednak na razie gotowych recept, jak to zrobić. Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich przekonuje, że zmiany, które proponuje rząd, rodzą wiele obaw.
9: Sytuacja w większości szpitali powiatowych jest bardzo zła. W związku z czym zmiany, które będą wprowadzone, powinny umożliwić ustabilizowanie sytuacji, a nie jej dalsze pogorszenie.
8: Przedstawiciele powiatów proponują, by reformę wdrażać etapowo i rozłożyć ją najlepiej na kilka lat. Ministerstwo Zdrowia do przyszłego tygodnia zbiera takie uwagi w ramach konsultacji, a potem po analizie te przepisy we wrześniu mają trafić do Sejmu.
7: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Polska może bezpowrotnie stracić zakład, którego nie da się już odbudować. Tak przekonują pracownicy krakowskiej firmy Metal Odlew SA, którzy protestowali przed zakładem. To jedna z niewielu takich firm w naszym kraju. Zakład może w najbliższych dniach ogłosić upadłość. W liście otwartym skierowanym do premiera pracownicy proszą o pomoc w utrzymaniu 129 miejsc pracy.
10: Te tereny Huty Sędzimira kiedyś Mital przejął od miasta i nam dzierżawił te hale. Od 94 dzierżawiliśmy te hale aż do 1 sierpnia.
11: Na chwilę obecną dostaliśmy ze strony zarządu informację o przestoju. W związku z tym, że umowa dzierżawy wygasła, media zostały wyłączone przez Mitala, no i spotykamy się tutaj od dwóch dni codziennie protestując przeciwko tej decyzji.
12: Cały czas mamy nadzieję, że jakoś uda się dogadać nowemu inwestorowi z władzami Mitala. Na pewno liczymy też na to, na pomoc państwa, że ktoś tutaj też włączy się w te negocjacje i dzięki temu skończy się to pozytywnie.
7: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu pracownicy zakładu.
13: Upalne fakty RMF FM.
7: Afrykańskie upały w Polsce. Najgoręcej, bo nawet 38 stopni będzie dziś w południowo-wschodniej części kraju. Nic dziwnego, że każdy szuka ochłody. Od rana jest tłoczno na otwartej pływalni przy Wejherowskiej we Wrocławiu.
14: Fajnie się pływa i zaraz może pójdziemy z koleżanką na zjedzalnię.
15: Jeszcze raz. To pokażcie mi, co potraficie. Jakiś nurek? Uwaga! Aż ja zostałam ochlapana. Poszły pod wodę.
14: Bardzo zimna woda, ale można się przyzwyczaić. Jak po 3 minutach rozgrzejecie się, to jest bardzo ciepło.
7: usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. A jaki scenariusz pogodowy kreślą synoptycy na najbliższe dni? Sprawdźcie na rmf24.pl w zakładce Pogoda. Willa z Bonda do kupienia. Chodzi o położoną nad jeziorem Como we Włoszech nieruchomość, która ma duże znaczenie dla wielu miłośników kina.
16: Grała w pierwszym Bondzie z Danielem Craigiem.
7: Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
16: Dzień
7: witamy,
16: dobry.
7: Kasiu. Można kupić jeden z wydzielonych z willi apartamentów.
16: Tak. Cena? Bondowska.
7: No, tak
16: w przeliczeniu
7: myślałam.
16: 6 milionów złotych. Mowa o zabytkowej Villa La Gaeta. Tam powstała finałowa scena filmu Casino Royale, gdy agent 007 strzela do Mr. White'a i wypowiada kultowe:
17: The name's Bond. James Bond.
16: I tu idą napisy końcowe. Willa położona jest tuż nad jeziorem, ma basen, piękny ogród. Powstała na początku XX wieku według projektu braci Gino i Adolfo Copede. Łączy elementy neogotyku, secesji, a jej architektura jest baśniowa, no i nieziemska jest też cena tego lokalu.
7: W faktach za godzinę zabierzemy was na obóz przetrwania, ale spokojnie, nie ma się czego bać. Słyszymy się o 13.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: No to zaczęliśmy popołudnie, czyli te najgorętsze upały to tuż. Może sprawdzę dla pewności, gdzie będzie dzisiaj znośnie. No i oczywiście Wybrzeże króluje, na Helu 23 stopnie, w Łebie 23 stopnie, w Międzyzdrojach 24, może Warmia, Mikołajki 28 stopni, no a góry? Zakopane 32, Szklarska 33, Wisła 34.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Tak się zastanawiam, bo nie wiem, czy dobrze zapamiętałem, 6 milionów złotych za tę willę Bonda, czy euro, bo nie wiem, czy mnie nie stać, czy bardzo nie stać. Byle do lata. Daniel Dyk, witajcie. No i fajnie wiedzieć, co jest dla nas bardzo nieosiągalne. A na nakląp teraz.

jak się pojawiła mundialowa piosenka, to jakoś tak odruchowo mi się kliknęło na piłkarza. Na kolorowych portalach Beckhamowie na wakacjach na lazurowym wybrzeżu. Wiktoria z Dawidem na jednym jachcie, a nie opodal, też na jachcie. Bawi się skłócony z nimi ich syn Brooklyn z żoną. I pytanie tutaj, czy wpadną na siebie na Morzu Śródziemnym? Czyli nad lazurowym wybrzeżem w prognozach burza. Kwadrans po 12:00. Ladybug w RMF-ie. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: leżycie sobie na plaży, macie wczasy, jest basen, jest cień, a może macie chwilę przerwy w pracy. Pobawmy się w marzenia, na co wydać 1 300 000 zł. Takie pieniądze wygrała w RMF-ie Dagmara z Pszczyny.
1: Tu już mi koleżanki opowiadają, gdzie zainwestować, gdzie je rozłożyć i co z nimi zrobić, z tymi pieniędzmi. Nie wiem, wiem, że kupię auto.
0: Fajnie tak pomarzyć, nie? Ale można już teraz zostać nowym milionerem z RMF FM. No i przy okazji pytanie, czy macie ochotę pobawić się z nami i zagrać równocześnie o 1 000 000 zł? Mam dla was wakacyjny bonus, zagadkę. Wszyscy, którzy wyślą teraz hasło RMF pod 7474 w ciągu najbliższych 10 minut dostaną 1100 szans w dzisiejszym losowaniu. Ale kto zgadnie zagadkę, może zgarnąć dwa razy więcej losów, aż 2200. A zagadka brzmi tak. To jest słowo na 6 liter, zaczyna się na P, kończy się na K, no i najczęściej organizuje się go na kocu. Zabiera się na niego kosz z przekąskami. Wiecie, co to za wakacyjne słowo? No to wysyłacie je pod 7474 i zgarniacie aż 2200 losów. A jak nie wiecie, to RMF pod 7474 i też z dużą ilością szans gramy o 1 000 000. Bonus też na www.rmf.fm.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
1: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
2: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
3: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie

0: zasada, że możemy grać ile chcemy.
1: Dzieciaki Bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
2: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
3: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
4: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorożności zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
12: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
14: RMF FM. Lato.
15: RMF FM.

Nie półtorej minuty, by odgadnąć zagadkę. Hasło na 5 liter. Pierwsza P, ostatnia K. Najczęściej organizuje się go na kocu, zabiera się na niego koszt z przekąskami. Kto wie, pisze odpowiedzi, śleją pod numer 7474. Kto nie wie, pisze po prostu RMF i zyskuje 1100 losów. 7474. Dzisiaj gramy o 1 000 000 złotych.

0: pamiętaj.
1: Muzyczna nowość Sarsa. Tu byle do lata i gorący news z radiowych stron internetowych. Władysławowo ma mieć nową, szerszą plażę. No to pewnie przez gofry na deptaku. Podjedliśmy i się na starej wąskiej nie mieścimy.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
9: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Paniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowid. 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
18: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
19: Zdrowid. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
20: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
21: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
22: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
23: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
24: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
25: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: uwaga, szef FIFA może zostać odwołany. Szczegóły na ten temat mamy dla Was w Faktach RMF FM o 14. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
3: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
6: Tu Dawid Podsiadło.
7: Hi, I'm Zara Larsson.
5: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Castorama!
12: Teoria i praktyka.
13: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
12: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
0: Ponownie Anna Wachowska w studiu Faktów RMF FM. Na zegarze prawie godzina 14. Dajmy głośniej, posłuchajmy.
14: Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczają pracę, powodem niski stan Wisły. Będzie też o kłopotach szefa Światowej Federacji Piłkarskiej. A na koniec zajrzymy na pomorskie plaże. Jak jest?
15: No fantastycznie, woda cieplutka.
14: To są Fakty w RMF FM o 14. Dwie elektrownie węglowe w Kozienicach na Mazowszu i w Połańcu w Świętokrzyskiem ograniczyły pracę w związku z niskim stanem Wisły. Woda z rzeki jest wykorzystywana do chłodzenia zakładów. W Faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jak wygląda teraz praca w elektrowniach?
16: Od kilkudziesięciu minut w Kozienicach nie pracują 3 z 11, a w Połańcu 3 z 8 bloków energetycznych. Grupa Enea, do której należą obie te elektrownie, uspokaja, że dostawy energii dla nas cały czas są zapewnione, a to wyłączenie bloków ma służyć właśnie temu, by zakłady dalej mogły bezpiecznie pracować, mimo trudnych warunków. W Kozienicach termometry dzisiaj po południu mają pokazać 34, a w Połańcu nawet 36 stopni Celsjusza. Przez to także woda w Wiśle szybciej się nagrzewa, a chłodzenie bloków od razu robi się mniej efektywne i cały proces w elektrowniach wymaga dodatkowej pracy.
14: Czerwona kartka od więzienników. To akcja związkowców służby więziennej polegająca na wysyłaniu do członków rządu specjalnych pocztówek. Chodzi o protest przeciwko wprowadzanym zmianom w systemie świadczeń mieszkaniowych, na czym funkcjonariusze mają stracić. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada na linii Faktów. Krzysztofie, co jest w tej korespondencji?
17: Z jednej strony napis czerwona kartka od więzienników, z drugiej żądamy wycofania szkodliwych zmian w świadczeniu mieszkaniowym dla służby więziennej oraz dopisek. Ja, funkcjonariusz służby więziennej, nie zasługuje na takie traktowanie. Adresujemy te kartki m.in. do premiera, szefa MON czy ministra finansów, mówił mi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski.
18: Półmetek wakacji mija, wszyscy wysyłamy kartki pocztowe. My mamy taką specjalną kartkę od więzienników, czerwona kartka dla członków naszego kochanego rządu w związku z trwającymi pracami w sprawie zmian w świadczeniu mieszkaniowym dla więzienników.
17: Resort finansów chce zmienić wynegocjowane wcześniej i obowiązujące już warunki wypłat tych dodatków. Z wyliczeń związkowców wynika, że te zmiany dla kilkunastu tysięcy funkcjonariuszy mogą oznaczać straty około 400 zł miesięcznie.
14: Szef Światowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino w tarapatach. Zbiera się koalicja, która chce go odwołać ze stanowiska szefa FIFA. W faktach witamy Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, najmocniej Szwajcarowi sprzeciwiają się kraje Europy.
1: To prawda i według brytyjskiego The Times prowodyrem tego sprzeciwu jest szef UEFA Aleksander Ceferin. Kraje europejskie wspierają te z Ameryki Północnej i Azji, czyli strefy CONCACAF i AFC. Grożą Infantino stworzeniem nowych rozgrywek, mających być konkurencją dla mundiali. Global Nations League, tak miałoby się nazywać. Te groźby mogą zostać wcielone w życie, jeśli słynny Gianni w marcowych wyborach na szefa FIFA będzie starał się o reelekcję.
6: Podleciał za blisko słońca, wykonał Lopikara i się na tym sparzył. To są już takie bardzo mocne sygnały, że ten autorytet Infantino w tym globalnym zarządzaniu piłką nożną bardzo mocno został na przerwie.
1: Tak komentował w Radiu RMF24 Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Zatem, chociaż w ostatnich dniach Gianni Infantino odpuścił i wycofał się z pomysłu częściowej komercjalizacji Mistrzostw Świata, wkrótce okaże się, czy nie przeszarżował.
3: Wakacyjna pogoda w faktach RMF FM.
14: Na pomorskich plażach tłoczno. Warunki do wypoczywania są idealne, słyszymy od turystów w Trójmieście, na Wybrzeżu, Helu i Mierzei Wiślanej.
11: No jest temperatura idealna, prawda? Nie ma 30 stopni, ale jest już tak przyjemnie, prawda? Że można poleżeć, pokąpać się może też, zobaczymy. Także jest idealnie.
19: Czemu dopiero teraz? No bo trzeba było trochę pospać, nie?
20: Przygotowani? Jesteście na plaży?
11: Proszę bardzo, woda.
19: Właśnie wszystko jest na miejscu, tutaj w torbie niesiemy ze sobą.
21: Kapelusze przeciwsłoneczne, okulary przeciwsłoneczne. Kremy 50.
20: Jak mijają Państwo wakacje?
22: Dopiero przyjechaliśmy w tym momencie.
20: Czyli pierwsze spojrzenie?
22: Pierwsze spojrzenie na ten, pierwsze zamoczenie stóp.
20: Jak jest?
22: No, fantastycznie, woda cieplutka. No jeszcze nie mogę doczekać, nie? Jeszcze się nie zakwaterowaliśmy, ale za chwilę jedziemy i myślę, że zjemy jakiś obiad i wracamy.
14: Turystów przepytał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, a my z nowymi faktami wracamy o 15. W nich wrażenia z kolonijnej kuchni. Będzie smacznie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tutaj Daniel Dyk, byle do lata. Polskie drogi jeszcze nigdy nie były tak bezpieczne. Trafiłem taki news na radiowych stronach. Klikam, wczytuję się i zaraz z tym do Was wracam, bo czuję, że to ważne. Słuchacie RMF FM i muzyki najlepszej pod słońcem. Britney.

0: Harris. RMF FM i muzyka najlepsza pod słońcem. Kierowcy, polskie drogi jeszcze nigdy nie były tak bezpieczne, czytam na rmf24.pl. W pierwszym półroczu tego roku odnotowano najniższą liczbę wypadków drogowych w historii. No, eksperci wskazują, że to zaostrzenie przepisów się przyczyniło i więcej kontroli policyjnych, że to pomogło. A skoro to działa, to możemy się domyślać, że może być jeszcze ostrzej w kodeksie, co? Nie zaostrzajcie. Może obiecajmy kierowcy, że już będziemy grzeczni.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 5:45. Świt w Bieszczadach. A w RMF FM...
3: Nasze fakty, o tym mówiły rano. Reprezentacja Polski siatkarzy miała wylądować we Warszawie. Już wiadomo, że do tego nie dojdzie, gdyż nasza kadra narodowa nie zdążyła na samolot w Pekinie.
4: Wiecie, ja się boję, że to jest powód do kolejnej ogólnonarodowej dyskusji wśród polityków. Wina Tuska czy Nawrockiego?
2: Wstawaj, szkoda lata. Kolejny gorący poranek już jutro.
5: Reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram tylko 6,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
11: Zawsze z wami.
12: Mamy dla was gorące newsy,
13: relacje z naszych eventów,
14: prognozę pogody
15: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15:00 w RMF FM.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
18: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
19: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
2: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
12: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
3: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
12: Pyszne po polskie.
3: Słuchaj w RMF FM.
14: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
5: O reklamie.
2: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

wakacyjne sejfy w RMF FM. Trzymałem na koniec programu coś specjalnego. To będzie ostatni ode mnie bonus przed finałem o 1 000 000 złotych. Szczęśliwe numerki. Jak wiecie, w piątkowym finale Lipca Dagmara z Pszczyny rozbiła bank i wygrała 1 300 000 złotych. Może przypomnijmy sobie ten moment i zwróćcie uwagę, jak bardzo panowałem nad emocjami. Trafiłaś 1 300 000 złotych! Tak krzyczałem. Dzisiaj to wam pomagam zostać milionerami. No i uwaga w takim razie. Szczęśliwe numerki. To mamy 4 sierpnia, więc 4. I powinienem miesiąc sierpień uwzględnić, ale 8 niedawno była. Dam 9. Uwaga! Każdy, kto przyśle teraz hasło RMF pod numer 7474, otrzymuje 1250 losów. Ale szczęśliwe numerki zmieniają wszystko. Podwajamy wasze szanse. Kto ma 4 i 9 w swoim numerze telefonu, dostaje 2 razy więcej szczęścia, czyli aż 2500 losów. Nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby było 4 i 9. Jeśli jesteście gotowi, no to gramy. Włączam odliczanie czasu. To działa tylko 7 minut. Niech to będzie szczęśliwa 7. RMF 7474. 2,5 tysiąca losów. 1 000 000 złotych czeka. Można też skorzystać z www.rmf.fm. Tam też to działa. RMF 7,4.

Połowa czasu za nami. Jeszcze 3,5 minuty. Każdy, kto teraz zagra hasło RMF numer 7474, otrzymuje 1250 losów w grze o milion złotych. Ale szczęśliwe numerki zmieniają wszystko. Kto ma 4 i 9 w numerze telefonu, dostaje dwa razy więcej, aż 2500 losów. Milion złotych czeka. Wy nie czekajcie. RMF 7474.

0: Już wiadomo, ile Polacy zarobili za Ligę Narodów. To musiałem kliknąć. Okazuje się, że polscy siatkarze za zwycięstwo zyskali ponad 4 miliony złotych. Taka premia. Gratulujemy, no i tak pozytywnie zazdrościmy, chociaż może nie wszyscy. Wydaje mi się, że piłkarze nożni się z takiej premii śmieją.
1: Reklama. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: pakuje w torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
2: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
3: Tu Dawid Podsiadło.
4: Hi, I'm Zara Larsson.
2: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
8: Po reklamie.
2: RMF FM zawsze z Wami.

0: AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Tego lata o poranku w RMF FM.
5: Dzień dobry!
6: Dzień dobry!
5: Juhu! Dzień dobry!
4: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
5: Tomkowicz,
6: Skowron,
5: Olbratowski.
4: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne, bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: I już prawie godzina 15. Zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Szczegóły ma dla nas Anna Wachowska.
12: Dwa poważne wypadki w czasie żniw na Mazowszu. Poszkodowane są dzieci, 4-latek i 5-letnia dziewczynka. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów nad Bałtykiem. Przechwyciły go polskie myśliwce. Na koniec zajrzymy do kuchni na wakacyjnym obozie przetrwania. O menu zapytamy reportera RMF FM. Dwa groźne wypadki z udziałem dzieci podczas żniw na Mazowszu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, w powiecie łosickim poważne obrażenia nogi odniosła 5-latka wciągnięta przez maszynę rolniczą. Natomiast w powiecie sokołowskim 4-letniego chłopca przysypało rozładowywane zboże. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, w jakim stanie są dzieci?
13: Obrażenia 5-latki są bardzo poważne. Z kolei u 4-latka przysypanego zbożem udało się przywrócić funkcje życiowe. Oboje śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego trafiły do szpitali.
12: A jak doszło do tych wypadków?
13: 5-latka weszła do silosu zbożowego, jej ojciec był na zewnątrz. W pomieszczeniu pracowało urządzenie do transportu zboża. Dziewczynka wpadła w szczelinę i maszyna poważnie ją zraniła. Natomiast 4-letni chłopiec był pod opieką ojca, który przywiózł do gospodarstwa zboże. Po rozładunku zaczął szukać syna, znalazł go w zbożu, dziecko nie oddychało, reanimacja zakończyła się powodzeniem. W obu przypadkach okoliczności tych wypadków wyjaśniają policjanci. Opiekunowie dzieci byli trzeźwi.
12: Patrol saperski rozpoczął oględziny w Alei Solidarności w centrum Warszawy. Przed południem, przypominamy, na placu budowy znaleziono tam niewybuch z czasów II wojny światowej. Do tej pory nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców. Są za to duże utrudnienia w ruchu autobusów i tramwajów. Mogą potrwać do wieczora. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Przed południem doszło do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego. IU-20M leciał 56 km na północ od Koszalina. Nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, ale poruszał się bez zgłoszonego planu lotu i bez włączonego transpondera. Rosjan namierzyła polska para samolotów dyżurnych i eskortowała maszynę poza obszar działania naszego lotnictwa. Rosyjski IU-20 został przechwycony nad Bałtykiem także w zeszły piątek. Siatkarze reprezentacji Rosji nie zagrają jednak na Mistrzostwach Świata w przyszłym roku w Polsce. Poinformowała o tym w wydanym oświadczeniu Międzynarodowa Federacja Siatkówki. W faktach łączymy się więc z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMFFM. Wojtku, reprezentacja Rosji została dopuszczona do międzynarodowych rozgrywek. To dlaczego nie zagra?
6: Jak czytamy w wydanym oświadczeniu, Rosyjska Federacja sama poinformowała EVVB, że jej kadra nie wystąpi w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w naszym kraju. Na razie nie wiadomo, czy rosyjskie siatkarki zagrają w turnieju w USA i Kanadzie. Tutaj rozmowy trwają z organizatorami. Na pewno zobaczymy jednak siatkarzy i siatkarki reprezentujących Rosję w przyszłorocznej Lidze Narodów. Z tego powodu w 2027 roku w tych rozgrywkach wystąpi nie 18, a 19 reprezentacji. Przypomnę, że powrót do rywalizacji sportowcom z Rosji umożliwiła decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który tymczasowo odwiesił Komitet Olimpijski z tego kraju.
14: Kuchenne smaki w faktach RMF FM.
12: Co jedzą uczestnicy obozów przetrwania? W porze obiadu zabieramy naszych słuchaczy do obozowej kuchni. Przed stołówką harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w kujawsko-pomorskim Smerzynie zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Tamtejszych specjałów próbował nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, z którym się teraz łączymy.
15: Potwierdzam, dzień dobry.
12: Co w menu, dzień dobry.
15: No przyznam, że nieco się zdziwiłem, bo uczestnicy mają tu prawdziwe all inclusive. Dziś obiad nie z kuchni polowej, bo w jadłospisie kotlet, ziemniaki i surówka.
12: Tradycyjnie.
15: Panie kucharki, tradycyjnie, a panie kucharki mają pełne ręce roboty.
16: Na śniadanie płatki, tosty, też i jogurcik dajemy. Na obiad dajemy, tak jak tutaj widać, nie? Zupa. Zależy też jaka, drugie
15: kotlecik.
16: Danie. Tak, kotlecik. Mają też i spaghetti, też uwielbiają. Na podwieczorem mają owoc lub wafelka. A na kolację wczoraj mieli też i pizzę, sosy bolońskie, różnego rodzaju makarony.
15: Mówiła mi pani Paulina, do której niektórzy ustawiali się nawet kilkukrotnie. Za nami pożegnalny już obiad z obozem w Smerzynie, a przed nami powrót do domu.
12: Szerokiej drogi. Kolejny przystanek na informacyjnej mapie faktów o 16. W nich niezwykły pomysł naukowców, jak sprawić, by Ziemia przetrwała śmierć Słońca.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Śmierć Słońca, usłyszałem, ja Słońce żyje. Żyje i my to czujemy, i ledwo żyjemy dzisiaj.
18: Ma się bardzo dobrze.
17: Słuchajcie, patrzcie na jutrzejszą Mateusz, możesz spojrzeć. Widzisz to, co ja? Tam jest w okolicach Świętokrzyskiego, Kielce, tam jest 41.
18: To na czerwono? Tak, 41, faktycznie.
17: 40 w Rzeszowie i Tarnowie, 40 w Warszawie, a poza tym mniej. Ale niewiele mniej. Słuchajcie, nawet na wybrzeżu ma być w okolicach 30. To skoro Mateusz już jest, to zostawię z tobą słuchaczy. Daniel Dyk, dzięki za dzisiaj. Do jutra.
18: Ale mówią, że po 40 jest nawet lepiej.
17: To jutro będę.
18: Więc ja nie rozumiem.
17: Będę sprawdzał, to ci dam znać.
18: Mateusz Opyrchał, tak, wszystko się zgadza.

0: wieje czy nie.
1: Mam nadzieję, że chociaż was najlepsza muzyka schodzi dzisiaj. Dawid Podsiadło w RMF FM. Tymczasem nad Bałtykiem dzieje się coś niezwykłego. Plaże zaczynają znikać, tak czytam w sieci. Spokojnie, no pewnie sytuacja poprawi się we wrześniu. Na razie plaż nie widać, bo są przykryte turystami. A Daniel się tak dziwił tymi 40 na termometrach, to dajcie znać, ile macie. Jestem pod SMS-em 3322.

0: wakacyjny sejf w RMF FM. Lato na bogato trwa. Wiecie, że Dagmara z Pszczyny, która pobiła rekord i wygrała 1 300 000, wyśniła sobie ten finał?
1: W zeszły piątek śniło mi się, że dzwonicie do mnie i wygrałam samochód, także mówiłam koleżankom w pracy, że chyba się spełnia.
2: A jak tam jest 1 300 000?
1: To jeszcze lepiej, będą 3 samochody i wakacje.
0: No dobra, to teraz spróbujcie wymarzyć sobie ten finał dla siebie. Dzisiaj w jednym z sejfów 1 000 000 złotych, okrągły 1 000 000. Macie spłacony kredyt? Kupujecie te droższe meble i płytki do kuchni? Nie oszczędzacie na niczym, absolutnie. Macie na wymarzone studia za granicą dla dzieci. Lecicie na wakacje z całą rodziną, a po powrocie kupujecie sobie nowy samochód, o którym marzyliście. Macie to? Dzisiaj spełniamy marzenia. Tak się umówmy. I jeszcze jedno. Grając dzisiaj wchodzicie jednocześnie do finału sierpnia, a wtedy do wygrania m.in. BMW 220 Gran Coupé, luksusowe, piękne, sportowe auto klasy premium. Czyli wchodząc do gry o dzisiejszy finał, gracie też o finał sierpnia, czyli jesteście w 2 losowaniach. Uwaga, miałem czekać z tą informacją, ale pomyślałem, daję od razu. Lepszej okazji, żeby wejść do gry już dzisiaj nie będzie. Jeśli grać, to teraz. Przez 11 minut mnożę razy 1111 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że dzisiaj po 16 poznamy nowego milionera. Gracie na www.rmf.fm albo śledźcie RMF pod 7474.
3: Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha!
7: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit.
14: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
15: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Po reklamie.
17: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą.

0: uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy widzieć chcę, tylko patrząc w twoje.
1: Chcesz, zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą za dnia.
2: Jest nasz wakacyjny ekspert Krzysztof Skiba, dzisiaj trochę poruszony. Co tam, Krzysiu, u ciebie?
3: Słuchaj, no nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale ostatnio zajmie uśmiercono. Znaczy, taki clickbaitowy tytuł był, że no, Skiba odszedł, nie żyje po prostu.
2: A z jakiego powodu?
3: Mówię, nie, no, zawał serca. Zawał serca od, już nie wiem, szczęścia albo nadmiaru pracy. No i okazuje się, że znalazłem się w dobrym towarzystwie, bo moja żona tam poszukała i na tym portalu były uśmiercone inne też znane osoby. Mhm. Krystyna Janda, Bogusław Linda, Młody Sztur. Także byłem w dobrym towarzystwie. Oczywiście wszystkie te informacje były całkowicie zmyślone.
2: Na szczęście u Krzysztofa wszystko dobrze. Za chwilę wraca ze swoim felietonem. Bądźcie bliska.

0: Świat według Skiby w RMF FM.
1: To co tam, panie profesorze, wakacji w tematach ogórkowych słychać?
2: No właśnie, wakacje obowiązują w mediach tak zwane tematy wakacyjne. Dziennikarze, choć nie zajmują się ogrodnictwem, nazywają ten okres upalnego, acz deszczowego lata sezonem ogórkowym. Bo rzeczywiście w połowie lipca dojrzewają ogórki, choć Magdalena ogórek zapewnie wcześniej. Ogórek to w żargonie dziennikarzy jakiś błahy, wakacyjny temat, na przykład wybory Miss Lata, czy wybory najprzystojniejszego ratownika, który potrafi nie tylko pływać, ale także świetnie gotuje kapuśniak i to bez maski tlenowej.
1: I ma bojkę.
2: Tak jest. Wakacyjne tematy dobrze, gdy są odrobinę sensacyjne. Aha. Na przykład ktoś widział wieloryba Wiśle w okolicy Krakowa. Ktoś inny złapał dwumetrowego szczupaka we własnej wannie. A inna osoba dostrzegła uczciwego posła, który nie kantuje przy kilometrówkach. Wszystkim dobrze wiadomo, że takie zjawiska w przyrodzie nie istnieją, ale dobrze się o nich czyta w internecie, leżąc na plaży, w leżaku, a ujawnienie tych odkryć jest na tyle sensacyjne, że prawa fizyki i zdrowy rozsądek na prostu przestają działać. Wśród wakacyjnych tematów są też tematy wiodące, czyli tak zwane dyżurne tematy. To gorące tematy nawet w chłodne lato, które zawsze muszą się pojawić w mediach. Przeprowadzimy teraz pierwszy w Polsce ranking takich tematów.
1: Oto,
2: tak jest. Proszę tu jakiś fajny sygnał i oto zwycięska wielka złota trójka takich właśnie dyżurnych i najbardziej klikalnych tematów.
1: No jedziemy, miejsce trzecie.
2: Miejsce trzecie, tak jest. Insekty, mutanty. Media uwielbiają swych konsumentów postraszyć co roku. W okresie wakacyjnym lansują odkrycie o kleszczach, mutantach, komarach, olbrzymach czy robalach, gigantach. Zwykle te insekty przybywają do nas z odległych krain i to bez paszportów, co gorsza, bez pozwolenia na pracę. Miejsce
1: drugie.
2: Miejsce drugie, srebrny medal. Bankructwo znanego biura turystycznego.
1: Cieszy wszystkich.
2: Tak jest, to jeden z najbardziej wyczekiwanych wakacyjnych tematów. Nic tak bowiem nie cieszy polskiego konsumenta mediów, jak informacja, że komuś nie udały się wakacje, mimo że pojechał w egzotyczne kraje do drogich kurortów, ale nagle musiał wracać, bo padła firma turystyczna. Czyli jest jakaś sprawiedliwość na tym
1: na
2: świecie.
1: Tak.
2: I uwaga, miejsce
1: pierwsze.
2: Miejsce pierwsze, number one, to egzekwo dwa tematy. Zatrucie pokarmowe po zjedzeniu lodów lub kebaba. No, tu uwielbiamy, gdy zatruje się większa grupa turystów. I uwaga, rachunki grozy, no klasyka nad polskim morzem. Wszystkie media drobiazgowo wyliczają, ile kosztował dorsz z frytkami w Helu czy Jastrami, a ile hotel w Międzyzdrojach, czy piwo na plaży w Rewalu. Rachunki grozy są lepsze niż najbardziej przebojowe horrory z Hollywood. Muszą być hitem każdej wakacji.
1: Ale wy nie liczcie kasy na wakacjach. To się nie opłaca w ogóle.
2: Nie opłaca się. No, tym bardziej, że po dwóch, trzech dniach już nie ma co liczyć.
1: Dokładnie. No.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Ej, chłopaki, bo Mateusz przylatuje z Islandii, a do tego Tomek ma urodziny. Może beach party i roller coastery?
1: To może mega wypad do Energylandii? Słyszałem, że RMF FM rozdaje bilety.
2: Przygotuj się na Magic Night w Energylandii. Napisz na www.rmffm, czemu twoja paczka koniecznie musi się tam spotkać. Do zgarnięcia bilety do Energylandii i kieszonkowe.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
8: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: Trwa program RMF FM na wakacje.

0: i pół minuty. Będzie 16 i najnowsze fakty. Zachodniopomorskie i Małopolska, stąd mamy najwięcej informacji drogowych. Jedźcie ostrożnie. Najnowsze wieści dla kierowców w faktach o 4. Bądźcie blisko.
1: Reklama. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.

0: Zdrowid.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
3: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
4: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
3: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
4: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po reklamie.
10: To już prawie 16:00 w studiu Faktów. Anna Wachowska, witamy, Aniu.
11: Dzień dobry.
10: Posłuchajmy.
11: Jest areszt dla 18-letniego Ukraińca. Mężczyzna jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-latki z Wrocławia. Kierowców prosimy o ostrożność. Po wypadkach są problemy na trasach Małopolski i Pomorza Zachodniego. Pod lupą redakcji naukowej RMF FM przyszłość Ziemi w perspektywie miliardów lat. Osiemnastoletni Ukrainiec podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-latki z Wrocławia trafi do aresztu na 3 miesiące. Tak zdecydował sąd. Mężczyzna miał śledzić kobietę i zaatakować ją nożem na klatce schodowej. 30-latka została ranna w szyję i klatkę piersiową. Opuściła już szpital. Jak ustalili śledczy, podejrzany nie znał swojej ofiary. Na linii Faktów reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, o areszt wnioskowała prokuratura. Jakie były argumenty śledczych?
12: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury, uznając, że istnieje duże ryzyko ucieczki podejrzanego, powiedział po wyjściu z sali prokurator Marcin Kuciński.
13: Obawa ukrycia się albo ucieczki pana podejrzanego, który w Polsce nie ma stałego miejsca zamieszkania. Dodatkowo to jest realnie grożące panu podejrzanemu wysokiej kary.
12: Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Grozi mu nawet dożywocie. Obrońca zapowiedział, że decyzja o areszcie zostanie prawdopodobnie zaskarżona.
11: Uwaga kierowcy! Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej numer 79 w Krzeszowicach między Krakowem i Chrzanowem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Z kolei jedna osoba ucierpiała w wypadku na krajowej 10 w Zachodniopomorskiem. W Lubnie między Mirosławcem i Wałczem po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką trasa jest zablokowana. Troje dzieci i 6 osób dorosłych trafiło do szpitala na obserwację po pożarze domu wielorodzinnego we Włoszczowie w Świętokrzyskiem. Zapaliły się materiały na balkonie jednego z mieszkań na pierwszym piętrze.
14: Z budynku ewakuowano 11 osób dorosłych oraz 3 dzieci. Do szpitala na badania zabrane zostało łącznie 9 osób, w tym 3 dzieci.
11: Informuje starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków. Pożar został już ugaszony. Unijni przywódcy chcą zablokować nielegalnym migrantom legalizowanie ich pobytu na terenie Unii Europejskiej, dowiedział się reporter RMF FM. Zakończyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych krajów unijnych w sprawie hiszpańskiej Ceuty, miasta położonego w północnej Afryce. W Faktach nasz dziennikarz Jakub Rybski. Jakubie, jakie są ustalenia?
15: Ministrowie spraw wewnętrznych zgodzili się, że absolutnym priorytetem jest ochrona granic Unii Europejskiej. Szefowie resortów krajów unijnych podkreślali, że bez restrykcyjnej polityki nie będzie możliwości utrzymania wprowadzenia strefy Schengen w obecnym kształcie. Ponadto dyskutowano o tym, że należy przyjąć regulacje, które sprawią, że osoby nielegalnie przekraczające granice Unii Europejskiej nie będą miały możliwości zalegalizowania swojego pobytu.
0: Najważniejszy wniosek z tego spotkania: pełna kontrola nad procesami migracyjnymi. Każda osoba, która wierzy nielegalnie, musi wrócić do państwa, z którego przyjechała, lub do państwa swojego pochodzenia. Pełny priorytet dla ochrony granic zewnętrznych.
15: Mówił mi Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA, który reprezentował Polskę na tym spotkaniu. Ochrona granic Unii Europejskiej będzie jednym z priorytetów październikowego posiedzenia Rady Europejskiej. Przywódcy w konkluzjach wskażą długofalowe rozwiązania, które mają chronić przed sytuacjami takimi jak w hiszpańskiej Ceucie.
16: Słoneczne fakty w RMF FM.
11: Naukowcy i wizjonerzy od lat zastanawiają się nad losem Ziemi w perspektywie miliardów lat.
17: Wiadomo, że Słońce, nasza gwiazda, nie będzie świecić wiecznie, a jej umieranie za miliardy lat będzie miało dla życia na Ziemi gigantyczne konsekwencje.
11: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM.
17: Witamy ponownie.
11: Uczeni proponują scenariusz, który mógłby nas uratować. Tak. I to bez opuszczania naszej planety.
17: To jest oczywiście science fiction, ale z dużą domieszką nauki i wiary, że za setki milionów lat nasza cywilizacja będzie technologicznie mogła sobie na wiele pozwolić.
11: I co musiałaby zrobić?
17: Po pierwsze, z pomocą gigantycznej osłony zbudowanej z aluminium wydobytego na Księżycu osłonić się przed promieniowaniem stopniowo powiększającego się do postaci czerwonego olbrzyma Słońca. Po drugie, z pomocą generowanych w głębi atmosfery Jowisza reakcji termojądrowych zapewnić Ziemi alternatywne źródło światła i energii. Po trzecie, stopniowo oddalać się od Słońca, wykorzystując efekty grawitacyjne planetoid odpowiednio wytrącanych ze swoich orbit.
11: Brzmi nieprawdopodobnie.
17: Oczywiście, ale zdaniem pomysłodawców to i tak łatwiejsze niż ucieczka ludzkości na inne planety. Ich zdaniem to dopiero jest science fiction.
11: Nad Bałtykiem Słońce jeszcze w pełni sił, a w faktach dobra informacja dla osób, które tam wypoczywają. Na wszystkich tamtejszych kąpieliskach woda spełnia warunki sanitarne, podaje sanepid. Morze ma temperaturę od 18 do 20 stopni. W faktach o 17 pozostaniemy w wakacyjnym klimacie. Zabierzemy Was do Lubuskiego, gdzie będziemy z naszą radiową akcją Pyszne, bo polskie.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Pod 3322 w SMS-ach piszecie, jak tam u was. No, w Częstochowie 37, smażymy się, 33 stopnie, Cerkwica Nowa, Wielkopolska, 38 Dziewin, Wełku 28,5. Wspaniale w Gdyni, Mariola pisze, bo 24 stopnie i dla pocieszenia jeszcze Magda z Januszem dorzucają, że w Mielnie 22 stopnie. Pozdrawiamy, trzymajcie się.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: U mnie w basenie 29 stopni, właśnie dolewam zimnej, no tu jest jakby luksusowo. Pozdrawiamy wszystkich, trzymajcie się tam. Właśnie, ja przesyłam w ogóle chłodne pozdrowienia. I nie obraźcie się, ale to się dzisiaj przyda. Tymczasem co z nowym Bondem? Ja już wiem, przeczytałem w sieci i wszystko wam opowiem. Kiedy poznamy Bonda? Zaraz w programie RMF FM na wakacjach. Cześć ponownie. It's

0: FM z najlepszą muzyką specjalnie dla was.
1: Na wakacjach.
0: To jest dobre pytanie. Kiedy poznamy nowego Bonda? No właśnie, od ostatniego minęły 4 lata, a o nowym cisza. No producenci ostatnio zdradzili, że jest szansa, że nowego agenta 007 zobaczymy jeszcze w tym roku. Spokojnie, nie musicie się spieszyć, no. Pod koniec roku i tak będziemy oglądać Kevina.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
4: Reklama. Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowid. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: prawda. Życie jest piękne. I naprawdę, będę o tym mówił jeszcze bardzo długo. Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000 ostatnio.
1: Teraz już emocje opadły. Właśnie mówiłam koleżance, że chyba za dużo wygrałam. Że to chyba za dużo. Nie róbcie takich dużych nagród.
0: A my nie możemy się opamiętać, no. 1 000 000 złotych czeka w jednym z sejfów. Ale... w tych 30 sejfach ukryte takie kwoty jak 24 tysiące, 33 tysiące, 44 tysiące. Czyli teraz możecie sobie przeliczyć te pieniądze na swoje marzenia. Na co wydalibyście takie 44 tysiące? Tak, o, dzisiaj kupujecie ten wymarzony skuter albo robicie altankę wreszcie w ogrodzie, żeby jeszcze spędzić fajnie resztę wakacji? A może ten wyjazd, o którym marzyliście? Remont łazienki, który czeka? Wszystko. Wszystko da się ogarnąć, mając na przykład 1 000 000 na koncie. Słuchajcie, odpalam zegar. Zostały 2 minuty i losujemy numer kogoś z was. Być może właśnie twój, przyszły milionerze. Kto wie, jeśli nie spróbujesz, nie będziesz wiedział. Nie dasz sobie szansy. Przez ten czas, przez te niecałe 2 minuty, mnożę razy 1077. Każde RMF, które wyślecie pod 7474. Uwaga, ostatni bonus na ostatniej prostej przed losowaniem. Gracie też na www.rmf.fm. Trzymam kciuki, a zaraz dzwonimy. RMF, ślecie pod 7474.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Lato na bogato, a sejfy pełne kasy. No i właśnie, 30 sejfów stoi obok mnie i czeka na kogoś z was. Pytanie, gdzie się dodzwonimy? Kto odbierze? Jakie marzenia dzisiaj spełni? Ja bym chciał, żeby wszystkie marzenia spełnił. Dosłownie wszystkie. 6 sygnałów mamy na to. Czekam jeszcze tylko 4. Trzeci sygnał za nami. A mówiłem, przed 17 dzwonimy. Że wtedy jesteście wolni, że wtedy możecie gadać. Czwarty sygnał. Halo? Piąty sygnał. 6 sygnałów. Koniec czasu, niestety. Nie udało się dodzwonić dzisiaj. A byliśmy już na takiej fajnej fali po tej wygranej Dagmary. 1 300 000. Apetyt rośnie oczywiście. Chcieliśmy poznać kolejnego milionera. Nie udało się dziś, ale dobra informacja jest taka, że ktoś z was 1000 złotych nie miał jeszcze przed momentem, a teraz ma. Bo właśnie tyle regulaminowo wysyłamy do kogoś z was i bardzo mocno ściskam, bo nie udało się pogadać z różnych przyczyn. Zapewne po prostu ktoś był w pracy albo był na zakupach. Może parkował samochód i nie mógł akurat gadać. To nic, bo jutro środa, jesteśmy w połowie tygodnia i jutro w jednym z sejfów zostaje 1 000 000 złotych, który wciąż czeka na kogoś z was. Ale jutro sobie zrobimy w takim razie 2 finały. 1 000 000 w jednym z sejfów czeka jutro. 2 finały, czyli grając dziś raz, jesteście w 2 losowaniach. I to jest bardzo dobra informacja, bo to jest bardzo dobra okazja, żeby zbliżyć się do tego miliona. Uwaga, przez 5 minut pomnożę razy 1005 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Można klikać już teraz, ale już teraz chcę się z wami umówić, że jutro w trakcie tych 2 finałów odbieracie telefon. No dobra, zróbmy tak. Grają ci z was, którzy wiedzą, że jutro chcą pogadać o kasie. Dobra? No to www.rmf.fm. Tam gracie albo ślecie RMF pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: I'm crazy for ya.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Barbara w Media Expert. Nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
11: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
10: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
11: A stary smartfon odkupiono nawet za 4650 zł.
10: Jeszcze możesz wziąć w wygodę.

0: Difficult Is. W RMF FM z najlepszą muzyką. Co tam u was? 12,2 miliony?
1: Dzwonię z gorącego Mrągowa. Ahoj, żeglarze.
0: No proszę, pozdrawiamy i dobijamy powoli do 17 za 2 minuty. Fakty, bądźcie bliska.
2: Reklama. Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się. Nektarynki

0: Ciecki, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Po reklamie.
6: To już prawie 17 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Przy mikrofonie Anna Pachowska. Witamy.
7: Jestem. Zapraszam. Szokujące doniesienia z Wrocławia. Są zarzuty dla mężczyzny, który więził w mieszkaniu jedną kobietę, a drugą zgwałcił. Śmierć polskiego wolontariusza na Ukrainie. Mężczyzna dostarczał pomoc niedaleko linii frontu. A na koniec kolejny przystanek na kulinarnej mapie Polski z naszą akcją Pyszne, bo polskie. Jutro będziemy w Lubuskiem. Wrocławscy śledczy postawili Norbertowi C. zarzuty zgwałcenia kobiety oraz bezprawnego pozbawienia wolności innej. Druga z kobiet zginęła po upadku z dużej wysokości, a okoliczności jej śmierci nadal wyjaśnia prokuratura. Łączymy się z wrocławską reporterką RMF FM Martyną Czerwińską. Martyno, co już wiadomo na temat przebiegu tej tragedii?
8: 19-letnia Walentyna wypadła z czwartego piętra bloku na wrocławskich Kuźnikach. Śledczy nie wykluczają, że uciekała przed napastnikiem, dlatego zarzuty postawione mężczyźnie mogą jeszcze się zmienić. Wyniki sekcji zwłok będą znane dopiero za miesiąc. Podejrzane usłyszą także zarzut naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Na zapisie z monitoringu przy bloku widać, jak przeszkadza w reanimacji dziewczyny i kopie jednego z lekarzy. Na swoim koncie ma mieć też gwałt i spowodowanie ubrażeń u innej kobiety. Do tego przestępstwa miało dojść kilka dni przed przetrzymywaniem Walentyny. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
7: Smutna informacja w Faktach. Nie żyje Andrzej Morozowski. Publicysta i dziennikarz od lat związany ze stacją TVN miał 69 lat. W ostatnim czasie walczył z chorobą nowotworową. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Informacje podane na portalu grupy Razem dla Ukrainy potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Mężczyzna często jeździł z pomocą humanitarną w pobliżu linii frontu. Przed tygodniem zginął w ataku rosyjskiego drona w Charkowie. Budowa nowej drogi krajowej i wydłużenie trasy warszawskiej kolei dojazdowej. Takie zmiany przewiduje projekt nowych przepisów, który ma ułatwić dojazd do portu Polska, czyli planowanego na Mazowszu największego lotniska w kraju. Do października wywłaszczeni mają zostać właściciele prawie 1000 działek, na których powstać ma port. Wtedy ruszyć ma też budowa. W Faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co jeszcze ma się zmienić w tej części Mazowsza?
9: Po pierwsze, powstać ma nowa droga krajowa z Warszawy do mazowieckiego Baranowa, między Łodzią a stolicą, gdzie ma powstać lotnisko. Ta trasa ma odciążyć zakorkowaną autostradę A2. Do tego zmiany mają dotyczyć kolejki WKD. Teraz można nią dojechać z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego, a plan zakłada, że kolejka dojedzie też do Baranowa. Te przepisy rząd ma przyjąć w najbliższych tygodniach. Mieszkańcy okolic Baranowa podchodzą ostrożnie do tych zmian.
10: Cieszy mnie to, bo jakieś zamieszanie może będzie.
11: Siedzimy w głowie wędlik. Szkoda mi, bo to wszystko, co tu jest, te drzewa, to wszystko przeze mnie posadzone, trochę mi było szkoda.
9: Lotnisko w Baranowie ma działać według planów za ponad 6 lat, pod koniec 2032 roku.
5: Pyszne fakty w RMF FM.
7: Znów wyruszamy na poszukiwanie najwspanialszych smaków budujących historii ludzi, którzy podążają za pasją, i potraw, które warto spróbować podczas wakacyjnych wycieczek. Jutro od samego rana z naszą akcją Pyszne, bo polskie będziemy na zachodzie kraju, w województwie lubuskim. Jak co tydzień w naszym żółto-niebieskim konwoju będzie dziennikarka RMF FM Magdalena Wojtoń. Magda razem z nami w Faktach. Co macie w planach?
12: Jak zawsze chcemy odwiedzić 3 miejsca i
7: spróbować potraw, które polecili nam nasi słuchacze. Punkt pierwszy to małe rancho Młynkowo, gdzie spróbujemy lokalnych kozich serów i innych wyrobów z koziego mleka. Potem skoczymy na rybkę do rybackiej chaty w Wojnowie. Tam wśród polecanych przez Was potraw są m.in. paprykarz wojnowski, wojnowska ryba na kwaśno i węgorz parowany po rybacku. Na obiad pojedziemy do Zielonej Góry i odwiedzimy lubuską spiżarnię, miejsce, które zajmuje się promocją lokalnej kuchni i lubuskich specjałów. Co będzie dokładnie? Pojęcia nie mam. To będzie niespodzianka również dla naszej radiowej ekipy. No i jak zawsze czekamy na Was. Jeżeli możecie, jeżeli będziecie gdzieś w pobliżu, to koniecznie nas odwiedźcie. Do zobaczenia i usłyszenia jutro w Lubuskiem.
12: A my słyszymy się w Faktach o 18. W nich zajrzymy na turniej tenisowy ATP w Kanadzie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Pozdrowienia dla całego radia RMF FM. W Niemczech u nas również gorąco, 35 stopni, czyli to nie jest tak, że tylko my tu mamy taki gorąc. Słuchajcie, jak patrzę na mapy pogodowe, no to środa będzie jeszcze gorsza. Do 40, nawet 1 stopni na Podkarpaciu to jutro. Więcej deszczu i burz na zachodzie kraju. 5 minut po 17, czyli większość z Was już powoli może zmierzać w stronę domu, no to ja mam tutaj odpowiednich towarzyszy na tę podróż. Najlepsza muzyka ciągle z Wami. Ed Sheeran, bardzo proszę, z Martinem Garrixem. Ja wiem, że uwielbiacie te dźwięki. Można dać głośniej się wyluzować. Zwłaszcza, jeśli jesteście na urlopie. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

kwadrans po 17, a The Weeknd dzisiaj gra w Warszawie. Pod PGE Narodowym przecież pogadamy z parami naszej akcji Szybkich Randek. Jestem bardzo ciekawy, jak tam pierwsze reakcje, pierwsze uśmiechy. Gdzie tam kliknęło i tak dalej, i tak dalej. Śledźcie koniecznie Instagram RMF FM, tam wszystkie relacje.

naukowcy wyjaśniają, czy na Ziemi jest za dużo ludzi. No, mam dla nich aktualne informacje. O tej porze jest nas na pewno za dużo na drogach. Spore korki na S8. Ona stoi w obie strony, ale też na A2. Zbieramy dla was najświeższe informacje i wracamy, a wy trzymajcie się w korkach. Za chwilę wraca najlepsza muzyka.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
1: Trafiłaś 1 300 000 złotych!
0: 300 000, bo to lato na bogato. Teraz ty.
2: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM na wakacjach. Dla tych, co stoją w korkach i dla tych, co biegają w klapkach.

biało-czerwoni utknęli w Chinach. Mieli być w Warszawie dziś rano, ale przez burzę utknęli w Pekinie, no i będą jutro. Przełożyliśmy w ogóle akcję powitalną. Na storiesach już proszą kibiców o polecajki, gdzie można dobrze zjeść i co zobaczyć. Proszę ich tam dłużej nie trzymać, tylko wysyłać do domu. Już chcemy zobaczyć te złote medale. No co jest grane w ogóle? Czekamy na was, chłopaki.

0: dzisiaj The Weeknd gra w Warszawie. No i właśnie dziś pary, które złapały ze sobą kontakt na naszym Instagramie i Facebooku pod postem konkursowym, przed koncertem zobaczą się po raz pierwszy. To jest efekt szybkich randek, które im właśnie zorganizowaliśmy. No i pójdą razem się bawić. Pod PGE Narodowym jest nasza ekipa. Halo, halo. I zdaje się pierwsza para.
1: Cześć, jestem Magda.
2: Cześć, jestem Bohen. 5 minut temu się poznaliśmy i jesteśmy przed koncertem The Weeknd.
1: Jakie były pierwsze 3 sekundy poznania? Dziwne, stresujące?
3: Bardzo pozytywne, chociaż tu jest duże zamieszanie, ale i tak się odnaleźliśmy. Tak,
2: udało się znaleźć, co najważniejsze. Więcej emocji przed nami dopiero na koncercie, więc to się okaże.
1: Czy był stres?
3: Ja osobiście się w ogóle jakoś nie stresowałam. Bardzo lubię takie spontaniczne akcje, a ta sytuacja uważam, że jest bardzo ciekawa.
2: Zero stresu, pełen luz, będzie dobrze.
1: A pierwsze wrażenie jednym słowem?
2: Idziemy na The Weeknd!
0: No proszę. Ledwo się znają, a już wspólne plany na weekend. Niebawem relacja na Instagramie RMF FM. Koniecznie śledźcie. A fakty te najbliższe punktualnie o 18:00, to już za 14 minut. Bądźcie bliska.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Prezydentura Donalda Trumpa to ciągłe afery i kontrowersyjne wypowiedzi.
2: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
1: Nieoczywiste znajomości i tajne interesy.
3: We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did.
1: Kto stoi za sukcesem i decyzjami prezydenta USA, sprawdza Andrzej Kochut. Wszyscy ludzie Trumpa. Nowy cykl w RMF FM. W każdy czwartek po 23.
4: Reklama.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
6: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
7: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
6: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
7: Pyszne po polskie.
6: Słuchaj w RMF FM.
8: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
9: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
10: Gotowi na weekend? No to jazda!
9: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
10: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Gibango!
9: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
11: Słuchaj, Marian, no. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
14: To już prawie 18:00, czas poznać najnowsze fakty w RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu. Anna Wachowska przy mikrofonie. Witamy.
15: Seria utrudnień na

0: trasach Podkarpacia, województwa łódzkiego i Pomorza Zachodniego. Informacje dla kierowców na początek. Zbliża się ważny termin dla użytkowników M-Obywatela. Powiemy dlaczego. Hubert Hurkacz mierzy się z amerykańskim tenisistą Marcosem Gironem. Rywalizację w Montrealu obserwuje dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM. Połączymy się z nim w tych faktach. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 28 między Rymanowem i Sanokiem na Podkarpaciu.
1: Auto wydachowało. Droga jest zablokowana.
0: Powiedział nam słuchacz Tomasz, dzwoniąc na gorącą linię RMF FM. Przypominamy, numer to 600 700 800. Jedna osoba została ranna w wypadku na A2 na węźle Łódź Północ. Samochód osobowy uderzył w bariery. Częściowo zablokowany jest zjazd z A2 na A1 w kierunku Katowic. Po wypadku są utrudnienia także na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. W pobliżu Pękanina między węzłami Malechowo i Kawno samochód uderzył w bariery. Ucierpiała jedna osoba. Zablokowane są lewe pasy jezdni w obu kierunkach.
2: Fakty istotne dla Ciebie.
0: Tylko do jutra można przedłużyć ważność certyfikatów w aplikacji M-Obywatel. Jeśli tego nie zrobimy, czeka nas czasochłonna procedura ponownego potwierdzenia tożsamości. W faktach z tym przypomnieniem reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, co zatem trzeba zrobić?
3: Wystarczy po prostu zalogować się do aplikacji M-Obywatel. Samo logowanie automatycznie przedłuży ważność certyfikatów wszystkich dokumentów przypisanych do naszego konta. Tylko tyle i aż tyle, bo jeśli przegapimy termin, który upływa dziś o północy, wygasną certyfikaty dokumentów w aplikacji, a ich ponowne aktywowanie będzie wymagało dodatkowych formalności. Dotyczy to m.in. M-dowodu, prawa jazdy czy legitymacji szkolnej. W przypadku M-dowodu trzeba będzie ponownie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Uczniowie z kolei będą musieli wygenerować nowy kod QR w zintegrowanej platformie edukacyjnej, a studenci zgłosić się do dziekanatu po nowy kod QR, aby odnowić ważność legitymacji studenckiej.
0: Sukcesem zakończyło się sprawdzanie działania nowego systemu wspomagającego lądowanie ILS na krakowskim lotnisku. Takie informacje przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Wszystko wskazuje więc na to, że na początku przyszłego roku możliwe będzie lądowanie przy ograniczonej widzialności.
4: Mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, do tej pory, jeżeli widzialność była mniejsza niż 550 metrów na pasie startowym, pilot nie mógł lądować. Natomiast w tej chwili, jeżeli widzialność będzie wynosiła 300 metrów, będzie mógł już wylądować. Tak jak obliczaliśmy, patrząc na to, co działo się ostatniej zimy, to aż 70-80% samolotów, które wtedy musiały zostać przekierowane i nie wylądowały w Krakowie, teraz już będą mogły bezpiecznie w Krakowie lądować.
0: Tłumaczyła Monika Chylaszek z Kraków Airport. W Montrealu w Kanadzie rozpoczął się tenisowy turniej ATP. Trwa mecz Huberta Hurkacza z amerykańskim tenisistą Marcosem Gironem. To spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy,
5: tak jest,
0: Wojtku.
5: Witam.
0: Jak radzi sobie polski tenisista w tym spotkaniu?
5: Prowadzi 1-0 w setach. Pierwszą partię Hubert Hurkacz wygrał 7-5. Gra pewnie i spokojnie, nie popełnia błędów i to najważniejsze. 51 minut spotkania za nami w drugim trwającym secie. Jak na razie 1-1 i w trzecim gemie teraz serwuje Hubert Hurkacz. To czwarty mecz obu panów. Do tej pory wszystkie wygrał Polak. Miejmy nadzieję, że dziś odniesie to piąte zwycięstwo. A w innym kanadyjskim mieście Toronto za około pół godziny swój mecz powinna rozpocząć Iga Świątek. Polka w drugiej rundzie turnieju WTA zmierzy się z Sarą Bejlek z Czech. Wieczorem jeszcze o awans do trzeciej rundy w Toronto zagra wracająca po kontuzji Maja Chwalińska, która zmierzy się z tenisistką z Australii Talią Gibson.
0: W czasie tegorocznych wakacji w polityce nie ma sezonu ogórkowego. Najświeższe polityczne analizy już za chwilę w radiu RMF 24. Gościem programu Polska Polityka będzie profesor Helena Chmielewska-Szlajfer z Akademii Leona Koźmińskiego, gospodarzem Barbara Brodzińska-Mirowska.
6: A dziś w polskiej polityce skupiamy się na przyszłości i na tym, co przyniesie ten nowy sezon polityczny, ale nie będziemy wróżyły z kart ani z kuli, tylko będziemy się skupiać na pewnych przewidywaniach i scenariuszach i oczekiwaniach wyborców. Zapraszam.
0: Polecamy opinie i komentarze w internetowym radiu RMF 24, a najnowsze fakty o 19:00 przedstawi Katarzyna Podraza. Dobrego wieczoru.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Szukam ochłodzenia, patrząc na mapy pogodowe na najbliższą noc. No rzeczywiście chłodniej niż w dzień oczywiście, ale to też dość wysokie temperatury, do 23 stopni na Podkarpaciu. Natomiast jeśli wybieracie się na przykład na Podlasie, to tutaj gęste mgły. Uważajcie, drodzy kierowcy, może być niebezpiecznie. Burzowo na zachodzie kraju i w Wielkopolsce. Jesteście na parkingu pod sklepem, to jeszcze nie wychodźcie z samochodu, dobra? Bo wiem, że lubicie. Okej, mamy to. Jest najlepsza muzyka. Jest 5 po 18, jest Britney Spears. Dajcie głośniej.

0: to było, można by powiedzieć. A teraz wszyscy zapracowani, ciężko się złapać ze wszystkimi, zwłaszcza jeśli kiedyś taka grupa przyjaciół fajnie funkcjonowała. No właśnie, my pomożemy wam się spotkać. Zgłaszacie swoją ekipę na www.rmf.fm, mówicie, dlaczego musicie się spiknąć, a my dajemy wam pomysł na tej miejsce, czyli Energylandia podczas Magic Night oczywiście, i nie będzie wymówek, że nie macie czasu i tak dalej, i tak dalej. Ania ze mną, dzień dobry, Aniu.
1: Cześć, witam.
0: No właśnie, masz taką grupkę, paczkę znajomych i czemu musicie się spotkać?
1: A właściwie musimy się spotkać, ponieważ nasz messenger właściwie za chwilę już taki zrobi się dziadziowaty. Aha. Bo zachowujemy się w sumie trochę jak emeryci, wysyłamy sobie memy i milion wymówek mamy właściwie. Dlaczego nie możemy się spotkać? Bo dom, bo praca, bo dzieci, bo wakacje z rodziną, ale sami dla siebie nie możemy znaleźć czasu.
0: Standard oczywiście, memy, pytania do jakiego lekarza polecacie i tak dalej. Tak?
1: No dokładnie, dokładnie, a my przecież jeszcze nie jesteśmy w takim wieku, żeby tymi sprawami się tak na co dzień zajmować. No. Mamy po 30 parę lat i musimy się jakoś spotkać. Mamy mnóstwo energii, więc Energylandia byłaby najlepszym miejscem, aby ją pozytywnie spożytkować.
0: No i pierwszy krok na odświeżenie grupy. Bilety dla całej paczki do Energylandii lecą do ciebie. I jeszcze 300 zł kieszonkowego, żebyście mogli trochę poszaleć. Ania, to dla ciebie.
1: Dziękuję ci bardzo, dziękuję w imieniu mojej grupy znajomych, moich przyjaciół. Będziemy na pewno się świetnie bawić.
0: Bardzo proszę, pozdrawiamy. No i oczywiście konkurs jeszcze trwa, jeszcze możecie zgłaszać swoją ekipę. Koniecznie to zróbcie, sprawdzajcie szczegóły już teraz www.rmf.fm.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
2: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Byle to lata.
7: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
8: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
6: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
9: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
10: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play.
2: Po reklamie.
14: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: w RMF FM. Bardzo lubimy.
1: Wow, to było ekstra!
0: No było, ale twój numer Sanach też jest ekstra. ITP i TT. Nowość w RMF FM.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: 20 minut, będzie 19. Tymczasem przed koncertem The Weeknd nasi słuchacze, którym ogarnęliśmy szybkie randki, przypominam, widzą się pod stadionem po raz pierwszy w życiu. Nasza redakcyjna koleżanka Dominika podpytuje ich o pierwsze wrażenia.
1: Co cię najbardziej zaskoczyło w twoim meczu?
2: Co mnie zaskoczyło? To, że to jest dobry mecz, że pasje koncertowe są tutaj, gdzieś te festiwale wjeżdżają, widywaliśmy się na tych festiwalach, byliśmy na nich, na tych samych festiwalach w tym samym czasie, ale no nie znaliśmy się.
1: No myślę, że właśnie jest bardzo sympatyczną osobą i póki co z tego, co chwilkę teraz mieliśmy możliwość rozmawiać, no to wydaje mi się, że gdzieś tam współgramy, powiedzmy, znaczy może nie współgramy, ale nadajemy na podobnych falach.
3: Jest
1: close. O, tak, tak.
3: Okej. Okay. No to jakbyś oceniła? Wiem, że też za wcześnie.
1: Tak, no to jest trochę za wcześnie, żeby tego ocenić, ale no myślę, że jak na razie, no to tak 8.
3: O,
1: na zachętę.
3: To nieźle, dobra.
2: Fajbik jest okej, jak najbardziej okay. Tak.
0: To chyba nie będzie ich ostatni koncert wspólny. Zobaczycie więcej na Instagramie RMFFM, już teraz polecamy.
4: Ogłoszenie RMFFM.
5: Prezydentura Donalda Trumpa to ciągłe afery i kontrowersyjne wypowiedzi.
6: We had a 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
5: Nieoczywiste znajomości i tajne interesy.
7: We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did.
5: Kto stoi za sukcesem i decyzjami prezydenta USA, sprawdza Andrzej Kochut. Wszyscy ludzie Trumpa. Nowy cykl w RMF FM. W każdy czwartek po 23.
8: Reklama.
9: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
10: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Tego lata o poranku w RMF FM.
11: Skowron,
12: Olbratowski,
11: Tomkowicz.
5: Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
13: Ja jestem jedna.
5: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Trwa program RMF FM na wakacjach.

0: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem Poplisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
3: Reklama.
4: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska.
5: Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam La Diva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. La Diva to łączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
7: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
8: Pobiliśmy absolutny rekord.
9: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
10: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
11: Możliwe, bo to
12: lato na bogato.
13: I to nie koniec.
14: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
15: Graj dziś.
16: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Marian, o czym myślisz?
19: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
18: O mega okazjach w Media Expert.
19: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
21: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
3: Zapraszam. Wojna w Iranie uderza w rynek paliw. Co dalej z ich cenami? Na początek prognozy naszego eksperta. Potem alerty pogodowe przed potężnym uderzeniem gorąca. Jutro nawet 40 stopni w cieniu. Hubert Hurkacz już z awansem, a jak gra Iga Świątek? O tym więcej w faktach sportowych. Ropa tańsza na rynkach światowych, ale w Polsce dziś jeszcze nie zatankujemy taniej. Najpierw obniżka cen paliw musi nastąpić na rynku hurtowym, a może to się stać dziś lub jutro, wyjaśnia RMF FM ekspertka z BM Reflex Urszula Cieślak.
22: Gdyby okazało się, że rzeczywiście dojdzie do tych rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to utrzymanie cen ropy na poziomie 80-85 dolarów w kolejnych dniach przy spadku cen paliw gotowych na europejskim rynku ARA i co jeszcze ważne, umocnienie złotego wobec dolara, które również notujemy, powinno doprowadzić do tego, że już nawet na koniec tego tygodnia ceny benzyny i oleju napędowego mogłyby być niższe niż te, które notowaliśmy na

0: Koniec lipca.
1: Średnio za benzynę płacimy 7 zł 51 groszy, za olej napędowy 8 zł 4 grosze, a gaz LPG 3 zł 11 groszy. Autogaz jest najtańszym paliwem, które kolejny tydzień z rzędu tanieje. Południe i centrum Polski zmaga się z upałami, a jutro będzie jeszcze goręcej. Na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia temperatura ma osiągnąć 40 stopni Celsjusza w cieniu. Skwar będzie więc większy niż na przykład w Hiszpanii, Portugalii czy we Francji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Dla mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego, Mazowsza, Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Upał daje się we znaki m.in. w komunikacji miejskiej. Autobusy czy tramwaje nie zawsze radzą sobie z ochładzaniem powietrza, szczególnie gdy jest tłok.
2: W tramwaju było super, w autobusie było obrzydliwie. No, że były nieładne zapachy i było gorąco, duszno. Nie było klimatyzacji włączonej, nie było okno otwarte.
3: Wracałam ze szpitala z Wołoskiej, była klimatyzacja włączona, także było fajnie.
4: Nie za zimno?
3: Nie, akurat. No, nie mamy co narzekać, bo wie pan, czasami...
5: Może być gorzej.
3: Gorzej.
1: Usłyszał w Warszawie reporter RMF Max Przemysław Mzyk. We Wrocławiu termometry wskazywały dziś 35 stopni Celsjusza. Mieszkańcy szukali ochłody m.in. w miejskich basenach, które dziś pękały w szwach.
6: Właśnie przyjechaliśmy z półkolonią, także dzieciaki w końcu odpoczywają i się chłodzą.
7: Jest gdzie się wyszaleć.
6: Dokładnie tak. Korzystają ze wszystkich atrakcji, są zadowolone zresztą, jak widać. Także fantastycznie.
7: Jesteśmy na basenie, ja widzę w waszych rękach jakąś broń. Mam nadzieję, że jest zabawkowa.
8: Tak, na wodę.
7: Na czym ta bitwa polega?
9: Na zostanie ostatniego gracza. Każdy ma po kilkanaście żyć. Strzelamy się na przykład i kiedy zostaje ostatni gracz, to jakby wygrywa.
7: Widzę, że jesteście cali mokrzy. To oznacza, że każdy już został trafiony.
8: Tak.
7: Ale to przynosi ulgę? Jest fajnie?
8: Tak, jest ulga.
7: A gorąco wam?
8: Trochę tak, w stopie na pewno, bo to jest nagrzana ta podłoga.
1: Usłyszała o przebasenie na ulicy Wejherowskiej nasza reporterka Martyna Czerwińska.
10: Te fakty robią wrażenie.
1: W faktach jeszcze niezwykłe odkrycie w Krakowie. Podczas generalnego remontu kamienicy pod Kruki przy rynku głównym 25 robotnicy natrafili na niezwykłe znalezisko. Głęboko w ścianach i podłodze ukryto potężne, ponad stuletnie stalowe szyny. Jak się okazuje, ta pancerna konstrukcja miała chronić przed wybuchami i sprytnymi włamywaczami skarbiec dawnego Banku Galicyjskiego. Pomieszczenie, w którym odkryto zabytkowe szyny po zakończeniu remontu, ma pełnić funkcję pokoju edukacyjnego. Zgodnie z planami stalowe elementy pozostaną na swoim miejscu. Remontowana kamienica jest obecnie siedzibą Międzynarodowego Centrum Kultury.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tenis otwiera pierwsze wieczorne fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
11: Dobry wieczór, awans do trzeciej rundy turnieju WTA w Toronto gra Iga Świątek. Polka prowadzi 1-0 w setach, w drugiej partii jest 4-2 dla naszej reprezentantki. No i ten mecz rozpoczęła Iga Świątek doskonale. Po 28 minutach wygrała pierwszego seta 6-0. W drugim o wiele więcej problemów, no bo ten set był o wiele bardziej wyrównany i jak na razie nadal jest, chociaż prowadzi w nim Polka, jak wspomniałem, 4-2. No, przełamała serwisy rywalki szybko Iga Świątek, ale potem zaczęły się problemy. No i w tym szóstym gemie miała najwięcej problemów, dlatego że Sara Bejlek miała aż 9 piłek do tego, żeby przełamać serwis rywalki. Ostatecznie żadnej nie wykorzystała tego gema, wygrała Iga Świątek. Teraz gema wygrywa Bejlek i w tej drugiej partii jest 4-3 dla Polki. A za kilkadziesiąt minut początek meczu Maji Chwalińskiej, pierwszego po urazie na Wimbledonie, nasza reprezentantka zagra z Australijką Talią Gibson. Pewną niewiadomą jest dyspozycja naszej tenisistki, która na kortach twardych nie grała od bardzo dawna, podkreśla Żelisław Rzeżyński, komentator Canal Plus Sport.
12: 15 stycznia, trzecia runda kwalifikacji Australian Open. Mecz przegrany po zaciętej walce z Angeliną Kalininą. Od tamtego czasu Maja Chwalińska nie grała oficjalnego meczu pod gołym niebem na nawierzchni twardej.
11: A do drugiej rundy turnieju w Montrealu awansował Hubert Hurkacz, pochodzący z Wrocławia tenisista. W trzech setach pokonał reprezentanta USA Marcosa Girona. Rosyjscy siatkarze jednak nie zagrają w przyszłym roku na Mistrzostwach Świata w Polsce, chociaż do rywalizacji dopuścił ich Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W wydanym oświadczeniu Międzynarodowa Federacja Siatkówki poinformowała, że rosyjski związek sam zrezygnował z gry w tym turnieju. Stanisław Szewczenko, szef rosyjskiego związku siatkówki, zaznaczył, że reprezentanci jego kraju mieli obawy, obawy o swoje bezpieczeństwo, a także spodziewa się, że turniej będzie upolityczniony. Nie wiadomo jeszcze, czy rosyjskie siatkarki zagrają w przyszłym roku w Mistrzostwach Świata, które będą rozgrywane w USA i Kanadzie. Na pewno obie reprezentacje tego kraju zobaczymy w Lidze Narodów. Na koniec jeszcze kolarstwo. Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek wygrał drugi etap Tour de Pologne, który miał metę w Szczecinie. Włoski kolarz okazał się także najlepszy na wczorajszym etapie otwierającym wyścig. Dzięki temu umocnił się na pozycji lidera wyścigu.
0: Kultowe filmy i gry komputerowe, igrzyska olimpijskie w czasach zimnej wojny i gorące przeboje z waszymi wspomnieniami. To było lato z wehikułem czasu w RMF FM. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: brzmiało lato 80.
1: 1984. I Want to Break Free. Autorem nagrania jest John Deacon, basista Queen. Deacon napisał piosenkę o pragnieniu uwolnienia się od toksycznej relacji, odzyskania niezależności. W teledysku wszyscy członkowie Queen wystąpili przebrani za kobiety, parodując brytyjski serial Coronation Street. Freddie Mercury wcielił się w gospodynię domową z odkurzaczem. Do lata 1984. Zaraz z wami wracamy.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Przepis na lato.
8: Ja już kochałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę.

0: Świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
3: To było lato. Hity waszych wakacji w RMF FM.

0: 80.
1: Igrzyska olimpijskie w Los Angeles, rok 84. Pierwsze igrzyska organizowane po igrzyskach w Moskwie w 80 roku, które zostały zbojkotowane przez USA. Polska nie wystartowała w Los Angeles. Decyzję o bojkocie podjęły władze PRL razem z innymi państwami bloku wschodniego. Największa gwiazda igrzysk, Carl Lewis, amerykański lekkoatleta, zdobył złoty medal w biegu na 100 metrów, 200 metrów, skok w dal w sztafecie amerykańskiej 4 razy 100 metrów. W listopadzie Ronald Reagan został ponownie wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych. USA nadal wspierały ruch Solidarność Polski, który działał w podziemiu po wprowadzeniu stanu wojennego. Administracja Reagana utrzymywała sankcje wobec władz PRL. Prezydent USA krytykował komunistyczne rządy Europy Wschodniej. W 1984 roku powstała gra komputerowa Tetris, która z czasem stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej sprzedających się gier w historii. Autorem Tetrisa był Aleksiej Parzytnow, programista pracujący w Akademii Nauk ZSRR w Moskwie. Na listach przebojów Jump Van Halen, pierwszy singiel z albumu 1984. Największy przebój w historii Van Halen. Charakterystyczny motyw został nagrany na syntezatorze, nie na gitarze. Eddie Van Halen stworzył go 3 lata wcześniej. David Roth, wokalista, wpadł na pomysł słów do nagrania Jump po obejrzeniu reportażu o mężczyźnie grożącym skokiem z budynku. Van Halen i Jump.

Halen i Jump, a teraz dziewczyna, która wpłynęła na obraz popkultury lat 80. Girl Just Want to Have Fun, Cyndi Lauper, debiutancki singiel Cyndi i utwór, który uczynił ją światową gwiazdą. Dzięki zmianom w tekście piosenka stała się symbolem kobiecej niezależności, wolności i prawa do decydowania o własnym życiu. Do dziś uznawana jest za jeden z najważniejszych hymnów popkultury lat 80. Girl Just Want to Have Fun.

Ciągle popularne ATEEZy i kolejny niezatopialny rok 84. Utwór znalazł się na debiutanckim albumie niemieckiego zespołu Alphaville o tym samym tytule Forever Young. To nie tylko piosenka o młodości, to refleksja nad przemijaniem. Utwór powstał w czasach zimnej wojny, gdy wiele osób obawiało się konfliktu nuklearnego. Tekst łączy romantyczną wizję młodości z niepokojem o przyszłość świata. Alphaville, Forever Young.

0: Ej, chłopaki, bo Mateusz przylatuje z Islandii, a do tego Tomek ma urodziny. Może beach party i roller coastery?
1: To może mega wypad do Energylandii. Słyszałem, że RMF FM rozdaje bilety.
2: Przygotuj się na Magic Night w Energylandii. Napisz na www.rmffm, czemu twoja paczka koniecznie musi się tam spotkać. Do zgarnięcia bilety do Energylandii i kieszonkowe.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
10: Zawsze z wami.
11: Mamy dla was gorące newsy.
10: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
12: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
9: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
15: Po reklamie.
9: A w te wakacje w RMF FM mamy dla was GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych.

0: Tak brzmiało lato
1: 1984, Euro 84. Francja zdobyła pierwszy wielki tytuł. W finale pokonała Hiszpanię 2-0. Michel Platini, największą gwiazdą turnieju, zdobył 9 goli w 5 meczach. Został królem strzelców mistrzostw. W kinach Terminator, film Jamesa Camerona, który połączył science fiction, thriller i kino akcji. Arnold Schwarzenegger, dzięki roli bezwzględnego androida, stał się jedną z największych gwiazd kina akcji.
2: I'll be back.
1: Ogromny sukces kasowy filmu Ghostbusters, Pogromcy duchów, komedia, która podbiła świat. Film się stał jednym z najbardziej popularnych symboli popkultury lat 80. z piosenką Ghostbusters Raya Parkera Juniora. Kolejny wielki hit kinowy roku 84. Gliniarz z Beverly Hills i przełom Eddiego Murphy'ego był jednym z największych przebojów kasowych dekady. Eddie Murphy dzięki tej roli stał się światową gwiazdą. Sex Misja, fenomen, który trwał także w 84. roku, w reżyserii Juliusza Machulskiego z rolami głównymi Jerzego Sztura, Olgierda Łukaszewicza. 84. rok, Sex Misja stała się jednym z największych przebojów polskich kin.
3: Już po wszystkim?
4: Tak, po wszystkim.
3: Dziękuję. Dziękuję, nic nie widzę. Chyba się udało.
4: Udało się.
3: No, mówiłem, brachu, ciachu i po strachu. Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę.
1: Słodkiego, miłego życia. Kombi. Utwór znalazł się na albumie Nowy Rozdział zespołu Kombi. Stał się jednym z największych polskich przebojów lat 80. Muzykę skomponował Sławomir Łosowski, klawiszowiec Kombi, a tekst napisał Marek Dutkiewicz, jeden z najbardziej znanych polskich autorów tekstów piosenek. Symbol polskiego synpopu lat 80. Słodkiego, miłego życia. Kombi.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
4: Reklama.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid. A co bystrzaki robią w te wakacje?
7: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
1: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8:00 w RMF FM.
8: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
9: To każda chwila staje się dziką przygodą.
8: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Po reklamie.
13: Zbliża się 21:00. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
14: Zaczniemy od faktów z łódzkiego. Są zarzuty dla kierowcy kombajnu, pod kołami którego zginął 11-latek. O uwagę prosimy kierowców w Małopolsce. Po sukcesie Michaela, Jaffer Jackson wraca na plan filmowy. Posłuchajcie, w kogo tym razem się wcieli. A w faktach sportowych awans Igi Świątek. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał właśnie 48-letni kierowca kombajnu, ustaliła dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. To z tą maszyną zderzył się wczoraj czołowo w miejscowości Sypień koło Łowicza 11-letni chłopiec jadący na elektrycznej hulajnodze. Nastolatek zginął na miejscu. Kierowca nie przyznał się do zarzutu, złożył obszerne wyjaśnienia. Śledczy potwierdzili już, że kombajn gotowy do pracy na polu nie miał prawa wjechać na zbyt wąską drogę publiczną. Uwaga, zmotoryzowani w Małopolsce. Są utrudnienia między Krakowem a Katowicami. Na wysokości Frywałdu doszło do pożaru samochodu osobowego. Zablokowany jest prawy pas. Ponad 0,5 miliarda złotych wyniesie łączna kwota odszkodowań dla właścicieli gruntów, na których powstać ma port Polska, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o największe lotnisko w kraju, planowane w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Żeby jesienią mogła ruszyć budowa, spółka CPK musi pozyskać jeszcze 37 niezbędnych działek. Mieszkańcy okolic Baranowa opisują, że większość ich sąsiadów opuściła już ten teren.
15: Ta strona

0: praktycznie tutaj cała też sprzedane. Tam córka moja troszkę dalej mieszka, nowy domek postawiony i wykupili to od niej, bo powiedzieli, że jakaś droga techniczna będzie szła.
1: Całe wsie już są powyprowadzane.
2: A kto został? Dużo osób zostało?
1: Tam już na tych wsi, co miały do tego, to już nie został nikt. Nawet straże pokasowane są.
2: Straż pożarna?
1: Tak. Dwie straże już są skasowane.
2: A są tacy, którzy nie chcą się absolutnie stąd wyprowadzić?
0: Między innymi ja należę do tych, przecież z taką korporacją ja nie będę walczył, tak? Jaką ja mam szansę? Żadnej.
3: Usłyszał od mieszkańców mazowieckiego Baranowa reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Port Polska ma być gotowy za ponad 6 lat. Jak dzisiaj wygląda miejsce, w którym ma powstać? Polecamy Wam zdjęcia na rmf24.pl. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3 zanotowano we włoskiej Toskanii w rejonie miast Lucca, Massa Carrara i Pisa. Potem nastąpiło kilka słabszych wstrząsów. Włoskie media informują, że w centrali Straży Pożarnej w Pizie rozdzwoniły się telefony od mieszkańców zaniepokojonych trzęsieniem ziemi. Z niektórych biur i domów ludzie wybiegli na ulice. Obrona cywilna przeprowadziła kontrole w regionie, po których przekazała, że nie odnotowano strat.
4: Gwiazdorska obsada w faktach RMF FM.
3: Jaffer Jackson, który zadebiutował na dużym ekranie jako Michael Jackson w biograficznym filmie o swoim stryju, ma nową rolę. Zagra u boku Willa Smitha, informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
5: Aktor znany z filmu Michael dołączył do obsady dreszczowca Supermax. Will Smith i Anna Sophia Robb grają w nim agentów FBI prowadzących śledztwo w sprawie zagadkowego morderstwa, do którego doszło w więzieniu o zaostrzonym rygorze i z którego to więzienia ponoć nie ma ucieczki. Rola Jaffera Jacksona to jeszcze tajemnica, ale ma być, jak podaje The Hollywood Reporter, kluczowa. Dla Willa Smitha ten film będzie pierwszą od kilku lat próbą zbudowania dużego widowiska akcji poza marką Bad Boys. Karierę aktora, przypomnę, zatrzymał oscarowy skandal wywołany przez spoliczkowanie Chrisa Rocka. Zdjęcia do filmu Supermax ruszą w połowie sierpnia w Australii.
3: A my już nie możemy doczekać się premiery tego wielkiego filmowego widowiska.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Iga Świątek nie bez problemów awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Toronto. Więcej o tym meczu w faktach sportowych. Wojciech Marczyk.
6: Polka mecz z Czeszką Sarą Bejlek świetnie rozpoczęła, bo szybko i pewnie wygrała pierwszego seta bez straty gema. O wiele więcej problemów Świątek miała w drugim secie, między innymi z powodu własnych błędów, ale rywalka także zaczęła lepiej grać. Ostatecznie gra długiej partii się przeciągała. Trwał ten set ponad godzinę. Polka ostatecznie wygrała tego seta 6-3. Na trybunach zabrakło dziś jednak szkoleniowca Polki Francisco Rodża. Nie ma go w tym tygodniu z nami, ale ogląda i na pewno będziemy rozmawiać o tym meczu. Wróci do nas w Cincinnati, a on bardzo mnie inspiruje, żeby spojrzeć na tenis w inny sposób. Mówiła o swoim szkoleniowcu Iga Świątek, a swój debiutancki mecz na kortach w Toronto rozpoczęła Maja Chwalińska, która wraca do gry po kontuzji. Trwa pierwszy set tego spotkania. Prowadzi w nim jak na razie Australijka Gibson 3-2, ale żadna z tenisistek nie straciła jeszcze gema przy własnym podaniu. Teraz Portugalia i spore zamieszanie spowodowane urazem reprezentanta Polski. FC Porto będzie domagać się odszkodowania od portugalskiej federacji po kontuzji Jana Bednarka, który nabawił się w meczu o superpuchar tego kraju. Ale o szczegółach już więcej teraz Cezary Dziwiszek.
7: Dobry wieczór. Mistrzowie Portugalii są wściekli po spotkaniu o superpuchar z drugoligowym Torense. Porto wygrało 1-0 i zdobyło trofeum, ale podstawowy obrońca naszej kadry i kluczowy zawodnik Smoków naciągnął więzadło po jednym ze wślizgów. Zdaniem klubu przez fatalnie przygotowaną murawę na stadionie w Coimbrze i dlatego Porto złożyło do federacji piłkarskiej skargę. Według dziennika Rekord będzie się domagać odszkodowania. Wstępne badania na szczęście pokazują, że Jan Bednarek będzie gotowy do gry na wrześniowy mecz reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Opuści jednak początek sezonu w Lidze Portugalskiej.
6: A piłkarska reprezentacja Polski pierwszy mecz w Lidze Narodów rozegra 25 września z Bośnią i Hercegowiną.
8: Upalny wieczór. Proponujemy emocje w doskonałym towarzystwie gry i zabawy dla dorosłych. Armelia, dzisiaj asystent gier.
9: Melduje się?
8: Jaki masz plan?
9: Nie planuję. Jak nie wiem, co zaplanować, to nie planuję ogółem nic.
8: Ja zaplanuję spotkanie z wami. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Bardzo poruszająca taneczna nota. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston. No my nie mamy problemu, dajcie znać znajomym, sąsiadom, siostrze, bratu, wujkowi, że już zaczęliśmy razem z wami dobrą zabawę. Najgorsze covery świata już mamy dla was, czyli covery z duszą. Szukamy chętnych.
1: Szukamy chętnych, możecie się zgłaszać. To nie są najgorsze covery, to są takie covery, które zaskakują.
0: O, mamy pierwsze połączenie, nie wiem, czy to już zgłoszenie. 12,2 miliony, halo.
2: Ja na ostatnią chwilę wyśpiewać, to mi przynosi ulgę. Czy mogłem coś zanucić?
0: Bardzo prosimy.
2: Dary, dary losu, dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie, 12,2 miliony, zgłaszajcie się do... najgorszych coverów świata, które są najpiękniejsze do wyśpiewania.
1: Właśnie takich zgłoszeń oczekujemy.
3: Reklama.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Byle do lata.
9: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem
10: i rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
8: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
11: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
15: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
14: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
16: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Po reklamie.
4: To przebój każdych wakacji. Teraz w RMF FM.

0: Oho, zapowiada się wielkie śpiewanie. Dobry wieczór, witamy cię bardzo serdecznie, Kasiu. W programie Gry i Zabawy dla dorosłych najgorsze covery świata. Mamy na taśmie twój wykon. Halo?
1: Halo, Kasia.
2: Dobry wieczór.
0: A, to dobrze, że jesteś.
1: Kasia nieśmiała.
2: Jestem trochę nieśmiała, ale jestem.
0: Dobrze, zaprezentujemy twój wykon piosenki bardzo urodziwej, zatytułowanej Madonna też potrafi.
2: Ja bym chciała tak zaśpiewać piosenkę Madonny.
0: O.
2: Tak,

0: like.
1: No właśnie. I to jest ta sama zasada. Możesz teraz zadać nam pytanie, co to była za piosenka Madonny, żeby Armelia ewentualnie pomogła tobie w zdobyciu tego tytułu.
2: Darek, znowu mnie w coś wkopujesz.
1: Tak. Czy to był Like a Prayer?
0: Tak, dokładnie.
1: O kurczę.
2: Dobrze, że ja mam koło ratunkowe, Darek.
1: Twoje zadanie: poznać tytuł tudzież artystkę w najbardziej urodziwym coverze świata, który po raz pierwszy prezentujemy teraz. Posłuchaj, Kasia, dla ciebie zadanie.
0: Dobrze.
1: I potem jest trochę wyżej. I co to było?
0: Kurczę.
1: Kurczę. Prawie kurczę. Prawie kurczę.
2: Kasia,
1: potem...
2: wiem, że to wiesz.
0: Lady Gaga?
1: No i jeszcze ten romans kurczę nie wyszedł. To byłaś bardzo dobrze na tropie. Bo to był taki właśnie kurczę romans, posłuchaj, jak w oryginale. No i właśnie tutaj po angielsku ona tak trochę przemyciła to słowo kurczę. Kurczę bad romance.
2: Kurczę bad romance.
1: Kasia, bardzo ci gratulujemy. Na upamy mamy dla ciebie butelkę, którą można napełnić lodem, i wiatraczki klimatyzacyjne RMF-u.
0: Super, bardzo wam dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
1: A powiedz mi, czy ty ten cover gdzieś publicznie wykonywałaś? Ten
0: oczywiście,
1: like
0: że tak. Parę lat temu na ślubie mojej koleżanki.
1: I
0: śpiewałam go, ale nikt się nie zorientował, że nie znam angielskiego.
2: My też się nie zorientowaliśmy.
1: Nikt się nie zorientował. Pozdrawiamy cię, Kasia. Hej.
0: Okej.

0: Z pełną czułością i odpowiedzialnością mówimy, że najgorsze covery świata to są piosenki piękne inaczej wykonywane przez różne osoby, ale z wielką duszą. Mamy już zakwalifikowanego drugiego finalisty najgorszych coverów świata, to jest Darek. Hej Darku.
1: Darek, mówisz sam do siebie? Halo Darek.
0: Halo Darek, czy to ty Darek?
2: No bo ja.
0: No właśnie, bardzo elegancko. Przekażemy teraz informację naszym słuchaczom, jaką piosenką się zakwalifikuje. Dobrze, tylko przycisz radio, bo ja też się słyszę gdzieś tam u ciebie w radio. Nie wiem, czy jedziesz samochodem, czy jesteś w domu, ale musisz przyciszyć radio. I słychać nas tylko...
2: Jestem, cześć kochana.
0: Cześć kochana, ja mam na imię Darek, ty masz na imię Darek, jesteś Armelia. Bardzo wesoło nam się zrobiło. Słuchaj, nie dogadamy się, jak będziesz miał głośno radio gdzieś włączone w twoim pokoju, Darek? No. Możemy się nie dogadać. Ale czujemy twój zdecydowany udział i teraz zaprezentujemy słuchaczom twoje finałowe wejście do najgorszych coverów świata.
2: Ja mam kochana dzisiaj dla ciebie 7 czerwonych róż. Jeśli je zechcesz, jeśli zostaniesz, będziesz miała na oczach już. Jeśli odejdziesz albo pojedziesz, będę miał 7 róż.
0: No i już. Teraz spróbujemy drugie podejście. Darku, czy już jesteś już? Czy się słyszymy?
2: A to...
0: Pięknie! Słuchaj, wygrałeś nasz konkurs. Doskonale słuchałeś swój cover na antenie. I to się liczy. I to jest ta młodzieńcza
1: Darek,
0: radość w słuchaniu muzyki. Dziękujemy
1: Darek,
0: ci za udział.
1: Nikt nie zagrał.
0: Chociaż dla zachęty puścimy wam naszą drogą zagadkę, a wysłońcie 12,2 miliony, jak znacie odpowiedź. Zabij.

0: No piękny inaczej jest ten cover, tytuł piosenki i poszukiwany artysta, 12,2 miliony. Armelia zamienia się w ten, w linię telefoniczną.
1: Czekam na was.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
2: Zawsze z wami.
3: Mamy dla was gorące newsy.
2: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
4: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.
17: Lato w RMF FM.
18: Lato w RMF FM.

0: U nas piosenki i pytania nie zostają bez odpowiedzi. Pytaliśmy o ten wykon. Bardzo piękny. No, troszkę inaczej, czyli cover nie masakryczny, tylko z duszą.
1: Zapytaj mnie, ile jeszcze serc. Po drodze będę niszczyć, nie chcę tego lec.
0: No i oryginał.
2: Zapytaj mnie, ile jeszcze serc. Po drodze będę łamać, nie chcę tego lec.
0: Ale wy wiecie więcej, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie konkursu.
0: Można odpowiadać.
3: To była piosenka Na Zawsze i są dwa wykonania, bo to była Ewelina Litowska, a później jeszcze Dawid Kwiatkowski.
0: No to są oklaski, jeszcze dla pewności.
4: Martin Niezrowicz, to był Dawid Kwiatkowski Na Zawsze.
0: Na zawsze, Dawid Kwiatkowski, ale okazało się, że nie tylko, ale Dawid Kwiatkowski taki wczesny romantyk.

0: Reklama.
1: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
2: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
1: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
2: Pyszne po polskie.
1: Słuchaj w RMF FM. Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Tego lata o poranku w RMF FM.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Juhu, dzień dobry.
8: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
9: Tomkowicz,
10: Skowron,
11: Olbratowski.
8: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
12: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
0: Po reklamie.
14: Zbliża się 22. W studiu Faktów RMF FM pojawiła się już Katarzyna Podraza. Zapraszamy na te najświeższe.
15: Tragiczny wypadek na torach w Małopolsce. Pociąg relacji Zakopane-Kraków potrącił kobietę. Wraca sprawa nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Jutro wyniki audytu ma zaprezentować stołeczny ratusz. Wakacje bez rodziców i telefonu komórkowego.
16: To mi się bardzo podobało.
15: Ciąg dalszy tenisowych emocji w Faktach Sportowych. Śmiertelny wypadek na torach w Rzozowie w powiecie krakowskim. Pociąg relacji Zakopane-Kraków śmiertelnie potrącił kobietę.
17: Na miejscu działa 5 pojazdów Straży Pożarnej. Nasze działania polegają na zabezpieczeniu i oświetleniu terenu oraz pomocy około 30 pasażerom w bezpiecznym przejściu do komunikacji zastępczej. Ruch pociągów jest całkowicie wstrzymany. Żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń.
15: Powiedział RMF FM kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Jutro przed południem stołeczny ratusz ma zaprezentować wyniki audytu przeprowadzonego w warszawskim szpitalu południowym. Te informacje potwierdził dziennikarz RMF FM. Audyt miał wyjaśnić szereg nieprawidłowości, do których według doniesień medialnych miało dochodzić w tej lecznicy. Chodzi m.in. o przyjmowanie wybranych pacjentów poza procedurą i poza kolejką. Koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego w tej placówce był lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Równolegle placówkę kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy. Postępowanie prowadzi też prokuratura. Wara rządzącym od prerogatyw prezydenta. Tak rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, skomentował decyzję prezydenta o ostatnich ułaskawieniach. Jedną z osób, które otrzymały prawo łaski, jest Piotr Staruch-Staruchowicz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych kibiców Legii Warszawa, o czym poinformował jego adwokat w mediach społecznościowych. Prezydent nie musi się tłumaczyć ze swoich decyzji, mówi minister Rafał Leśkiewicz.
18: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta. To jest demokratyczny porządek prawny.
15: Innego zdania jest były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
19: Myślę, że to jest sygnał, że są pewne osoby, które są gdzieś, mogą być ponad prawem, czy mogą się dopuszczać pewnych zachowań. Każda prerogatywa niesie za sobą prawo do tego, aby opinia publiczna oceniała tego typu decyzje.
15: Piotr Staruchowicz, pseudonim Staruch, jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, został ukarany przez sąd 2-letnim

0: letnim zakazem stadionowym. O poranku w RMF FM i Radiu RMF 24 nasza publicystyczna rozmowa. Do udziału w niej Tomasz Terlikowski zaprosił ministra energii Miłosza Motykę. A zapytamy o to, czy rząd jeszcze w sierpniu wróci do programu tańszego tankowania. Czy możliwe jest ponowne obniżenie VAT na paliwa i na jakim etapie są rozmowy z Ministerstwem Finansów oraz Orlenem dotyczące ograniczenia cen na stacjach. Początek 8:02. Polecamy.
1: Fakty z bliska.
0: Za nami dzień na obozie przetrwania i kolonii wodnej w Kujawsko-Pomorskiem. W Smerzynie nasz reporter sprawdzał, jak dzieciaki spędzają wakacje z dala od domu, bez telefonu i na łonie natury.
2: Było coś takiego, co zaskoczyło, coś nowego, jeśli chodzi o taki wodny obóz?
3: Możliwości różnych zabaw na tym słupie, co można zorganizować. To mnie zaskoczyło.
2: Czyli nie tylko wiosłowanie, nie tylko stanie, a co jeszcze?
3: Na przykład bieganie przez słupy, skakanie z nich, też różne takie rzeczy. To mi się bardzo podobało i będę też to nawet po obozie robić nad jeziorem.
4: Według mnie nocny paintball.
2: Teraz gracie w dzień.
4: Tak, ale mieliśmy właśnie wczoraj nocny.
2: A tobie co się najbardziej podobało?
5: Mi chyba słupy, jak pływaliśmy sobie na jeziorze i mogliśmy też wchodzić na taką platformę. I mogliśmy sobie tam się bawić, skakać.
0: Usłyszał od uczestników obozu w Smerzynie nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
6: A zaczynamy znowu od kortów w Toronto, gdzie swój mecz w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 rozgrywa Maja Chwalińska. Polka pierwszego seta przegrała 5-7 z Tylon Gibson z Australii. Partia była zacięta. No, każda z zawodniczek traciła gema przy własnym podaniu, ale ostatecznie w tym decydującym gemie lepsza okazała się Australijka. Ten drugi set trwającego meczu dla Polki rozpoczął się nie najlepiej, no bo przegrywa w nim 0-3. Do trzeciej rundy w Toronto awansowała dziś też Iga Świątek, która 6-0, 6-3 pokonała Sarę Bejlek z Czech, a w Montrealu dalej gra Hubert Hurkacz. Nasz reprezentant wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5, 4-6, 6-2 i w drugiej rundzie Hurkacz zagra z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. A jutro po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów o awans do fazy ligowej Europy, do fazy ligowej Ligi Europy grę rozpocznie Górnik Zabrze. Wicemistrzowie Polski w pierwszym meczu eliminacji trzeciej rundy tych rozgrywek zmierzą się w Budapeszcie z węgierskim Ferencvaroszem. Zabrzanie mieli więcej czasu na przygotowanie się do tego spotkania, bo przełożyli weekendowy mecz ligowy.
7: Mieliśmy cały tydzień, żeby się spokojnie przygotować na ten dwumecz, także myślę, że jesteśmy w dobrej formie. Mentalnie dobrze nastawiony na ten mecz. Już zapomnieliśmy dawno o tym meczu z Fenerbahce.
6: Mówił Erik Janże, kapitan Górnika. Początek meczu w Budapeszcie jutro o 20:15, a my zmieniamy dyscyplinę. Na siatkówkę PGE Projekt Warszawa buduje zespół na kolejny sezon. W składzie nadal będzie doświadczony środkowy, który za 4 dni będzie świętował swoje 37 urodziny.
8: Pisze kolejny rozdział historii w barwach Warszawy.
6: Przyznał Karol Kłos, dla którego będzie to drugi sezon występów w projekcie.
9: Finał naszej akcji Miłość na weekend. Oj, będą momenty. Radiowy Hyde Park z letnimi rozkoszami. No to taki jest plan z Armelią dla was w grach i zabawach dla dorosłych.
10: Powiem tak, będzie się działo.
9: Skromnie.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River, czyli w poszukiwaniu miłości. A u nas dziś wielki finał naszej akcji Miłość na Weekend. Pary, które złapały się, no, na naszym Instagramie lub na Facebooku pod postem konkursowym dzisiaj przed koncertem The Weekenda na PG Narodowym, zobaczyły się pierwszy raz. No i musieliśmy przeprowadzić test na zgodność jednej pary.
1: Sprawdzamy, jak dobrze się znamy, ale poznaliśmy się przed chwilą.
2: Okej, ulubiony kolor?
1: Niebieski.
3: Błękitny, powiedzmy.
1: Niebieski to jest
3: funkcja. No dobra, tak. A twój to beżowy.
1: No, w sumie jeden z ulubionych, więc zaliczam.
2: Ulubiona piosenka The Weeknd?
1: No, ja myślę, że Blinding Lights.
3: Blinding Lights na pierwszym miejscu zdecydowanie. Uważam, że jej też pewnie Blinding Lights.
2: Nie.
1: Oczywiście, no ja mam tyle... Ciężko mi się naprawdę zdecydować. Ja jestem niezdecydowaną kobietą.
0: Nie, jak na pierwszy raz, to ty za zgodność wypadł bardzo dobrze. Koncert The Weekenda trwa. Będziemy jeszcze wam tej nocy przekazywać pozdrowienia od finałowych par akcji Miłość na Weekend. A za chwilę Hyde Park. Bardzo gorący w grach i zabawach dla dorosłych.

0: Trzeba powiedzieć, że Jamal i Policeman dali nam już bardzo dobry sygnał, żeby otworzyć nasz radiowy Hyde Park, czyli generalnie można powiedzieć wszystko. Letnie rozkosze, tak pomyślałem, żebyśmy ewentualnie zaproponowali wam temat przewodni w Hyde Parku, bo w Hyde Parku możecie mówić wszystko, 12,2 miliony. Dzisiejsza gazeta codzienna przynosi taki nagłówek: letnie rozkosze prezydentów. No to jeżeli macie takie letnie rozkosze już przeżyte albo w planach, to dzwońcie 12,2 miliony, pochwalcie się. W grach i zabawach dla dorosłych no można mówić zdecydowanie więcej, a tak naprawdę możecie prawie wszystko. A nawet bym zaryzykował, że o 22:31 to już możecie naprawdę wszystko podzielić się z nami waszymi letnimi rozkoszami. Kłopotami też.
1: A my tylko słuchamy i nie oceniamy.
0: My nawet pomagamy.
2: RMF FM. Gry i zabawy. Tylko dla dorosłych. Tylko w RMF FM.
0: 12,2 miliony.

0: A znasz taki film Miłość się kłamie w dobrym towarzystwie?
1: Nie, tego to nie
0: A, to na wakacje koniecznie, to koniecznie, taki kultowy. To tak sparafrazować chciałem, miło się słucha radia w waszym towarzystwie, w towarystwie waszych wypowiedzi w Hyde Parku.
2: Witam, kiedyś się czułem jak prezydent na mównicy. Ja mówiłem, nikt mi nie odpowiadał. W drodze nad morze parę ładnych lat temu zaświeciła się kontrolka od poziomu płynu do spryskiwaczy. Więc do żony mówię, idź kochanie, kup bańkę płynu do spryskiwaczy i bacinki do bagnetu. Poszła, wróciła z bańką z płynu i z takim fochem, że połowę wakacji miałem w spokoju. Cisza i spokój.
0: A nie wiem, może to jest jakaś wskazówka. Nie wiem, czy pomogło, czy bańka, czy baciki. Nie wiem.
3: Przyrządziłem właśnie dzisiaj, bardzo piękny boczek z pięknymi dodatkami i ten boczek mi się tak bardzo spodobał, że pasowałoby, no żebyście państwo przyjechali do tak małej miejscowości jak Żeliszław, może na jakiś piknik.
0: Ja bym dwa razy nie powtarzał, bo ja znam naszych słuchaczy, wpadną na konsumpcję. No ale to było rozkoszne wyznanie. 12,2 miliony w sprawie rozkosznych waszych w Hyde Parku.
1: Czekam ciągle pod telefonem.

0: gry i zabawy dla dorosłych. W każdy wtorek po 22 można wszystko. Znacie takie miejsce, że telefonujesz i możesz wszystko?
1: Nawet musisz.
0: A jak trzeba, to należy.
2: Dokładnie tak. Pamiętnika abstynenta seksualnego.
0: O.
2: 217 dzień bez seksu. Muszę dzisiaj pobiegać w klapkach, żeby sobie przypomnieć, jaki to dźwięk.
0: No, to by się troszkę zgadzało. To by się troszkę zgadzało, bo znawcy relacji damsko-męskich radzą, gdy długo nie dochodzi do bliskiego spotkania, takiego damsko-męskiego, no to trzeba to rozbiegać.

0: Dama.
1: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
2: Trafiłaś 1 300 000 złotych!
1: 300 000, bo to lato na bogato. Teraz ty.
3: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
0: Po reklamie.
4: Zbliża się 23, czas na najświeższe fakty w RMF FM, które przedstawia Katarzyna Podraza.
5: Zapraszam. Niespokojny wieczór w Małopolsce. Po tragicznym wypadku na torach, utrudnienia na trasie do Krakowa. 3-latek pogryziony przez psa. Ranne dziecko zabrane do szpitala przez LPR. W faktach też ważne przypomnienie. Chodzi o ważność certyfikatów w aplikacji mObywatel i wielki wyczyn Macieja Rutkowskiego w Księdze Rekordów Guinnessa. W dalszym ciągu trwają utrudnienia w ruchu kolejowym na trasie Zakopane-Kraków. Jak podawaliśmy w faktach, w Rzozowie, w powiecie krakowskim, przed stacją kolejową, pociąg śmiertelnie potrącił kobietę. Nikt spośród 30 pasażerów nie odniósł obrażeń. Na miejscu trwają działania służb. 3-letnie dziecko zostało pogryzione przez psa w małopolskich Maszkienicach w powiecie brzeskim. Jak przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało 3-latka do szpitala. Wcześniej pomocy udzielali strażacy.
6: Nasze działania polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zabezpieczeniu poszkodowanego dziecka do czasu przekazania go zespołowi lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko z urazem twarzy, przytomne, zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala.
5: Okoliczności tego zdarzenia bada policja. Iran rozważa możliwość udziału Europejczyków w rozminowywaniu cieśniny Ormus. Takie informacje przenosi serwis Bloomberg. Agencja oceniła, że takie ustępstwo mogłoby stać się elementem porozumienia mającego przywrócić normalną żeglugę przez ten szlak wodny. Dopuszczenie Europejczyków mogłoby też ułatwić negocjacje pokojowe z USA. Publicznie Iran wielokrotnie deklarował, że nie pozwoli innym państwom na udział w tych działaniach. Jednak podczas prywatnych spotkań w ostatnich tygodniach Teheran złagodził swoje stanowisko, twierdzą dyplomaci zaznajomieni ze sprawą. Senat rozpoczyna jutro 3-dniowe posiedzenie. W porządku obrad jest głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Senatorowie zajmą się też kolejnym wnioskiem prezydenta o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pierwszy wniosek złożony w maju został odrzucony.
7: Lepiej posłuchaj tych faktów.
5: Tylko do jutra można przedłużyć ważność certyfikatów w aplikacji mObywatel. Jeśli tego nie zrobimy, czeka nas czasochłonna procedura ponownego potwierdzenia tożsamości. W faktach z tym przypomnieniem reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, co zatem trzeba zrobić?
8: Wystarczy po prostu zalogować się do aplikacji mObywatel. Samo logowanie automatycznie przedłuży ważność certyfikatów wszystkich dokumentów przypisanych do naszego konta. Tylko tyle i aż tyle, bo jeśli przegapimy termin, który upływa dziś o północy, wygasną certyfikaty dokumentów w aplikacji, a ich ponowne aktywowanie będzie wymagało dodatkowych formalności. Dotyczy to m.in. m-dowodu, prawa jazdy czy legitymacji szkolnej. W przypadku m-dowodu trzeba będzie ponownie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Uczniowie z kolei będą musieli wygenerować nowy kod QR w zintegrowanej platformie edukacyjnej, a studenci zgłosić się do dziekanatu po nowy kod QR, aby odnowić ważność legitymacji studenckiej.
5: Ze Szwecji do Polski dostał się w 8 godzin i 28 minut, płynąc na windsurfingu. Wyczyn Macieja Rutkowskiego oficjalnie po 10

0: miesiącach został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Z nowym oficjalnym już rekordzistą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Który moment najbardziej zapamiętasz?
2: Myślę, że moment samego wypłynięcia i jakby taką radość związaną z tym, że to się dzieje. Ten środek, kiedy zwątpiłem, czy dam radę, i potem jak zobaczyłem rozewie, no to się trochę łezka wokół zakręciła, że to już chyba to, że chyba się udało.
1: Czy dziś byś to powtórzył?
2: Musiałby być ku temu jakiś cel, czy cel charytatywny na plaży. Jak dopłynąłem, to powiedziałem, że nigdy więcej.
1: No właśnie.
2: A gdzieś tam miesiąc później ktoś powiedział, ej, a może byśmy zrobili wyścig po prostu przez Bałtyk, i wtedy już wiesz, miesiąc później już sobie myślisz, no może, czemu nie?
0: Maciej mierzył się z falami sięgającymi 3 metrów i silnym wiatrem. Prędkość, z jaką płynął, wynosiła momentami nawet 60 km na godzinę. Jeszcze raz gratulujemy mu tego wyczynu. I na koniec jeszcze doniesienia z kortów tenisowych. Maja Chwalińska przegrała Starią Gibson 5-7-1-6 w drugiej rundzie turnieju WTA w Toronto. Tym samym Polka żegna się z rozgrywkami w Kanadzie. Za niecałą godzinę meldujemy się z nowymi faktami RMF FM. W nich usłyszycie o rekrutacji na wyższe uczelnie w Łodzi. Dowiecie się, które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem. Bądźcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Upały, żar, war będzie lał się jutro z nieba. Podkarpacie, Lubelszczyzna, nawet 41 kresek w ciągu dnia. Skwar ma przemieszczać się w stronę prawie wszystkich regionów. Małopolska, Mazowsze, ziemia świętokrzyska, ziemia łódzka, 39 stopni. Upał nie wystąpi jedynie w skrajnych północno-zachodnich regionach, gdzie temperatura ma wynieść 23-28 stopni. Tropikalne noce. No ponad 26 stopni, jeżeli dobrze pamiętam, przed chwilą na termometrach w naszym radiowym okienku, albo 28. No przed nami w takim razie ta muzyka najlepsza i najbardziej gorąca pod słońcem. Myslowic, scenariusz dla moich sąsiadów, no i jeszcze scenariusz na miłość z weekendem i misja specjalna. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: To jest finał akcji Miłość na Weekend. Poznali się w naszym konkursie, tak naprawdę pod socialkami, wpisami konkursowymi, a dzisiaj się zobaczyli na konkursie The Weekenda i pozdrawiają, pozdrawiają.
1: Cześć, tu Przemek.
2: Cześć, tu Magda.
1: Poznaliśmy się parę godzin temu i dzięki wam bawimy się na koncercie The Weekend. Jak jest?
2: Jest super, bawimy się świetnie.
1: Jest najlepiej, dzięki RMF.
0: No, dziękujemy pięknie, Miłość kwitnie. Weekend z muzyką też.

0: prawdziwe, warte przypomnienia. Już za chwilę w RMF FM.
1: Uważam, że dalsze kontynuowanie walk na Gallipoli będzie bezcelowe. Kilkumiesięczne działania doprowadziły jedynie do opanowania niewielkiej części półwyspu. Zalecam ewakuację naszych wojsk, które przydadzą się gdzieś indziej.
0: Kolejna misja specjalna. Na pewno z emocjami. Zapraszamy do słuchania za chwilę.

0: Misja specjalna w RMF FM. Największa operacja desantowa I wojny światowej. Bitwa o Gallipoli.
1: Jest 25 kwietnia 1915 roku. Wczesnym rankiem okręty Royal Navy otwierają ogień i ostrzeliwują tureckie pozycje na półwyspie Gallipoli. Następnie żołnierze brytyjscy, francuscy, australijscy i nowozelandcy lądują na plażach i przystępują do ataku. W ten sposób rozpoczyna się największa operacja desantowa I wojny światowej, której celem jest zdobycie stolicy Imperium Osmańskiego. Jednak wojska tureckie stawiają zacięty opór i przez kilka następnych miesięcy na półwyspie toczą się niezwykle krwawe walki. Siłą Ententy nie udaje się przełamać osmańskiej obrony i ostatecznie zostaje podjęta decyzja o wycofaniu ich z Gallipoli. Jak przebiegały walki o półwysep i co zadecydowało o ostatecznym niepowodzeniu desantu? W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej przedstawiamy kulisy bitwy o Gallipoli, największej operacji desantowej I wojny światowej. Styczeń 1915 roku. W Europie trwa wojna. Na froncie zachodnim panuje impas i obie strony nie są w stanie go przełamać. W 1914 roku Niemcy próbowali przeprowadzić błyskawiczną ofensywę we Francji, która miała zakończyć się zdobyciem Paryża. Nie udaje im się jednak zrealizować tego ambitnego planu i w wyniku pierwszej bitwy pod Marną zostają zmuszeni do odwrotu. Francuzi i Brytyjczycy przystępują do ofensywy, ale kończy się ona niepowodzeniem. Konflikt przechodzi w fazę wojny pozycyjnej. Z tego powodu przywódcy Ententy szukają sposobu na przełamanie impasu na innych frontach. Jednym z pomysłów jest przeprowadzenie ofensywy na terytorium Imperium Osmańskiego, które opowiada się po stronie państw centralnych. Turcy kontrolują ważne strategicznie cieśniny Bosfor i Dardanale, które łączą Morze Śródziemne z Morzem Czarnym. Co więcej, udział Turcji w wojnie oznacza, że Rosjanie muszą skierować część swoich wojsk do obrony Kaukazu. Z kolei Wielka Brytania musi zatroszczyć się o ochronę swoich posiadłości na Bliskim Wschodzie. Na początku stycznia 1915 roku Winston Churchill, sprawujący wówczas urząd pierwszego lorda admiralicji, przedstawia śmiały plan.
2: Nasza flota mogłaby zniszczyć umocnienia tureckie w cieśninie Dardanele i oczyścić drogę. Okręty mogłyby nawet dotrzeć do Konstantynopola. Zdobycie stolicy zmusiłoby Imperium Osmańskie do wycofania się z wojny.
1: Churchill liczy też, że dzięki przejęciu kontroli nad tym szlakiem wodnym Francja i Wielka Brytania będą mogły skuteczniej wspierać Rosję w walkach na froncie wschodnim. Pomysł zdobywa aprobatę sekretarza wojny, lorda Horatio Kitchenera. Także Francja jest zdecydowana przyłączyć się do ataku. Ponieważ oba kraje potrzebują nowoczesnych okrętów do walki z Niemcami, do operacji zostają wyznaczone głównie przestarzałe jednostki. Wiele z nich nie zostało zresztą zezłomowanych jedynie dlatego, że wybuchła wojna i potrzebny był każdy statek. Dlatego flota oddelegowana do operacji nie przedstawia najwyższej wartości bojowej, ale Francja i Wielka Brytania uważają ją za wystarczającą. Imperium Osmańskie już od dłuższego czasu przechodzi kryzys i jest uważane za najsłabsze ogniwo państw centralnych. 19 lutego 1915 roku rozpoczynają się pierwsze ataki floty na tureckie pozycje po obu stronach cieśniny Dardanale. Admirał Sackville Carden, który dowodzi operacją, opowiada się za powolnym i stopniowym niszczeniem umocnień oraz pól minowych. Pierwsze ataki przynoszą pewien postęp, ale wojska osmańskie stawiają zdecydowany opór. Szybko staje się jasne, że przełamanie obrony nie będzie tak łatwym zadaniem, jak zakładali dowódcy Ententy. Nie udaje się też oczyścić cieśniny z tureckich min. Trałowce zostają kilkukrotnie zmuszone do odwrotu przez silny ostrzał artyleryjski. W połowie marca admirał Carden składa rezygnację z funkcji dowódcy floty z powodu złego stanu zdrowia. Zostaje zastąpiony przez wiceadmirała Johna de Robecka, który jest zdeterminowany przeprowadzić atak przy użyciu wszystkich dostępnych okrętów. 18 marca kilkadziesiąt brytyjskich i francuskich jednostek wpływa do cieśniny i rozpoczyna ostrzał tureckich pozycji. Atak ponownie kończy się niepowodzeniem. Pancerniki Bouvet i Resistible, Inflexible i Ocean wpływają na miny. Trzy z nich toną, jedynie Inflexible nie idzie na dno, choć zostaje poważnie uszkodzony. Co więcej, mimo poniesionych strat, flocie nie udaje się zniszczyć dobrze ufortyfikowanych pozycji tureckich i wiceadmirał de Robecq zarządza odwrót. Imperium Osmańskie świętuje pierwsze zwycięstwo, ale Wielka Brytania nie zamierza rezygnować z planu opanowania cieśniny. Generał Ian Hamilton, który dowodzi wojskami brytyjskimi na obszarze Morza Śródziemnego, próbuje przekonać lorda Kitchenera do zaakceptowania planu desantu.
2: Naszym okrętom nie udało się zniszczyć tureckich umocnień. Jedynym sposobem jest zajęcie półwyspu Gallipoli przez nasze oddziały lądowe.
1: Kitchener wyraża zgodę i rozpoczynają się przygotowania do desantu. Poza wojskami brytyjskimi i francuskimi mają w nim wziąć udział także oddziały z Australii, Nowej Zelandii i Indii. Generał Hamilton opracowuje plan.
2: Nasze główne siły wylądują na przylądku Hellas, na południowym krańcu półwyspu. Siły australijskie i nowozelandzkie przeprowadzą desant nieopodal Gaba Tepe. Wojska francuskie przeprowadzą atak po drugiej stronie cieśniny i zajmą miejscowość Kumkale.
1: Turcy są świadomi możliwości desantu i rozpoczynają pracę nad ufortyfikowaniem półwyspu Gallipoli. Dowodzenie nad obroną przyjmuje niemiecki marszałek Otto Liman von Sanders. Jednym z dowódców jest też Kemal Mustafa, przyszły prezydent Republiki Tureckiej. Wczesnym rankiem 25 kwietnia 1915 roku rozpoczyna się desant na Gallipoli. Okręty brytyjskie rozpoczynają ostrzał, a łodzie transportowe zmierzają w stronę brzegu. Jednak operacja nie przebiega po myśli Ententy. Wojska brytyjskie zajmują przyczółek w południowej części półwyspu, ale ponoszą w czasie walk bardzo duże straty. Żołnierze na plażach stają się łatwym celem dla tureckich karabinów maszynowych. Jeden z batalionów traci aż 70% swojego stanu osobowego. Francuzi zajmują Kumkale, ale po dwóch dniach zostają zmuszeni do wycofania się. Siły australijskie i nowozelandzkie w wyniku wystąpienia silnych prądów morskich lądują prawie 2 km na północ od celu. Zamiast płaskiej plaży muszą pokonać trudny, górzysty teren. Napotykają jednak stosunkowo niewielki opór i dzięki przewadze liczebnej udaje im się zmusić oddziały tureckie do odwrotu. Jest to jednak tylko chwilowy sukces. Wkrótce oddziały Anzac ponoszą duże straty i ich ofensywa w głąb półwyspu zostaje zatrzymana. W przeciągu następnych tygodni dochodzi do krwawych starć, które jednak nie przynoszą żadnego rozstrzygnięcia. Brytyjczycy kilka razy próbują bezskutecznie zająć ważną strategicznie miejscowość Krishia. Po obu stronach ginie wielu żołnierzy, a linia frontu praktycznie się nie przesuwa. Turcy doskonale zdają sobie sprawę ze stawki tej bitwy. Jeżeli nie uda im się powstrzymać inwazji, Istanbul będzie bezpośrednio narażony na atak. 19 maja 1915 roku wojska tureckie rozpoczynają serię szturmów na pozycje australijskie i nowozelandzkie, które zostają odparte. Na Gallipoli powstają okopy i walki coraz bardziej zaczynają przypominać te toczone w zachodniej Europie. W sierpniu 1915 roku dowództwo brytyjskie ma kolejny pomysł na przełamanie impasu na półwyspie.
2: Przeprowadzimy jeszcze jeden desant w Zatoce Suwla, na północ od pozycji Anzac. Nowo przybyłe oddziały wesprą nasze wycieńczone wojska i odetną siły tureckie walczące w południowej części Gallipoli.
1: 6 sierpnia 1915 roku w Zatoce Suwla ląduje 20 tysięcy żołnierzy. Początkowo atak przebiega zgodnie z planem, a Brytyjczycy nie napotykają większego oporu. Jednak w wyniku błędów dowódców ofensywa przebiega bardzo powoli i oddziały tureckie mają czas zająć silnie ufortyfikowane pozycje na wzgórzach. Dzięki temu udaje im się odeprzeć natarcie dopiero co przybyłych oddziałów Ententy. W tym samym czasie siły Anzac toczą krwawą bitwę o wzgórze Chung Bair, która kończy się zwycięstwem Imperium Osmańskiego. Również wojska walczące na południowym krańcu Gallipoli nie są w stanie przełamać tureckiej obrony. Obie strony tracą w czasie starć tysiące żołnierzy. Ponieważ walki na Gallipoli trwają już kilka miesięcy i przez ten czas nie udało się osiągnąć żadnego z wyznaczonych celów operacji, dowódcy brytyjscy zastanawiają się nad sensem jej kontynuowania. Generał Hamilton wciąż wierzy w zwycięstwo i nie chce słyszeć o ewakuacji. Zwraca się do Londynu z prośbą o przysłanie dodatkowych dywizji. Jego prośba nie zostaje jednak spełniona. Francja przygotowuje się do ofensywy na zachodzie i nie jest w stanie przerzucić więcej swoich oddziałów. Hamilton traci stanowisko, a nowym dowódcą sił brytyjskich na Morzu Śródziemnym zostaje generał Charles Monroe. Po zapoznaniu się z sytuacją na froncie, kontaktuje się z lordem Kitchenerem.
3: Uważam, że dalsze kontynuowanie walk na Gallipoli będzie bezcelowe. Kilkumiesięczne działania doprowadziły jedynie do opanowania niewielkiej części półwyspu. Zalecam ewakuację naszych wojsk, które przydadzą się gdzieś indziej.
1: Początkowo Kitchener nie zgadza się z sugestią Monroe'a i decyduje się osobiście dokonać inspekcji wojsk na Gallipoli. po odwiedzeniu linii frontu i zobaczeniu, jak wygląda realna sytuacja, Kitchener zmienia zdanie.
4: Ma pan rację. Dalsze walki nie mają sensu. Proszę przygotować plan ewakuacji naszych wojsk z Gallipoli.
1: Na decyzję Kitchenera wpływa również fakt, że dotąd neutralna Bułgaria decyduje się na dołączenie do wojny po stronie państw centralnych. Z tego powodu brytyjskie wojska będą potrzebne do obrony Grecji i Serbii. Jednak wielu dowódców Royal Navy nie zgadza się z decyzją o ewakuacji. Podobnie uważa Winston Churchill.
2: Jeżeli się wycofamy, ucierpi prestiż Wielkiej Brytanii. Poza tym wojska na Gallipoli wiążą walką znaczne siły osmańskie.
1: Jednak rząd jest zdecydowany wycofać się z Gallipoli, a Churchill wkrótce zostaje zmuszony do dymisji. Ewakuacja rozpoczyna się 7 grudnia i przebiega bardzo sprawnie. Aby utrzymać odwrót w tajemnicy, żołnierze nadal pozorują normalne funkcjonowanie. Rozegrano mecz krykieta, a w okopach umieszczono karabiny, których spusty były połączone z patelniami, na które kapała woda. W ten sposób co jakiś czas rozlegał się dźwięk wystrzałów, co dawało wrażenie, że w okopach nadal przebywają żołnierze. Do 20 grudnia większość oddziałów zostaje ewakuowana. 27 grudnia 1915 roku ostatni żołnierze opuszczają przylądek Hellas. W ten sposób po kilku miesiącach krwawych starć kampania na Gallipoli dobiega końca. Imperium Osmańskie zdołało obronić cieśninę, ale obie strony poniosły w walkach ogromne straty. Zginęło ponad 40 tysięcy żołnierzy Ententy. Straty Imperium Osmańskiego wyniosły 80 tysięcy zabitych. Bitwa o Gallipoli stała się jednak ważnym symbolem dla Australijczyków i Nowozelandczyków. Po raz pierwszy w historii walczyli oni pod własną flagą. 25 kwietnia, czyli dzień rocznicy desantu na Gallipoli, jest w tych krajach świętowany jako Anzac Day. Z kolei zatoka, w której lądowały oddziały z Australii i Nowej Zelandii, została nazwana Anzac Cove. Sukces w bitwie o Gallipoli jest jednym z ostatnich zwycięstw Imperium Osmańskiego. Trawiony problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi, kraj nie przetrwa I wojny światowej. Na jego zgliszczach powstanie Turcja, a pierwszym prezydentem kraju zostanie jeden z dowódców kampanii na Gallipoli, Kemal Mustafa, zwany Ataturkiem.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: dobrej i spokojnej nocy.
1: Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: 3-miesięczny areszt dla Ukraińca, który we Wrocławiu nożem zaatakował kobietę. Po burzy paraliż poznańskiego portu lotniczego Ławice. Kilka samolotów przekierowano na inne lotniska. W Faktach także Suwałki i zaproszenie na wyjątkowy festiwal Wajda na Nowo, a uświetnią go
3: wyjątkowi, wybitni goście.
2: Osiemnastoletni Ukrainiec podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-latki z Wrocławia trafi do aresztu na 3 miesiące. Tak zdecydował sąd. Mężczyzna miał śledzić kobietę i zaatakować ją nożem na klatce schodowej. 30-latka została ranna w szyję i klatkę piersiową. Opuściła już szpital. Podejrzany nie znał swojej ofiary. O areszt wnioskowała prokuratura. O tym, jakie były argumenty śledczych, powie reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury, uznając, że istnieje duże ryzyko ucieczki podejrzanego, powiedział po wyjściu z sali prokurator Marcin Kuciński.
5: Obawa ukrycia się albo ucieczki pana podejrzanego, który w Polsce nie ma stałego miejsca zamieszkania. Dodatkowo to jest realnie grożące panu podejrzanemu wysokiej kary.
4: Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Grozi mu nawet dożywocie. Obrońca zapowiedział, że decyzja o areszcie zostanie prawdopodobnie zaskarżona.
2: Utrudnienia na lotnisku Ławica w Poznaniu w związku z burzami. Dotychczas do innych portów przekierowane zostały loty z Oslo, Amsterdamu i Frankfurtu. Unijni przywódcy chcą zablokować nielegalnym migrantom legalizowanie ich pobytu na terenie Unii Europejskiej, dowiedział się reporter RMF FM. Wczoraj odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych krajów unijnych w sprawie hiszpańskiej Ceuty, miasta położonego w północnej Afryce. Jakie są ustalenia? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
6: Ministrowie spraw wewnętrznych zgodzili się, że absolutnym priorytetem jest ochrona granic Unii Europejskiej. Szefowie resortów krajów unijnych podkreślali, że bez restrykcyjnej polityki nie będzie możliwości utrzymania strefy Schengen w obecnym kształcie. Ponadto dyskutowano o tym, że należy przyjąć regulacje, które sprawią, że osoby nielegalnie przekraczające granice Unii Europejskiej nie będą miały możliwości zalegalizowania swojego pobytu.
7: Najważniejszy wniosek z tego spotkania: pełna kontrola nad procesami migracyjnymi. Każda osoba, która wie, że nielegalnie, musi wrócić do państwa, z którego przyjechała, lub do państwa swojego pochodzenia. Pełny priorytet dla ochrony granic zewnętrznych.
6: Mówił mi Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA, który reprezentował Polskę na tym spotkaniu. Ochrona granic Unii Europejskiej będzie jednym z priorytetów październikowego posiedzenia Rady Europejskiej. Przywódcy w konkluzjach wskażą długofalowe rozwiązania, które mają chronić przed sytuacjami takimi jak w hiszpańskiej Ceucie.
2: Stres, nerwy i wiele rozczarowań są w te wakacje udziałem wielu kandydatów na studia. Nastąpił lawinowy wzrost liczby podań. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w tym roku maturę zdawały 2 roczniki uczniów po tak zwanej reformie 6-latków. Weźmy na przykład Łódź. Tam największy wzrost liczby zgłoszeń odnotował uniwersytet, aż o 27% w porównaniu do ubiegłorocznej rekrutacji. Mamy ponad 14 tysięcy kandydatów, którzy złożyli blisko 28 tysięcy zgłoszeń, mówi Kacper Szczepaniak z Biura Prasowego Uczelni.
8: Największą popularnością cieszyły się kierunki takie jak psychologia, biologia kryminalistyczna, marketing, logopedia czy filologia angielska. Wysokie zainteresowanie widzimy także na kierunkach związanych z nowymi technologiami, komunikacją, biznesem i bezpieczeństwem, co tylko pokazuje, że kandydaci wybierają studia dające szerokie możliwości rozwoju i dobre perspektywy zawodowe.
2: Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zainteresowanie studiami w

0: wzrosło o około 20%. Rzeczniczka uczelni Joanna Orłowska informuje, że niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się stomatologia. W tym roku na jedno miejsce przypadały aż 24 osoby.
1: Świat kultury w faktach.
0: Ponad 40 wydarzeń, wybitni aktorzy, reżyserzy i twórcy polskiego kina, spektakle teatralne, pokazy filmowe, konkurs młodych twórców, wystawy, debaty i spotkania z publicznością. W Suwałkach, rodzinnym mieście Andrzeja Wajdy, trwają przygotowania do festiwalu Wajda na nowo. Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy, zaprosił m.in. Janusza Gajosa, Annę Seniuk i Magdalenę Zawadzką.
2: W roku Wajdy postaraliśmy się, żeby charakter naszego festiwalu miał szczególnie bogaty przebieg, żeby pojawili się na nim naprawdę wyjątkowi, wybitni goście.
0: Festiwal rozpocznie się 20 sierpnia, a dużo, dużo wcześniej, bo za niecałą godzinę kolejne fakty RMF FM. O pierwszej przywita się z Wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Poruszamy tematy, które budzą duże emocje. Na przykład zarobki lekarzy, czas pracy lekarzy i nowe przepisy, które 2 tygodnie temu trafiły do konsultacji. Te przepisy mają limitować i wynagrodzenia, i czas pracy medyków. No i jest sporo uwag. Uwag, do których dotarł oczywiście reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Witamy serdecznie, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Studiów w Warszawie. Michale, w faktach mówiłeś o tym, że sporo uwag i obaw mają dyrektorzy szpitali. Czy oczekują, że rząd wycofa się z tych pomysłów?
2: Raczej, że rząd jeszcze raz przemyśli bardzo dokładnie i przedyskutuje te propozycje i może rozłoży wejście w życie tych zmian w czasie, żeby to wszystko nie wydarzyło się od razu, bo przypomnę, że Ministerstwo Zdrowia chce, aby te główne zmiany dotyczące tego, o czym mówiłeś, Bogdanie, czyli górnego limitu czasu pracy lekarzy i górnego limitu zarobków i tego na godzinę pracy w szpitalu publicznym i tych miesięcznych zarobków, rząd chce, żeby to weszło w życie w przyszłym roku, wraz z początkiem 2027
1: czyli
2: roku stopniowo. W styczniu.
1: Systemowo, tak.
2: Dokładnie tak. A dyrektorzy szpitali mówią, rozciągnijmy to w czasie na kilka lat, bo nie jesteśmy gotowi. Bo z jednej strony są obawy, które dotyczą tego, o czym mówiliśmy w faktach w samopołudnie, że może pogorszyć się dostęp do lekarzy. Pojawiają się takie obawy, domysły, próby prognoz, że część lekarzy przejdzie i będzie trzymać się tylko prywatnej części systemu ochrony zdrowia, prywatnych przychodni. Bo przypomnę, że te limity czasu pracy, choćby ten górny limit 2 etatów maksymalnie, w ramach których mógłby pracować lekarz w publicznym systemie ochrony zdrowia, to nie dotyczyłoby prywatnych placówek.
1: Czyli tam mogłaby być taka symultana, tak?
2: Tam tak, tam rzeczywiście tak. Ten tachograf nie byłby tak ostry, tak dokładny, tak bardzo, bardzo radykalny. No i tu pojawia się pytanie, co to oznaczałoby dla pacjentów? Czy kolejki zmienią się? Czy mogłyby się wydłużyć? Czy dostęp mógłby być utrudniony po wejściu w życie tych zmian? A do tego szpitale już teraz mówią i o tym mówią dyrektorzy szpitali, przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, ale także przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, z którymi rozmawiałem, o tym, że już teraz sytuacja w tych małych lecznicach jest trudna i finansowo, i organizacyjnie, a to byłoby dodatkowe wyzwanie, gdyby to wszystko tak szybko miało się zmieniać. O tym rozmawiałem między innymi z Grzegorzem Kubalskim ze Związku Powiatów Polskich, który użył takiego nietypowego, ale myślę, że dającego do myślenia porównania.
3: Obecnie toniemy i w przyszłości po tych zmianach zaczniemy tonąć trochę bardziej, ale jednak tonąć. W związku z czym zmiany, które będą wprowadzone, powinny umożliwić ustabilizowanie sytuacji, a nie jej dalsze pogorszenie.
2: I takie uwagi właśnie teraz wpływają do resortu zdrowia. To już jak mówiłeś, 2 tygodnie konsultacji, jeszcze tydzień te konsultacje potrwają i jeszcze w sierpniu ma być bardzo dokładna analiza tych wszystkich uwag, komentarzy, opinii, które właśnie w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia teraz są wysyłane.
1: Poznaliśmy założenia reformy, prawda? Co dalej wydarzy się w tej sprawie? Jakie będą kolejne kroki?
2: Gotowy projekt ustawy ma być we wrześniu, najpóźniej zaakceptowany przez Radę Ministrów. Swoją drogą właśnie w tej chwili trwa to dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów, ale dzisiaj te zmiany nie są tam omawiane. Natomiast w ciągu miesiąca Rada Ministrów ma dać zielone światło, tak żeby właśnie te zmiany i te propozycje przepisów dotyczące górnych limitów, zarobków lekarzy, czasu pracy lekarzy między innymi, żeby to wszystko trafiło do Sejmu i tam, żeby mogło przejść drogę parlamentarną, tak aby te przepisy weszły w życie i te zmiany reformujące system ochrony zdrowia już były realizowane od 1 stycznia 2027 roku. Takie jest założenie rządu, ale tych uwag są absolutnie dziesiątki. To zaczyna być powoli już liczone w setkach i to pokazuje skalę dyskusji, a także skalę niejasności, obaw, wątpliwości z tym związanych z różnych stron. Nie tylko, ale w dużej mierze właśnie dyrektorów szpitali.
1: No trochę to jest mętna woda rzeczywiście. No i jest to zagrożenie, o którym mówił twój rozmówca, że to wszystko może utonąć, prawda? Też tak. W tych dyskusjach może utonąć. Ja może przypomnę jeszcze, bo mówiłeś o przyszłości, o tych perspektywach na przyszłość, ja może przypomnę, jakie było źródło tego właściwie, to główne źródło, to jest afera, prawda? Cel tych zmian jest taki, żeby wyeliminować te skandale, prawda, do których dochodziło w niektórych lecznicach. No między innymi w tym ta słynna sprawa w warszawskim Szpitalu Południowym.
2: Tak.
1: No i ten tydzień, jak sądzisz, przyniesie ważne wydarzenia, publikacje dla wyjaśnienia tej sprawy?
2: Na pewno przyniesie, bo wczoraj, jak ustaliłem, do warszawskiego ratusza trafiły wyniki audytu, który właśnie na zlecenie Stołecznego Urzędu Miasta był przeprowadzony w warszawskim Szpitalu Południowym. Rozmawiam z przedstawicielami ratusza, wiem, że oni teraz dokładnie czytają najważniejsze wnioski, próbuję ustalić, jakie są te najważniejsze konkluzje. Jutro mają być te wnioski zaprezentowane właśnie prawdopodobnie przez prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Równolegle trwa seria innych kontroli, między innymi w warszawskim Szpitalu Szpitalu Południowym, gdzie miało dochodzić do sytuacji, gdy wybrani pacjenci byli przyjmowani poza kolejką, poza procedurą. Pamiętacie pewnie słynną historię koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego właśnie w tym szpitalu, który był lekarzem bez specjalizacji. Wiemy, że w ubiegłym roku zarobił w kilku szpitalach w sumie ponad 1,5 miliona złotych. Stąd ten pomysł limitowania między innymi zarobków. Jednocześnie trwa kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia, ale tutaj na wyniki i wnioski z tej kontroli poczekamy trochę dłużej, bo w połowie września, jak ustaliłem, te wnioski poznamy. Także Państwowa Inspekcja Pracy, także prokuratura zajmuje się tą sprawą. Natomiast najbliżej są wyniki audytu na zlecenie warszawskiego ratusza i myślę, że najpóźniej jutro poznamy wszyscy właśnie te wyniki i dowiemy się od trochę innej strony, co działo się w warszawskim Szpitalu Południowym i myślę, że to też może być pewnie ważny głos w tej dyskusji.
1: Tak, a rękę na tym polityczno-medycznym pulsie trzyma Michał Dobrowicz. Bardzo Ci dziękujemy.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF 24.

0: To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Sieć sklepów Żabka padła ofiarą ataku hakerskiego. Taką informację przekazuje portal niebezpiecznik.pl. Wyciekły m.in. dane pracowników, ich partnerów oraz prawdopodobnie klientów. Naszym gościem jest teraz pan Piotr Konieczny. Witam serdecznie, panie Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: Redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl właśnie. Co wiadomo dotychczas o tym ataku jeszcze? Jakie jeszcze informacje może nam pan podać?
2: No wiemy na pewno, że Żabka oficjalnie potwierdziła, że od koniec ubiegłego tygodnia wykryła nieautoryzowany dostęp do, tu cytat, wybranych zasobów technicznych wspierających wymianę informacji między franczyzodawcą a franczyzobiorcami.
1: To bardzo ogólnie brzmi, tak troszkę wiemy. Dyplomatycznie. Proszę nas wprowadzić w szczegóły.
2: Tak, ale wcielę się w adwokata Żabki i powiem tutaj, że obsługa incydentu, czyli potencjalnego włamania, wycieku danych, kradzieży danych, to jest proces, który trwa. To jest proces, który wymaga zaangażowania wielu osób i bardzo rzadko po kilku godzinach czy kilku dniach od takiego ataku wszystko na jego temat wiadomo. Także na razie wiemy, że do incydentu doszło. Jestem pewien, że teraz eksperci pracujący na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem w Żabce plus być może jakieś firmy zewnętrzne analizują to, co dokładnie się stało i do czego dokładnie atakujący miał dostęp.
1: Rozumiem, czyli czekamy na konkrety. A możemy coś przewidzieć? Co może się teraz stać z tymi wyłudzonymi danymi, jeżeli w grę wchodzą klienci?
2: Ja bym nie spekulował, co może się stać, bo zawsze można powiedzieć, że wszystko co najgorsze i my zazwyczaj jesteśmy w niebezpieczniku pesymistami, ostrzegamy przed najgorszymi rzeczami. Natomiast tutaj może też zacytuję fragment oświadczenia Żabki, która wczoraj wskazała, że jeśli chodzi o poufność danych aplikacji Żabka, bo to najbardziej klientów końcowych tego sklepu interesuje, to no, ona nie została naruszona. Więc być może pracownicy Żabki są tego już teraz stuprocentowo pewni, bo pod tym kątem, być może najważniejszym z punktu widzenia wizerunkowego, na pewno najważniejszym dla klientów, ten incydent sprawdzili i wiedzą, że on tych danych nie dotyczy. Natomiast jeśli uwierzymy temu, co atakujący opublikował na pewnego rodzaju ogłoszeniu, gdzie chciał sprzedać dane wykradzione z Żabki, no to jest ryzyko, że rzeczywiście dane jakiejś prawdopodobnie niewielkiej części klientów mogły zostać pozyskane, dlatego że atakujący miał rzekomo dostęp do takiego systemu, w którym dział IT przechowuje różnego rodzaju opisy błędów i projektów i jeśli na przykład pan redaktor miał problem z aplikacją i go zgłosił, to prawdopodobnie tak zwane zgłoszenie, taki ticket został odłożony dokładnie w tym systemie, więc jakieś dane takich użytkowników, którzy mogli wejść w interakcję z systemami Żabki, no albo właśnie kwestii franczyzobiorców, mogły zostać pozyskane.
1: No właśnie, mamy dwa źródła informacji. Jedno takie oficjalne ze strony właśnie Żabki, z drugiej strony mamy tych hakerów, którzy też chwalą się tymi swoimi wyczynami. No załóżmy ten pesymistyczny jednak scenariusz, mimo że panowie są, znaczy nie, właśnie dlatego, że panowie są właśnie pesymistami. Co powinna zrobić osoba, której dane wyciekły?
2: No teraz to już niewiele może zrobić, ale generalnie ja jestem zwolennikiem prewencji, więc może powiedziałbym, co należy robić, jeśli wchodzimy w interakcje z różnego rodzaju biznesami.
1: Czyli przed faktem, a nie po fakcie, tak?
2: Otóż to jest najlepsza technika, którą mamy do dyspozycji jako użytkownik różnych systemów, w których zostawiamy dane. My powierzamy nasze dane firmom, organizacjom, no i powinniśmy mieć zawsze z tyłu głowy, że te dane, które przekazujemy w różnego rodzaju systemach, formularzach, zgłoszeniach, nawet na drukach papierowych, one są później digitalizowane, te dane mogą wyciec, mogą zostać wykradzione, ale mogą również zostać wyniesione przez pracowników, co też wiele razy w wielu sytuacjach się zdarzało. Więc z tyłu głowy zawsze miejmy, że to, co komuś podajemy, zwłaszcza przez internet, może stać się po prostu publicznie dostępne. Być może warto niektórym firmom podać osobny, dedykowany numer telefonu albo osobny adres e-mail. Wtedy po wycieku ktoś niekoniecznie od razu ustali, że ten adres e-mail do nas należy i zobaczy, że my na przykład w Żabce to kupowaliśmy tylko i wyłącznie hot dogi z łagodnym sosem. I nie będzie w stanie nas sprofilować po takim wycieku, bo największym problemem dla każdego z nas dzisiaj jest to, że nasze dane prędzej czy później wyciekną z jednego, drugiego, od trzeciego czy czwartego źródła, od różnych dostawców.
1: Jak ten sos?
2: Dostawiliśmy jakieś informacje na nasz temat, tak. I z tych informacji atakujący może uzyskać bardzo pełny obraz naszej osoby. Tu zostawiliśmy numer telefonu, tu numer paczkomatu, tu pełen adres, tutaj numer buta, tutaj nasze preferencje różnego rodzaju, w zależności od tego, co kupowaliśmy, a tu, że mamy psa, bo kupowaliśmy karmę i tak dalej, i tak dalej.
1: To są te dane na ostro. No miejmy nadzieję, panie Piotrze, że jednak będą to w głównej mierze jednak łagodne scenariusze. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Moim i państwa gościem był Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl. Kłaniamy się nisko.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF 24.

0: porcji informacji w RMF FM.
1: Wracamy teraz do wydarzeń na hiszpańskiej Ceucie, bo dziś odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej właśnie w tej sprawie. I od razu łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Jakubie, jakie wnioski po rozmowach?
2: No, ta Ceuta to oczywiście był, można powiedzieć, pretekst do takiej szerszej dyskusji. Ja tylko przypomnę, że w Ceucie w czwartek oraz z czwartku na piątek w nocy granice Ceuty, czyli tej hiszpańskiej eksklawy tuż przy granicy z Marokiem, przekroczyło ponad 70 tysięcy migrantów, którzy forsowali granicę, przedostali się na teren tej hiszpańskiej eksklawy. Tam większość oczywiście już wróciła do Maroka, ale ten problem tej nielegalnej migracji, niekontrolowanej migracji tam cały czas jest obecny. Głównym tematem dzisiejszych rozmów, którzy podnosili niemal wszyscy ministrowie spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, to kwestia priorytetu ochrony granic zewnętrznych Unii. Bez utrzymania restrykcyjnej polityki nie będzie możliwe utrzymanie strefy Schengen w jej obecnym kształcie. Do takich wniosków mieli dojść ministrowie, szefowie resortów spraw wewnętrznych. Stwierdzono, że nielegalni migranci, którzy przekraczają granice Unii Europejskiej, nie mogą mieć możliwości, jakiejkolwiek możliwości legalizacji swojego pobytu na terenie krajów unijnych. Nad takimi rozwiązaniami pracują teraz, będą pracowali przywódcy unijni. W październiku między innymi te prace mają być kontynuowane, bo na początku października będzie kolejne takie spotkanie ministrów spraw wewnętrznych, a potem w połowie miesiąca 15 i 16 października posiedzenie Rady Europejskiej. Dzisiaj ministrowie mieli zwracać uwagę na rozwiązanie między innymi właśnie, które przyjęła Polska, czyli czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową, które dotyczyło granicy z Białorusią. Ono zostało wprowadzone na mocy ustawy z 21 lutego 2025 roku. Niektórzy szefowie resortów unijnych, spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, mieli wyrażać wsparcie dla tego pomysłu i zwracali uwagę na to, że podobne rozwiązanie mogłoby pomóc w, chociaż w pewnym stopniu rozwiązaniu tego problemu właśnie w Ceucie. Ministrowie rozmawiali o tej eksklawie również w kontekście wyroku Sądu Najwyższego Hiszpanii, który uznał na początku lipca, że natychmiastowe wydalanie migrantów przez tak zwane pushbacki są po prostu nielegalne. Uznano, że choć sądy, na tym dzisiaj dyskutowano, że choć sądy są niezawisłe, to jednak ich orzeczenia często niosą zbyt daleko idące skutki i z tym też trzeba coś zrobić, żeby wyrok sądu nie powodował właśnie takich efektów, które bo to też jest jednym z ten wyrok sądu był jednym z powodów, dlaczego rozpoczął się tak duży szturm na Ceutę. Przywódcy mają teraz przygotować pakiet rozwiązań, szczególnie krajom, szczególnie narażonym na niekontrolowaną migrację, jak właśnie Polska, ale też w ostatnim czasie Hiszpania. Posłuchajmy, co mówił mi Maciej Duszczyk, wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji, który reprezentował Polskę na tym spotkaniu.
3: Bardzo długofalowe rozwiązania, które uchronią nas przed tego typu sytuacjami jak na Ceucie, ale również takim państwom jak Polska pomogą jeszcze bardziej efektywnie zarządzać procesami migracyjnymi i odpowiadać odpowiednio na te wyzwania hybrydowe, które są ze strony Rosji i Białorusi.
2: A te długofalowe rozwiązania to będą dokładnie jakie?
3: To jest po pierwsze też tak zwana dyplomacja migracyjna, czyli uwzględnianie kwestii migracyjnych we wszystkich możliwych umowach, rozmowach z państwami trzecimi. To jest kwestia tak zwanych hubów powrotowych, które będą lokalizowane poza Unią Europejską oraz ten priorytet, który do tej pory nie był oczywisty. Każda osoba, która nielegalnie wjeżdża do Unii Europejskiej, nie ma nawet żadnej możliwości, nie będzie miała cienia szans na to, żeby jej pobyt został zalegalizowany.
2: Tak mówił Maciej Duszczyk, wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji. Tak jak wspomniałem, w październiku, 15 października rozpocznie się posiedzenie Rady Europejskiej. No i jednym z najważniejszych priorytetów będzie właśnie kwestia nielegalnej migracji. W konkluzjach prawdopodobnie znajdą się konkretne działania, te już wypracowane czy zaproponowane przez przywódców, działania, które powinny realizować kraje Unii Europejskiej.
1: Zatem czekamy na te konkretne październikowe działania. Jakub Rybski dla Radia RMF, bardzo dziękujemy.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: A teraz będzie najlepsza historia dla dorosłych.
2: Otóż to my głośno mówimy o tym, o czym inni cicho milczą.
1: Tak, bo można milczeć cicho albo głośno.
2: Nie, cicho milczą, bo albo boją się mówić, albo nie wiedzą tego, co my wiemy. O.
3: Bo historia jest jak pieróg. I bywa, że dopiero gdy się we nim wgryziesz, dowiadujesz się, jakie kryje nadzieje, co skrywają w swym wnętrzu ciasto prawdy i omasta wydarzeń.
1: Historia jest jak pieróg. Ja sobie to wytatuuję na plecach. Bardzo dobra myśl.
3: Napisz długopisem, później będziesz żałował.
2: Dziś o ważnej, niezwykłej, często niedocenianej roli alkoholu w historii świata jako takiego.
1: Tak, bo gdyby nie procenty, jako ludzkość bylibyśmy w innym miejscu. Czy lepszym? No to na to pytanie niech odpowie wilgotny jesienny wiatr.
2: Zaczniemy od słynnego pije jak Polak. No, wbrew pozorom to francuskie powiedzenie nie oznacza opiusa, ale kogoś, kto pomimo wypicia dużych, sporych ilości alkoholu wciąż jest zdolny do odważnego działania i do trzeźwego myślenia.
3: O, to moim wujku Marku i Staszku, i o wujkach Marcinie, Kasku i Antku, o Władku i Edku w sumie też.
1: To jest o nas.
2: A, o nas,
1: tak.
2: O nas.
1: Są bowiem zdania, są sentencje, które jak bursztyn prapszczółkę więżą prawdę i pozwalają nam się jej dowoli przyglądać.
2: Znane są, to piękne co powiedziałeś.
1: Dziękuję,
2: to
1: piękne,
2: jest. Tak. Znane są trzy wersje pochodzenia powiedzenia pije jak Polak. Pierwsza to jest rok 1807 i bitwa pod Frydlandem. To są okolice Królewca, pozdrawiamy. I nasi, no czyli Francuzi, pobili Ruskich i potem pili razem z nami przez 3 dni z radości.
3: Ja, kiedyś to były zwycięstwa, nie? Kiedyś to był rozmach.
2: Ale słuchaj dalej, bo po 3 dniach Rosjanie zaatakowali i z całej 80-tysięcznej armii Napoleona tylko Wielkopolanie pod wodzą Dąbrowskiego byli w stanie walczyć.
1: No. Wielkopolska, tam jest porządnie. Tak. Byłem kiedyś na weselu pod Kaliszem, to wiem.
3: A czy gdy ja, czy to ten Dąbrowski, co go mamy w hymnie?
2: To tenże, to nasz, tak.
3: No, ma się porządnych gości w hymnie. Oj, ma się, Dąbrowski, Baśka, no i ten, no, Szczep Indian.
1: Mamy jakiś Szczep Indian w hymnie? Jest jakaś piąta zwrotka, o której nie wiemy?
3: Nie, no mamy, to są pononasi, nie? Bo ojciec tam mówi do swej Basi, nie? Cały zapłakany w zasadzie, żeby słuchała, bo pononasi biją w trabanty. Tarabany.
2: W tarabany.
3: Tarabany.
2: Pononasi biją w tarabany, a nasi piją na hejnał. I tak się kiedyś grało. Takie były orkiestry, dente. O pozostałych wersjach francuskiego Sucons en Pologne, czyli pije jak Polak, o tym w historii dla dorosłych za chwilę.
1: Bardzo ładny francuski akcent. Dziś oddajemy alkoholowi należne mu miejsce w historii świata. W odcinku pod, no umówmy się, wiele mówiącym tytułem: czy jest tu jakiś abstynent?
3: Mówiliśmy o słynnym, pochodzącym z Francji powiedzeniu pije jak Polak i o tym, że tak naprawdę to jest dowód uznania.
2: Tak. Po tym, jak po tej 3-dniowej imprezie pod Frydlandem tylko Polacy wstali, żeby się bić z Rosjanami, to Napoleon w rozkazie dziennym napisał: jeżeli już macie pić, to pijcie jak Polacy.
3: Kropka.
1: Kiedyś to były rozkazy. Krótkie i celne, ale i z odniesieniami do rzeczywistości i z jakimś wnioskiem, z jakąś radą na przyszłość. Piękne.
2: Tak, kiedyś to było. Druga wersja pochodzenia tego powiedzonka to jest wojna na Półwyspie Iberyjskim. Tam Anglia i Hiszpania kontra Francja, a w armii u Napoleona kto?
3: Nasi.
2: Nasi,
1: właśnie. I pono nasi.
2: Sami nasi.
1: Sami nasi.
2: I sobie wojsko zrobiło ostrą imprezę, bardzo mocno zakrapianą, i pech chciał, że rano następnego dnia na inspekcję zajechał kto? Sam cesarz.
3: Tak. Ja, jak mama mojej dziewczyny raz na studiach. Pada rano, a tu babam, ja.
1: Ale to jest ta historia, co cielała mokrym paskiem od szlafroka po gołym tyłku? Dobra, to w innym programie opowiemy, takim po 23.
2: Na inspekcję wpada Napoleon. Trąby grają alarm, zamieszanie w całym obozie i tylko polskie regimenty stanęły w szyku. I jeszcze chłopaki zaczęli wrzeszczeć: niech żyje cesarz!
3: Niech żyje cesarz!
2: Jak my się kochamy, Bonaparte!
3: Bonuś. No i wychodzi na to, że bez Polaków nie byłoby Bonapartego. Nie?
1: Dokładnie, nie. No bo z Francuzami to możesz ślimaki na kolację łowić, a nie podbijać Europę. No umówmy się, przecież oni mają w tym, w czołgu tylko wsteczny bieg.
2: I lusterka mają.
3: Nie, 4 wsteczne, a 1 w przód. No,
2: uwaga, trzecia historia to jest samo Sierra, to jest rok 1808. Najsłynniejsza szarża świata, nasz polski pierwszy pułk szwoleżerów, lancerów gwardii, a przed nimi, przed chłopakami, 4 baterie dział, mnóstwo Hiszpanów, 2,5 kilometra szarży wąską drogą wąwozem pod górę.
1: Magicznie.
2: Magicznie.
1: Jakby to byli Amerykanie, to już by o tym 15 15 filmów zrobili.
3: W tym jeden o gejach i ze dwa o Afroamerykana.
2: Co najmniej, myślę, że tak. W każdym razie nasi doszli, przejechali się po Hiszpanach, a obserwujący szarże cesarz, Napoleon tenże, miał rzucić do otaczających go generałów: trzeba być pijanem, by wykonać taki rozkaz. Albo w innej wersji: chciałbym, żeby wszyscy moi żołnierze byli pijani jak Polacy.
1: Także. W sumie tak.
2: Tak, no w sumie tak.
1: Ale ludzie, no, nie róbcie tego sami w domu.
3: Trochę już mówiliśmy o tym, że my Polacy to alkohol mamy we krwi.
1: A w czym mamy mieć?
2: No właśnie.
1: Dobra. Nie, no
3: w wydychanym powietrzu.
2: Trochę się rodzimy już z chwiejącą się jedną nóżką, prawda? I kolejne dowody teraz.
3: A w piramidach coś o Polakach i alkoholu jest?
2: W piramidach egipskich może nie ma, ale w Sharm el-Sheikh i w Hurgadzie, to tam już nie jeden egipski barman może takie historie opowiedzieć, że o panie.
1: Tak, to słyszałem. Polska kawaleria przy basenie w hotelach egipskich co wakacje udowadnia, że nie ma mocnych na Mariole po prostu.
3: No, teraz to na Mariannę nawet. No. To o naszych mówią, że my jesteśmy jedyni, którzy potrafią wypić całe all inclusive, jakie jest w hotelu.
2: Tak jest.
3: Przed końcem turnusu.
2: Tak jest, historia zna takie przypadki, ale my teraz nie o wczasach w Egipcie, tylko my teraz będziemy mówić o polskich Sarmatach.
3: No.
2: Jest, słuchajcie, XVIII wiek, prawda? Jest. To jak sobie wyobrażacie takiego Sarmatę, że co?
1: No jak na tych obrazkach wszystkich historycznych. Z wąsem, większy taki brzuch, taki bebzon z przodu i kufel piwa w ręce.
2: Jak śpiewał Kaczmarski, oczy zalepione miodem.
3: Tak. Zresztą to było powiedzenie w XVIII wieku, że za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa.
2: No to było co popuszczać, bo ja czytałem, w takich czasach saskich średnio szlachcic wypijał rocznie 20 litrów wódki i uwaga... 700 litrów piwa. Średnio.
1: 700 litrów, to czekaj, tak. To jest 4 browary dziennie przez cały rok.
2: Dzień w dzień.
1: O wódce nie wspominając.
2: Tak. I tutaj mam nawet na dowód, że nie tak sobie mówię, że było śmiesznie, tylko mam tutaj cytat z opisu obyczajów zapanowania Augusta III. Piwo było w modzie. Pili go od śniadania do obiadu, od obiadu do poduszki.
3: No jak na w czasach all inclusive w Egipcie, nie?
2: Tak. Ale, i to ważne, najczęściej na polskich dworach ważyło się i piło tak zwane cienkusze. To było takie piwo, takie w okolicach 2-3% alkoholu.
1: No to co ty nam tu pierdołami głowę zawracasz? No to 2-3% to ma kawa Inka.
3: Tak, jak ją wzmocnić. No.
2: Dobra, to z mocniejszymi trunkami na polskich dworach szlacheckich wrócimy do was za chwilę.
0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
2: I teraz uwaga, powtórka w tym momencie w historii dla dorosłych. Jak na lekcji historii, ile zapamiętaliście o pijanych Sarmatach sprzed kilkunastu minut? No ile piwa wypijali rocznie w XVIII wieku?
1: No takich rzeczy się nie zapomina, 700 litrów, ale ważyli głównie, mówiliśmy, takiego sikacza 2-3%.
2: By piątka, by Tomkowicz.
3: Czyli
2: siadaj.
3: Słuchajcie, można założyć, że nie pili.
2: Można.
3: Ja bym
2: można.
3: Tak założył.
2: Można, ale oczywiście nie, mocniejsze piwa też były. Na przykład w Małopolsce na najbogatszych dworach rządziły mocne, ciemne piwa ściągane z Anglii.
1: Na bogato, czyli cytując klasyka, mieli rozmach z...
2: No ci duzi tak, no, no ale przeciętnego szlachcica na to nie było stać, więc ci szlachcice pędzili swoje podrabiane portery.
3: Dobra, bo my już tu ponad godzinę o suchej twarzy siedzimy, to wjeżdżaj z mocniejszymi trunkami na szlachecki stół. Bardzo
2: uwaga,
3: proszę.
2: Uwaga, no. Za najlepszych specjalistów od alkoholu w XVIII wieku uważano duchownych i furmanów.
1: Czyli niewiele się zmieniło.
3: Ale czy, a furmani?
2: No, Tak. My też furmanką jechała, prawda? A o alkoholu dziewczyna mogłaby długo śpiewać.
3: Dobra, schodzimy z piwa.
2: Schodzimy, daj.
1: Beata K. też zeszła z piwa po tej momencie.
2: Dobra, panowie, kończymy temat, bo wjeżdża gorzałka.
3: I zaczynamy rozmowę.
2: Najpopularniejsza była wódka z żyta. Ale uwaga, i to jest ważne, wódka...
3: Z kim z żyta?
2: Z żyta z człowiekiem jako takim.
3: Aha.
2: Wódka w XVIII wieku była droga. Dlatego wszyscy pędzili ją po kątach, prawda? Więc czasem na stołach dworskich stała droga wódka, a jak tylko towarzystwo się tam spiło, to wjeżdżała najtańsza pędzona z wojska.
3: Czyli było i wyczucie smaku, i pojęcie o ekonomii.
1: Tak.
3: No i komu to przeszkadzało? No,
1: ale nie, tu się wiele nie zmieniło, bo ostatnio to przed Wielkanocą stałem w sklepie i słyszałem rozmowę. A ciastka to weź te najtańsze. Wuje Gromek i tak wszystko zeżre.
3: Ajajaj, szlacheckiego korzenia z nas nie wyplenisz, nie?
2: Ale uwaga, podobno, jak czytałem, nie było też takiego ograniczenia, o której pić alkohol. Nie tam, że o 13 czy coś, i o której alkohol się powinno zacząć pić. Taki cytat jest, uwaga, z zagranicznych zapisków historycznych. Cytuję. Arystokraci polscy, pisze zagraniczny turysta ówczesny, pierwszą szklanicę gorzałki wypijali jeszcze do śniadania.
3: Jak na All Inclusive w Egipcie.
1: Aż mnie ciarki przeszły.
2: Mnie też, i stąd taki nasz apel, nie róbcie tego sami w domu.
3: Tak, nie pijcie wieczorem z rana.
2: Historia dla dorosłych, radiowcy bez cenzury. Rozmawiamy o tym, że wydarzenia historyczne kreowane przez mężczyzn tonęły zawsze jak historia długa i szeroka w alkoholu.
3: Wydarzenie może tonąć?
2: Może.
1: W alkoholu tak.
2: Właśnie.
1: Dzięki czemu się utrwala, to jest taka specyfika historii.
3: Dobrze.
2: I mówiąc o wojnie i o alkoholu, nie sposób nie wspomnieć radzieckich generałów.
3: O,
2: tak, tak. Z tego, co przeczytałem, dla niektórych z nich II wojna światowa jawiła się jako taki cudowny karnawał niekończących się popijaw.
3: No i w przerwach na kaca podejmowali decyzje, nie?
1: A później te decyzje oblewali.
3: No jak to miało sens.
2: Nie, dość specyficznie, jak na warunki frontu wschodniego, dowodził swoją 43. armią generał Konstantin Gołubiew. Facet ten, Konstantin, ważył 160 kilosów i dbał głównie o siebie.
3: Tak.
2: Podległym sobie batalionom inżynieryjnym nakazał zbudowanie w bezpiecznym miejscu, 25 kilometrów od frontu, sześciopokojowego domku. Kazał sobie obok postawić małą wędzarnię i spiżarnię.
3: Aż tak?
2: No.
3: To zachodzi podejrzenie, że to generał Gołubiew... Czy Gołubiew, tak?
2: Gołubiew
3: wywołał wojnę, żeby zażyć jakiego takiego komfortu. Nie?
1: Tak, i on tam pisał pewnie do drania Hitlera: szanowny panie Adolfie, kiedy pan uderzy na nas? Bo już waga mi spadła do 130, rodzina zmartwiona.
2: Mogło tak być, powiem. Tak? Mogło tak być, ale trzeba wiedzieć, że w tej daczy ten Gołubiew trzymał dla siebie jedną, a czasem i dwie krowy.
3: Aha.
2: Żeby mieć zawsze świeże mleko i masło.
3: Dobra.
2: Trzymał 3 do 5 owiec, nasza szujki. I parę świń, to oczywiście dla kiełbas i dla szynek. I miał też, gościu, kury.
3: Dla jaj. No grubo, grubo.
2: Nie, o wódzie nie wspomnę, prawda, no bo to jest jakby oczywiste, że tam się tam tam.
1: Ale generał Gołubiew musiał żałować, jak front ruszył, a że w nimi łzami płakał, jak wojna się skończyła.
3: Tak. Dlaczego, pytał sam siebie, komu ta wojna przeszkadzała? Bo na pewno nie mnie. Czuł kruchość życia.
2: Nie, kruchość chyba nie. Kruchość,
3: nie, ale nie 160 kilogramów, tak, tak.
2: Ja nawet nie jestem pewny, czy bez przerwy żrąc i chlając, to on w ogóle jarzył, że jest jakaś wojna.
3: Aha.
2: Mówią mu: panie generale, pan się obudzi, wojna się skończyła. Gołubiew wstał. Jaka wojna?
1: No tak było, tak było. W ZSRR dopiero po wojnie powstało hasło: alkohol twój wróg. A i tak nikt w to nie uwierzył.
3: Tak, przyjaciół się nie zdradza.
1: Historia dla dorosłych. My jesteśmy specjalistami od historii, ale właśnie w takim wydaniu, czyli o tym, o czym wam pani na historii nie opowiadała. Radiowcy bez cenzury i no, prawdziwa uczta dla uszu i umysłu.
3: Dzisiaj także uczta dla gardła, bo opowiadamy o roli alkoholu w rozwoju wydarzeń historycznych w świetle picia tegoż.
2: Głupiej bym tego nie ujął, ale to było bardzo piękne, co powiedziałeś.
3: Dziękuję.
2: Poruszymy teraz temat marszałka Grigorija Kulika. Karierę wojskową tenże zawdzięczał wyłącznie znajomościom wyniesionym z okresu wojny domowej. Bo w sprawach wojskowych był absolutnym dyletantem. Ale za to, jak chłop pił,
1: to w sensie takim był sułtanem popijawy.
3: Tak. Takim padawanem balangi, szejkiem ochlaju.
2: Mało, on był w ogóle marszałkiem światowego libacjonizmu.
3: O.
2: Gdyby się marszałek Kulik urodził w starożytnym Rzymie, to rodzice daliby mu na imię Libacjusz.
3: Libacjusz, ładnie.
2: Nawet Libancjusz.
3: No.
2: Ale jak mówiłem, no, na wojsku znał się jak mokra ściana na alfabecie greckim. Tak.
1: Ale dochrapał się marszałka.
2: No. No, dobrze powiedziane, dochrapał, bo gościu spał głównie nawalony. Nic więcej nie robił.
3: No ale ale musiał mieć jakieś momenty trzeźwości.
2: Nawet jak miał, to o wojsku wypowiadał się jak napruty.
3: Mhm.
2: Bo jako szef głównego zarządu artylerii lekceważąco wypowiedział się o artylerii przeciwpancernej.
3: Uwaga?
2: Tak, mówił tak. Co za bzdura, to mało huku, żadnych dziur po pociskach.
3: No ale czy trochę racji miał. Trochę racji miał, bo jak idziesz na wojnę, to chciałbyś trochę huku i parę dziur, nie?
1: Tak, tak, a nie choinkowy bal przedszkolaków.
3: Otóż.
2: Gościu chciał, dobrze, że mu nie dali, zablokować produkcję akcję czołgów T-34.
3: A tu by przegiął. No. Dobrze, że nie zablokował, bo byśmy nie mieli serialu Cztery pancernie i pies.
2: Tak, albo ten marszałek, ten Grigorij mówił tak. Po diabła nam artyleria rakietowa. Grunt to ciągnięte przez konie działo. To...
1: I kilka dobrze naciągniętych kusz. Dwa, trzy trebusze. Może, nie wiem... A, to... Może trebusze. Wody. Może wody i...
3: O, jeszcze raz to zdanie.
1: I kilka dobrze naciągniętych kusz. Tak. Dwa, trzy trebusze, morze wody i jedziemy z Germańcem.
2: I kolik pojechał. Tak, w 41 i 42 tak dowodził, że go z marszałka zdegradowano do stopnia generała majora.
3: Ty, to tak jakby teraz w Polsce zdegradować kogoś z dyrektora banku na premiera.
2: No mniej więcej. No, tak,
1: ale to są już inne tematy, to inne klimaty. Nie wchodźmy w to.
2: Tak, bo jeden wszedł, to mu stukli i przestał.
3: No, i nie wchodzi.
1: Wiem, że teraz niektórzy pewnie ocierają już łzy, mówią, jak tu tydzień czekać na kolejny odcinek historii dla dorosłych.
3: A dzisiaj była dość mocna ta historia dla dorosłych, ale ze względu na tematykę alkoholu.
2: Ja mam wrażenie, że nie wyczerpaliśmy, bo tylu pijanych było w historii, że w ogóle cud, że my wszyscy żyjemy i jesteśmy trzeźwi jako tako.
1: A i jeszcze jedna rzecz, jeśli ktoś będzie tęsknił przez te dwa tygodnie, czy przez ten tydzień, taki dwa tygodnie, no. A jeszcze jedna rzecz, jeśli ktoś by tęsknił przez najbliższy tydzień, to pamiętajcie, że podcasty na rmfon.pl, tam czekają wszystkie odcinki historii dla dorosłych.
2: I to można puścić mamie, tacie, babci, dziewczynie, prawda, szefowi w pracy.
3: Pani od historii, panu od historii. Tak. Prawda.
2: I przede wszystkim apelujemy, mówcie o nas ludzie dobrze na mieście.
1: Radiowcy bez cenzury, Jacek Tomkowicz,
3: Tomasz Olbratowski
2: i Przemysław Skowron.
0: Historia dla dorosłych.

0: Zbliża się już godzina pierwsza, to czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Rosja znów uderzyła w Kijów. Rakiety wywołały pożary w dwóch dzielnicach ukraińskiej stolicy. Ekstremalne upały paraliżują energetykę w Europie. Rumunia wyłączyła jeden z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej w Czernowodzie. Jednolite standardy opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia. Znowelizowana ustawa czeka na podpis prezydenta. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. Moskwa przeprowadziła tej nocy kolejną falę ataków z użyciem pocisków balistycznych na ukraińską stolicę. W wyniku uderzeń zapaliły się magazyny w dwóch dzielnicach miasta. Ogień objął także 20-piętrowy budynek mieszkalny. Według Sił Powietrznych Ukrainy pociski nadleciały z co najmniej dwóch różnych kierunków. Fala ekstremalnych upałów przetacza się przez Europę. Susza i rekordowo wysokie temperatury coraz mocniej uderzają w energetykę. W Rumunii niski poziom wody w Dunaju zmusił władze do wyłączenia jednego z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej w Czernowodzie. Rumuńska armia wznowiła kontrolowane detonacje w korycie rzeki, by poprawić przepływ wody i zapewnić chłodzenie elektrowni. Podobne problemy z powodu upałów i niskiego stanu rzek występują także w innych krajach regionu. Jak mówił w radiu RMF24 Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki, Europie grozi wizja blackoutu.
1: Mamy tutaj do czynienia z czymś, co powoli nabiera rozmiarów kryzysu energetycznego. To jest coś, co może prowadzić do załamania się tych systemów. Jeżeli nie znajdą się moce, które będą w stanie wejść w miejsce tych wygaszanych jednostek, czy to jądrowych, czy wodnych, no to faktycznie blackout może się pojawić.
2: Fakty istotne dla rodziców.
0: Jednolite wymagania kwalifikacyjne dla opiekunów, jeden standard opieki, ochrona wizerunku dzieci. To główne zmiany w projekcie ustawy o opiece nad najmłodszymi do lat 3, tłumaczy poseł Paweł Bliźniuk.
3: Publikowanie wizerunku dziecka przez żłobki, czy to publiczne, czy to prywatne, z wyjątkiem naprawdę bardzo wąskich sytuacji, takich szczegółowo określonych w ustawie, będzie niezgodne z prawem, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
0: Zmiany będą dotyczyć również zasad żywienia dzieci w żłobkach. Mówi o tym wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
4: Mają być produkty bezpieczne, dopuszczone przez wszystkie instytucje na poziomie krajowym, bądź też regionalnym, bo mówimy też o sytuacjach związanych ze sanepidami na poziomie województw. Dzięki czemu to będzie bezpieczne dla maluszków.
0: Znowelizowana ustawa czeka teraz na podpis prezydenta Polski. A my znów wyruszamy na poszukiwanie najwspanialszych smaków budujących historię ludzi, którzy podążają za pasją i potraw, które warto spróbować podczas wakacyjnych wycieczek. Dziś od samego rana z naszą akcją Pyszne, bo Polskie będziemy na zachodzie kraju w województwie lubuskim. Regionalnych smaków będzie poszukiwać Magdalena Wojtania.
5: Jak zawsze chcemy odwiedzić trzy miejsca i spróbować potraw, które polecili nam nasi słuchacze. Punkt pierwszy to Małe Rancho Młynkowo, gdzie spróbujemy lokalnych kozich serów i innych wyrobów z koziego mleka. Potem skoczymy na rybkę, do rybackiej chaty w Wojnowie. Tam wśród polecanych przez Was potraw są m.in. paprykarz wojnowski, wojnowska ryba na kwaśno i węgorz parowany po rybacku. Na obiad pojedziemy do Zielonej Góry i odwiedzimy lubuską spiżarnię, miejsce, które zajmuje się promocją lokalnej kuchni i lubuskich specjałów. Co będzie dokładnie? Pojęcia nie mam. To będzie niespodzianka również dla naszej radiowej ekipy. No i jak zawsze czekamy na Was. Jeżeli możecie, jeżeli będziecie gdzieś w pobliżu, to koniecznie nas odwiedźcie. Do zobaczenia i usłyszenia w lubuskiem.
2: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
0: Minister finansów Andrzej Domański był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Przypominamy pierwszy fragment tej rozmowy.
6: Panie ministrze, to co z tym PIT-em? Będą zmiany? Nie będzie? Słyszeliśmy, że nawet pana partyjni koledzy mówią, że jest oczekiwanie i to od pana zależy, co się wydarzy.
7: Faktycznie, potwierdzam. Pracujemy w Ministerstwie Finansów w tej chwili nad projektem ustawy budżetowej na rok 2027 i co za tym idzie nad propozycjami zmian w systemie podatkowym. Zresztą w Ministerstwie Finansów zawsze takie prace dotyczące systemu podatkowego, uszczelniania, ale także zmian chociażby w progach, one trwają.
6: No dobrze, trwają prace, ale czego się możemy spodziewać? Będzie to podniesienie progu? Pojawi się podniesienie progu czy jakiś miks? Bo różne informacje do nas docierają na temat potencjalnych zmian.
7: Panie redaktorze, jeszcze jest trochę za wcześnie, bo musimy przedstawić ustawę budżetową. Fakt jest taki, że dzięki

0: gorącym wynagrodzeniom. Rzeczywiście wielu Polaków wpada w drugi próg
1: podatkowy.
0: Jest oczywiście związane z tym, że wynagrodzenia, chociażby dla nauczycieli w ostatnich latach, wzrosły, z czego ja się bardzo, bardzo cieszę. To była nasza obietnica wyborcza, którą w pierwszych tygodniach rządu udało się zrealizować. Ale faktycznie jest taki, że w tej chwili około 11% podatników rozliczających się na skali podatkowej wpada w tak zwany drugi próg podatkowy. No i jest to na pewno wyzwanie, jest to na pewno nieprzyjemny moment, kiedy w trakcie roku pensja, która wpływa do nas na rachunek, okazuje się
1: mniejsza. To wszyscy wiemy, tego nie musi pan namówić. Ja się tylko pytam, w tej kadencji czy w przyszłej? Bo słyszeliśmy, że pojawiają się takie pomysły, że wprowadzicie, ale z taką gwiazdeczką, że jednak od przyszłej kadencji.
0: Pracujemy nad tym, aby było to możliwe jeszcze w tej kadencji. Natomiast czy to na pewno będzie stanie się faktem, to najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące pokażą.
1: Od czego to zależy? Od wyliczeń czy od decyzji politycznej?
0: Panie redaktorze, mamy w tej chwili potężne nakłady na bezpieczeństwo. 200 miliardów złotych. Rosną nakłady na ochronę zdrowia. Realizujemy, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, potężne inwestycje infrastrukturalne. No i to oczywiście wszystko wymaga finansowania. Ja muszę prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową, więc no, muszę równoważyć dochody z wydatkami.
1: Ale jest pan również politykiem i doskonale pan wie, że to mówił o politycy Koalicji Obywatelskiej, że elektorat Koalicji Obywatelskiej to jest często klasa średnia, czyli ci, którzy jako pierwsi wpadli w drugi próg podatkowy, albo wpadają, albo za chwilę wpadną, i polityka wymaga, żeby im ułatwić życie.
0: Nie z uwagi na politykę, ale z uwagi na rachunek ekonomiczny. Bardzo bym chciał, aby w przyszłym roku doszło do zmian w progach podatkowych.
1: A kwota wolna od podatku wzrośnie? To jest obietnica, którą składał premier Donald Tusk jeszcze przed wyborami. Wzrośnie ta kwota?
0: I tutaj też mogę tylko potwierdzić, że trwają analizy też związane z ustawą budżetową na rok 2027.
1: Panie ministrze, czyli nic pan nie może powiedzieć. Mówi pan, trwają prace, ale przed chwilą tak pan jest. Powiedział, ciągle trwają prace.
0: Mamy harmonogram
1: pracy.
0: Naszych
1: słuchaczy interesuje, zapłacimy mniej, no, a przynajmniej nie wejdziemy w drugi próg, czy wejdziemy?
0: Tak,
1: podniesiony będzie ten próg, czy nie będzie? I kiedy?
0: Tak jak powiedziałem, chciałbym, aby podatnicy, którzy w tej chwili wpadają w drugi próg, w przyszłym roku zapłacili niższe podatki.
1: Panie ministrze, chcieć to móc, mówi stare polskie.
0: Wszystko robimy, aby tak było.
1: Nie chcę pan powiedzieć, bo trwają prace, co z cenami, co z programami podatkowymi, to może co z TPN-em pan powie, bo wszyscy ministrowie, których pytamy, to mówią, wszystko zależy od ministra Domańskiego. Minister Domański szuka pieniędzy, no więc szuka pan, prace trwają. Znalazł pan te pieniądze na CPN?
0: Oczywiście, te pieniądze, panie redaktorze, one zostały przez nas rząd znalezione w zyskach potężnych, horrendalnych zyskach koncernów paliwowych.
1: Ale prezydent Nawrocki to już zawetował.
0: Jeżeli pan prezydent Nawrocki chce psuć gospodarkę, chce uderzać w portfele Polaków, no to jest to oczywiście katastrofalna decyzja i konsekwencje tej decyzji pana prezydenta Nawrockiego widzimy dzisiaj na stacjach benzynowych.
1: Panie ministrze, ale pan ma pełną świadomość, że to, że są takie ceny, jakie są, to za to spora część Polaków, nie mówię, że wszyscy, obciąża winą rząd, bo był CPN i go nie ma.
0: Nie, panie redaktorze, myślę, że ostatnie badania pokazują, że jednak znacząca część Polaków za tę sytuację obciąża słusznie prezydenta Nawrockiego. Oczywiście pamiętajmy, że źródłem całej sytuacji jest konflikt na Bliskim Wschodzie i nasz rząd, no przecież to ten konflikt doprowadził do tego, że
1: no
0: ceny ropy...
1: Do tego nie ma sporu.
0: No nie, pan redaktor stwierdził, że rząd odpowiada za ceny, za wysokie ceny na stacjach paliw.
1: Powiedziałem, że nie ma CPN-u. To jest odpowiedzialność rządu,
0: przecież,
1: a nie, że wojnę wywołał do panie ministrze. No.
0: Przecież ceny ropy wzrosły z uwagi na sytuację w ciśnienie Ormus.
1: Tak, tylko
0: zgodzimy.
1: Że panie ministrze, na to nie mamy wpływu. Znaczy ani pan, ani ja, ani polski rząd nie ma wpływu na Donalda Trumpa, ani na ajatollahów z Iranu, więc wszystko wskazuje na to, że to jeszcze może chwilę potrwać, bo słyszymy, że będzie, a tak nie będzie. Ja się pytam o to, czy jest szansa na to, że rząd znajdzie inne niż te zawetowane przez prezydenta pieniądze na to, żeby program CPN wrócił.
0: Panie redaktorze, nasz rząd prowadził najdalej idący w Europie program wsparcia kierowców. obniżyliśmy zarówno VAT, jak i akcyzę na paliwo. Mam nadzieję, że to jest fakt, z którym się
1: zgadzamy się. Teraz, ale to jest czas przeszły. Ja się pytam o przyszłość.
0: My od samego początku mówiliśmy, że jest to program tymczasowy. My go wprowadzaliśmy, kiedy cena baryłki ropy wynosiła około 110-115 dolarów. Dziś ona wynosi około 80 dolarów.
1: Chyba, że akurat wzrośnie do 100, bo to się waha. Pan
0: może też spaść do 70. Nikt tego nie wie. Pan redaktor nie wie i ja tego nie wiem. To, co chcemy i to chcę jasno powiedzieć, to, że również od samego początku mówiliśmy, że ten program, on nie będzie sfinansowany z pieniędzy podatników. Nie będzie finansowany z pana podatków czy z pieniędzy naszych słuchaczy. Miał być sfinansowany z potężnych zysków, jakie dzisiaj odnoszą koncerny paliwowe. Prezydent Nawrocki zamiast po stronie Polaków, zamiast po stronie podatników, stanął po stronie interesu koncernów paliwowych.
1: Czyli krótko,
0: to się zgodzimy,
1: tylko krótko. Czy to znaczy, że ten program, nawet jeżeli baryłka ropy będzie kosztować z powrotem 105 albo 110 dolarów, nie wróci, a my będziemy płacić drogo za benzynę?
0: Tutaj premier Tusk też powiedział wyraźnie, że chcielibyśmy w sytuacji, gdyby ceny ropy na rynkach znowuż poszły bardzo wysoko do góry, to będziemy analizować możliwość przywrócenia tego programu. No na razie ceny ropy, widzieliśmy pewną deeskalację sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy na szczęście pospadały. Liczę, że za tym pójdą również niższe ceny na stacjach paliwowych.
1: Ale na kolonach na razie nie spadają. Powiedziałbym, te 8 zł to jest trochę mniej, trochę więcej. Zależy jeszcze, które paliwo tankuje. To nadal jest na większości stacji.
0: Panie redaktorze, mam wrażenie, że próbuje pan obciążyć rząd sytuacją na Bliskim Wschodzie i katastrofalną decyzją prezydenta.
1: Próbuję się dowiedzieć, czy rząd w sytuacji, w jakiej jest, to znaczy nie mając wpływu na decyzję Donalda Trumpa i Iranu, i jak rozumiem, nie mając wpływu na weto prezydenta, czy może coś jeszcze zrobić, żeby Polakom ułatwić życie? To jest to pytanie, które zadaję, i sprawić, że choćby będą mogli spokojnie to nigdy nie, ale spokojniej wyjechać na wakacje.
0: Chciałbym, abyśmy takie dodatkowe środki mogli do budżetu pozyskać, ale widzę tylko jedno źródło. Mianowicie zyski koncernów paliwowych.
1: Bo wróci ta ustawa w takim razie, bo być może trzeba wysłać ją jeszcze raz do prezydenta.
0: Sytuacja jest oczywiście trudna w związku z tym całym sytuacją prawną. To pan redaktor wie o tym doskonale, że prezydent zdecydował się nie na weto, tylko na odesłanie ustawy
1: do Trybunału.
0: Odesłanie w każdym razie. Mówiąc wprost, ją przyblokował. I to czyni tę sytuację jeszcze bardziej wymagającą.
1: A nie można by, to tak zapytam czysto prawnie, nie można by napisać zupełnie nowej ustawy, dość podobnej, tylko bez tych zakwestionowanych przez prezydenta zapisów, albo trochę je obchodząc?
0: Będziemy pracować. Jeżeli sytuacja na rynku ropy podążałaby w złą stronę, mówiąc wprost, gdyby ceny ropy szły do góry, to będziemy oczywiście szukać kolejnych rozwiązań.
2: Wysłuchaliśmy fragmentu. Do rozmowy Tomasza Terlikowskiego z szefem resortu finansów Andrzejem Domańskim wrócimy w Faktach za niecałą godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Szef FIFA, lider Światowej Federacji Piłkarskiej, napytał sobie biedy. No, mimo że starał się o wielkie pieniądze. Tak, w dużym skrócie, słuchajcie. Gianni Infantino poinformował, że ze względu na masowy sprzeciw, kierowana przez niego organizacja zawiesza ogłoszony kilka dni temu projekt częściowej prywatyzacji największych piłkarskich turniejów, w tym Mistrzostw Świata. Moim i waszym gościem jest teraz pan Mieszko Rajkiewicz. Witam serdecznie, panie prezesie.
2: Witam, dzień dobry.
1: Wiceprezes i współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Proszę pana, jak pan ocenia ten pomysł Gianniego Infantino? Lider światowego futbolu strzelił sobie takiego spektakularnego samobuja?
2: No, powiedziałbym bardzo spektakularnego. Przeczytałem bardzo ciekawą metaforę na ten temat. Podleciał za blisko słońca, wykonał lot Ikara i się na tym sparzył.
1: No i spadł na głęboką wodę, tak?
2: Bardzo głęboką wodę, bo o ile można było w jakimś sensie spodziewać się opozycji ze strony UEFA i generalnie europejskich hegemonów, o tyle rzeczywiście wyraz dezaprobaty dla tego pomysłu ze strony CONCACAF czy Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej, to są już takie bardzo mocne sygnały, że ten autorytet Infantino w tym globalnym zarządzaniu piłką nożną bardzo mocno został na przerwie.
1: Tak, dali mu znać, proszę pana, coś tu nie gra, tak? A dlaczego pana zdaniem prezydent FIFA w ogóle próbował sprzedać część praw do mundialu funduszom inwestycyjnym? Zabrakło mu pieniędzy?
2: Możemy się zastanawiać i interpretować. Rzeczywiście prawdopodobnie albo ktoś mu powiedział, albo Gianni Infantino sam naprawdę tak szczerze uwierzył w fakt, że piłka nożna jest niedoszacowana pod względem komercyjnym. I być może któryś z doradców z otoczenia prezydenta Trumpa powiedział Gianni Infantino, że jest możliwość wprowadzenia modelu trochę amerykańskiego, bo to...
1: Któryś z doradców, czy to był brat Jareda Kushnera? Zięcia Trumpa?
2: Tak, mówimy właśnie o otoczeniu prezydenta Trumpa i brat zięcia Donalda Trumpa zasugerował najprawdopodobniej możliwość znalezienia inwestorów i wprowadzenia modelu amerykańskiego, bo Gianni Infantino jako szef FIFA na pewno ma trochę wybujałe ego, tak powiedziałbym, pod względem zarządczym i widzi w jakimś sensie, piłka nożna jest 10 razy bardziej globalną dyscypliną niż na przykład futbol amerykański, tak. A no, nie generuje takich przychodów komercyjnych.
1: Czyli on się tam w Stanach zachłysnął tą amerykańską komercjalizacją?
2: Prawdopodobnie tak, chociaż oczywiście to jest nasza interpretacja. Ja myślę, że po prostu możemy stwierdzić, że chodzi o wprowadzenie amerykańskiego modelu do zarządzania, bo po swojej kadencji prezydenckiej Gianni Infantino teoretycznie miał zostać komisarzem tejże nowo powstałej, tego nowego podmiotu, który miał powstać, czyli FIFA Forward Enterprise, i jako komisarz miał zarabiać no bez mała podobno 5 razy tyle, co obecnie. Co myślę, że to jest z osobistych pobudek trochę go bardziej mobilizowało do działań.
1: Tak, idź złoto do złota, tak? A myśli pan, że tutaj pogrzebał swoje szanse na przyszły wybór? Czy dobiega jego koniec? Koniec Gianniego Infantino ze sterami FIFA? Ja przypomnę naszym słuchającym, że w przyszłym roku czekają nas wybory nowego szefa.
2: Dokładnie tak, w marcu są wybory przyszłego roku. Myślę, że jeszcze jest do tego daleko, bo rzeczywiście jego autorytet i pozycja została nadszarpnięta i w zdecydowany sposób możemy powiedzieć, że większość europejskich federacji nie będzie za nim głosowała, ale...
1: No ale Europa to nie wszystko, prawda?
2: Dokładnie. To, co wybrzmiewa teraz, to fakt, że problem instytucjonalny się tutaj pojawił, czyli CONCACAF, UEFA, AFC, to te konfederacje de facto wyraziły sprzeciw, ale już widzimy, że pewne pojedyncze federacje publicznie manifestują poparcie dla Gianniego Infantino, że okej, cieszymy się, że z tego pomysłu się wycofał, ale nadal go wspieramy. Maroko, państwa Zatoki Perskiej, Bhutan chociażby, czyli to globalne południe popiera Gianniego Infantino. Ja nawet nie jestem taki przekonany, że cała Europa, UEFA będzie jednogłośnie głosować przeciwko Infantino. Ja myślę, że i tutaj też będzie kilkanaście głosów, które go poprą.
1: No właśnie, a propos głosów, to 211 federacji dysponuje po jednym głosie, prawda? Czyli ta szeroka koalicja jest ważniejsza niż poparcie samej Europy, prawda?
2: Dokładnie tak, bo jeśli byśmy mieli teraz liczyć te słynne szable, to bierzemy pod uwagę 55 UEFA, jeśli zakładamy jednomyślność, i CONCACAF 41 ma federacji, natomiast w ramach FIFA jest zrzeszonych 35. czyli razem mamy 90 głosów, jeśli uznamy, że jest ta jednomyślność.
1: A kto mógłby mu zagrozić, przepraszam? Tu się różne nazwiska pojawiają. Oczywiście są bardziej i mniej możliwi kontrkandydaci do wygranej z Infantino. Ja zwróciłem uwagę na kobietę, proszę pana. Na Lise Klaveness, to jest piłkarka norweska była. To jest może kandydatura o takich mniejszych szansach, ale no, wizerunek by się zmienił. Byłaby to chyba pierwsza kobieta na czele FIFA, prawda?
2: Byłaby to pierwsza kobieta na czele FIFA, jest obecnie przewodniczącą norweskiego Związku Piłki Nożnej, jest jedną z wiceprzewodniczących UEFA obecnie, natomiast myślę, że UEFA nie będzie chyba chciała wystawić kogoś ze swojego środowiska, ponieważ osoba, która teraz będzie w wyborach rzucać rękawice Infantino, z dużym prawdopodobieństwem niestety przegra. Możemy to dla teraz tak powiedzieć i UEFA nie chce stracić kogoś, w cudzysłowie mówiąc, kogoś mocnego do potencjalnie następnych wyborów. Zobaczymy, co się wydarzy i ja myślę, że na tej giełdzie nazwisk rzeczywiście parę osób się pojawi. Szczerze myślę, że największym faworytem obecnie do takiego głównego nurtu opozycji jest szef CONCACAF po prostu, czyli Victor Montaliani, który rzeczywiście mógłby zebrać trochę więcej głosów niż ktoś z Europy.
1: Poza Europą także, prawda? Bardzo pana dziękujemy. No, dyplomacja będzie teraz ważna. No i właśnie z tego powodu gościliśmy wiceprezesa Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, pana Mieszka Rajkiewicza. Bardzo panu dziękuję za udział w naszym programie.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Znany z roli swojego stryja Michaela Jacksona, Jafar Jackson rozwija swoją aktorską karierę. Został właśnie obsadzony w kolejnym dużym hollywoodzkim projekcie, o czym donosi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Jak zwykle ręka na pulsie faktów kulturalnych, redakcja kulturalna RMF FM. Witamy, Kasiu, serdecznie. Co to za film, o którym mówiłem przed chwilą?
2: Jafar Jackson, jak ujawnił magazyn The Hollywood Reporter, zagra u boku Willa Smitha w dreszczowcu akcji Supermax. To będzie film, który opowiada historię dwójki agentów FBI prowadzących śledztwo w sprawie tajemniczego morderstwa, do którego to morderstwa doszło w najpilniej strzeżonym więzieniu świata, z którego podobno nie ma ucieczki. I tak, Will Smith będzie grał rolę agenta FBI o imieniu Rex, będzie też pani agentka FBI, a rola Jafara Jacksona na razie jest owiana tajemnicą.
1: Mrok.
2: Twórcy nie zdradzili żadnych szczegółów dotyczących jego postaci, ale sam Will Smith, cytowany przez wspomniany przeze mnie Hollywood Reporter, mówi, że to bardzo ciekawa rola, dająca aktorowi spore możliwości. No bo to jest taka jego druga duża rola, Jafara. Zdjęcia do filmu mają zacząć się w połowie sierpnia, czyli już całkiem niebawem, w Australii.
1: No właśnie, mówimy o tych rolach jego właśnie. Tak. No to może sięgnijmy do korzeni, prawda? Warto zwrócić uwagę, że film Michael.
2: Tak.
1: Michael, dzięki któremu świat lepiej poznał bratanka słynnego muzyka, ma historyczny miliard dolarów wpływów. To jest coś niesamowitego.
2: Produkcja jako pierwszy film biograficzny w historii przekroczyła granicę miliarda dolarów wpływów i to pomimo różnych raczej takich niepochlebnych recenzji i licznych kontrowersji wokół tego projektu. Zaraz krótko o tym.
1: Tak.
2: Ta produkcja na pewno bardzo atrakcyjna wizualnie, bardzo atrakcyjna muzycznie. Powiększyła przewagę nad Bohemian Rhapsody. To jest, jak pamiętamy, film o Freddie Mercury z Queen.
1: Tak? Queen, tak.
2: 8 lat ta Bohemian Rhapsody pozostawała najbardziej kasową muzyczną biografią, ale także nad Oppenheimerem. To nie jest już muzyczny film, wiadomo.
1: Jak Christophera Nolana.
2: Twórcy, tak. Który do niedawna był najbardziej kasowym filmem biograficznym w ogóle w historii. No tutaj mamy przekroczony miliard dolarów wpływów, tak.
1: No właśnie, to skoro taki sukces filmu Michael, to będzie druga część, bo ta tak się nagle urywa, jakby ktoś zrobił cut pod koniec lat 80.
2: Tak, po ogromnym sukcesie albumu Bad i po zakończeniu trasy Bad World Tour. Film numer jeden rzeczywiście obejmuje, tak jak słusznie zauważyłeś, jedynie wybrany okres życia Michaela Jacksona i trochę wygląda tak, jakby ktoś po prostu wyłączył ten film na zasadzie koniec i my mówimy, ale zaraz, przecież jeszcze było dużo po.
1: No chciałoby się więcej.
2: Numer dwa nie jest przesądzony, ale są trudności. I to się nie trudno domyśleć, że chodzi o wykorzystanie części wydarzeń z późniejszych lat, która napotyka ograniczenia prawne, bo tam były ugody z rodzinami, które oskarżały Michaela Jacksona o wykorzystywanie z tymi chłopcami, sprawa praw do wizerunku i historii artysty. Też to jest bardzo skomplikowane, w związku z tym łatwo nie będzie, jeśli chodzi o drugą część.
1: Przebiło się przez gąszcz prawny, jak sądzisz?
2: Nie wiem. Będzie to bardzo długo trwało, a może, wiesz, no jeżeli to ma powstać taka laurka wygładzona, no to nie wiem, czy warto. Chociaż sukces pierwszej części pokazuje, że kasowo pewnie tak. Na razie są pomysły, żeby była druga część, no i są plany i to prawnicy siedzą. A jak prawnicy siedzą, to tam artyści, no zobaczymy, no.
1: Wiesz, ale przede wszystkim chodzi o artystów, przecież to jest kultura, no, prawda? Tak. A Jafar? No jak tak. Michael, nie?
2: Dokładnie, wygląda w pierwszej części, absolutnie to trzeba powiedzieć. Majstersztyk, jeżeli chodzi o wizualną stronę muzyczną, to jest naprawdę bardzo zdolny człowiek, teraz będzie grał kogoś zupełnie innego z Willem Smithem. Zobaczymy, czy Willowi Smithowi uda się zbudować taki duet z nim. No, bardzo ciekawe.
1: Czy będzie taki bidet? Zobaczymy. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, bardzo
2: dobrego
1: dziękujemy
2: dnia,
1: za
2: dziękuję.
1: Tę informację. Również dziękujemy serdecznie.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
2: Imię i nazwisko: Allen Leżer. Pseudonim:
3: Potwór z Miramichi.
2: Miejsce i czas:
3: Kanada, Nowy Brunswick. Od maja do listopada 1989 roku.
2: Liczba ofiar:
3: 4.
2: Skazany na dożywocie.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
4: Prowincja Nowy Brunswick na wschodnim wybrzeżu Kanady. Rozległe ciemne lasy, bystre rzeki i niezwykle mroźne zimy. W centrum tego dzikiego, surowego krajobrazu leży dolina rzeki Miramichi. Pod koniec lat 80. była to spokojna enklawa. Ludzie pracowali w tartakach, łowili łososie, a wieczorami nie zamykali drzwi do domów. Byli przekonani, że w ich zżytej małej społeczności nikt nie odważy się wyrządzić drugiemu krzywdy. Ta naiwna wiara prysła niczym bańka mydlana wiosną 1989 roku. Z okolicznych lasów wyszło zło w najczystszej postaci. Człowiek, który na 7 długich miesięcy zamienił dolinę Miramichi w zimne piekło. Nazywał się Allen Leżer, ale Kanada zapamiętała go pod innym, znacznie trafniejszym przydomkiem: Potwór z Miramichi.
5: Leżer!
6: Jestem.
4: Nocą 3 maja 1989 roku Allen Leżer nie był anonimowym obywatelem. Odbywał właśnie karę dożywotniego więzienia za brutalne morderstwo miejscowego sklepikarza Johna Glendeninga, którego zakatował na śmierć 3 lata wcześniej. Leżer przebywał w więzieniu o zaostrzonym rygorze, jednak tamtego majowego wieczoru poskarżył się na potworny ból ucha i żołądka. Zgodnie z procedurami, pod eskortą 2 uzbrojonych strażników, przetransportowano go do szpitala klinicznego w Moncton. Leżer był przebiegły, zaplanował każdy ruch. Podczas wizyty poprosił o możliwość skorzystania z toalety. Strażnicy, pewni swoich zabezpieczeń i kajdanek na rękach więźnia, uchylili mu drzwi. To był błąd, za który Nowy Brunswick miał zapłacić krwią. Leżer ukrył wcześniej we własnym ciele zrobione z anteny telewizyjnej wytrych.
5: Wychodź, Leżer! Ile można tam siedzieć?
6: Z drugi!
4: Zaskoczenie było całkowite. Morderca błyskawicznie oswobodził się z kajdanek, ranił konwojentów, po czym wybiegł ze szpitala, porywając z parkingu samochód. Zanim policja zdążyła zorganizować blokadę dróg, Leżer porzucił auto i zniknął w gęstych, nieprzebytych lasach otaczających dolinę Miramichi. Rozpoczęła się obława. Władze ściągnęły królewską kanadyjską policję konną. Przeczesywano lasy z psami tropiącymi i helikopterami, ale Allen Leżer był u siebie. Znał te lasy jak własną kieszeń. Wychował się w nich. Potrafił przetrwać w dziczy, żywiąc się tym, co znalazł lub ukradł z domków letniskowych. Ukrywał się w gęstwinie za dnia, by nocą wychodzić na łowy. Nie szukał ucieczki z kraju, szukał zemsty i krwi. 29 maja 1989 roku w środku nocy Leżer wyłamał drzwi do domu Annie Flam, szanowanej starszej pani, prowadzącej niewielki sklepik w pobliskiej miejscowości Chatham. Mieszkała na zapleczu razem ze swoją siostrą Doną. Leżer nie przyszedł tylko po to, by kraść. Przyszedł, by zadawać ból.
7: Kim jesteś? Czego chcesz? Zostaw nas w spokoju!
6: Cicho, babska! Bądźcie cicho!
4: Atak był tak brutalny i zwierzęcy, że śledczy pracujący na miejscu zbrodni nie mogli uwierzyć własnym oczom. Annie została pobita na śmierć tępym narzędziem. Jej siostra Donna cudem przeżyła, choć odniosła potworne obrażenia i została brutalnie zgwałcona. Morderca, zabierając trochę gotówki i jedzenia, zniknął z powrotem w mroku lasu. Strach zaczął paraliżować Nowy Brunswick. Ludzie, którzy wcześniej nie mieli nawet zamków w drzwiach, zaczęli masowo wykupywać kłódki, rygle i broń palną ze sklepów w całej prowincji. Psy stróżujące zniknęły ze schronisk w kilka dni. Policja zorganizowała patrole, a mimo to Leżer pozostawał nieuchwytny niczym duch.
8: Panie komisarzu, przeczesaliśmy wczoraj 15 kilometrów kwadratowych lasu. Mamy helikoptery z termowizją, dziesiątki ludzi na ziemi i nic.
9: Musi gdzieś popełnić błąd. Przecież to jest człowiek, a nie jakieś widmo. Ludzie wariują. Co chwilę mamy telefon, że ktoś go widział w lesie, na obejściu, w samochodzie.
4: Lato minęło. Lasy wokół Miramichi zaczęły tracić liście, a noce stawały się coraz dłuższe i mroźniejsze. Zbliżał się październik, a wraz z nim zjawisko dotąd nienotowane w Kanadzie. Absolutna społeczna histeria. Władze lokalne w bezprecedensowym kroku oficjalnie odwołały obchody Halloween. Dzieciom zabroniono wychodzenia na ulicę po zmroku. Nikt nie otwierał drzwi przebierańcom, bo każdy bał się, że pod maską może się kryć Alan Leger. I ten strach był w pełni uzasadniony. 13 października morderca ponownie wyszedł z lasu. Tym razem jego celem stał się dom sióstr Lindy i Donny Downey. Obie były spokojne, bezkonfliktowe, w średnim wieku. Leger włamał się w środku nocy, odciął kable telefoniczne i zgotował kobietom piekło. Gwałcił je, maltretował psychicznie i fizycznie przez wiele godzin, a ostatecznie obie zamordował. By zatrzeć ślady, podpalił ich dom i spokojnie odszedł w mrok, zanim na miejsce dotarła straż pożarna. Odnalezienie zwęglonych ciał sióstr Downey przelało czarę goryczy. W Miramichi panował stan niemalże wojenny. Ulice opustoszały. Uzbrojeni obywatele tworzyli nocne warty. Jednak potwór wydawał się czerpać perwersyjną satysfakcję z rzucenia wyzwania całej policyjnej machinie. Nadszedł listopad. Śnieg przykrył kanadyjskie pustkowia. Temperatury spadły grubo poniżej zera. Nawet ktoś tak doświadczony w sztuce przetrwania jak Leger zaczął odczuwać skutki skrajnego wyziębienia. To jednak nie skłoniło go do poddania się. Skłoniło go za to do kolejnego zuchwałego ataku.
10: Święty Boże, to ty?
11: To ja, ojczulku. Sam diabeł.
4: 24 listopada włamał się na plebanię katolickiego kościoła. Jego ofiarą padł ojciec James Smith, powszechnie lubiany i szanowany duchowny, który od lat pomagał lokalnej społeczności. Morderca nie miał szacunku ani dla wieku ofiary, ani dla miejsca. Zakatował księdza na śmierć. Śledczy, którzy rano weszli na plebanię, byli wstrząśnięci rozmiarem furii napastnika. Krew znajdowała się niemal we wszystkich pomieszczeniach. Leger ubrał się w ciepłą odzież duchownego i zabrał oszczędności. Wreszcie poczuł, że czas na ucieczkę z prowincji. Nowy Brunswick był dla niego już zbyt gorący. Zaraz po morderstwie księdza Leger porwał taksówkę razem z kierowcą, jednak plany pokrzyżowała mu burza śnieżna. Kiedy samochód ugrzązł w zaspach, zdesperowany Leger zatrzymał przejeżdżającą ciężarówkę i wziął jej kierowcę jako zakładnika. Rozpoczął się szaleńczy, chaotyczny rajd przez zaśnieżone drogi, który nie umknął uwadze służb. Policja w końcu miała punkty zaczepienia. Patrol drogowy zauważył podejrzanie jadącą ciężarówkę i zorganizowano blokadę. Kiedy pojazd się zatrzymał, a funkcjonariusze zbliżyli się z wyciągniętą bronią, Leger zrozumiał, że jego 7-miesięczna krwawa zabawa w kotka i myszkę z policją właśnie dobiegła końca.
8: Zgaś silnik, ręce na kierownicę, ręce tak, żebym je widział.
11: Dobra, spokojnie chłopaki, koniec zabawy. Złapaliście mnie.
4: Potwór z Miramichi został skuty i odwieziony do aresztu. Miasto wreszcie mogło odetchnąć, chociaż rany, jakie pozostawił na psychice mieszkańców, nie miały się nigdy całkowicie zagoić. Leger uważał, że uniknie najwyższego wymiaru kary. Dlaczego? Ponieważ na miejscach zbrodni nie zostawiał czytelnych odcisków palców ani naocznych świadków, którzy potrafiliby go z całą pewnością zidentyfikować. Ale kanadyjski wymiar sprawiedliwości miał asa w rękawie. Naukę, która właśnie zmieniała oblicze globalnej kryminalistyki. Proces Alana Legera przeszedł do historii Kanady nie tylko z powodu niesłychanego sadyzmu oskarżonego, ale przede wszystkim dlatego, że był to jeden z pierwszych w kraju procesów sądowych, w którym głównym miażdżącym dowodem okazały się wyniki badań DNA. Zespół ekspertów we współpracy z laboratoriami w Stanach Zjednoczonych wyizolował kod genetyczny ze śladów pozostawionych na miejscach zbrodni, pobranych z ubrań sióstr Downey i plebanii ojca Smitha. Wynik badania był bezlitosny.
12: Szansa na to, że pozostawił je ktoś inny niż Alan Leger, wynosi 1 do 10 milionów.
4: Leger został skazany w 1991 roku za wszystkie 4 morderstwa popełnione podczas swojej ucieczki. Sędzia, odczytując wyrok, podkreślił bezlitosną, chłodną naturę mordercy i oszałamiającą skalę brutalności jego zbrodni. Zesłano go do Supermaxa, specjalnego bloku w rygorystycznym więzieniu w Quebecu, z którego nie było już drogi ucieczki przez szpitalne toalety. Do niedawna odsiadywał dożywotni wyrok w więzieniu Edmonton Institution w całkowitej izolacji od reszty społeczeństwa. W ostatnich latach kilkukrotnie składał wnioski o zwolnienie warunkowe, jednak za każdym razem były one kategorycznie odrzucane ze względu na utrzymujące się ryzyko społeczne i całkowity brak skruchy. Alan Leger zmarł w więzieniu 9 marca 2026 roku w wieku 78 lat.
1: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.